Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską, Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej. I rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
1: Jezus widzi siedzącego w komorze Mateusza. Daje mu zaproszenie do wyjścia, tego fizycznego i duchowego. Faryzeusze, widząc siedzących z Jezusem celników i grzeszników, ludzi marginesu duchowego, ludzi, którzy wyszli z dotychczasowego miejsca pobytu, aby zmienić je na przebywanie z Jezusem. Faryzeusze widzą ludzi, którzy weszli na spotkanie z Jezusem. Możemy powiedzieć, że widzimy tu Mateusza, który siedzi biernie, tego Mateusza przed wyjściem z komory. I widzimy ludzi, którzy siedzą czynnie, są na spotkaniu z Jezusem. Co to znaczy siedzieć biernie? Tradycyjnie, w zapadnięty sposób, bez żadnej ergonomii, bez wygodnego krzesła. To siedzenie długotrwałe, w nieruchomej pozycji. Takie siedzenie prowadzi do osłabienia mięśni, pogłębienia wad postawy, bólów kręgosłupa, gorszego ukrwienia nóg, drętwienia nóg, skulonej postawy. A co to znaczy siedzieć czynnie? To siedzenie, które angażuje całe ciało, zapobiega długotrwałemu bezruchowi. Charakteryzuje się często zmianą pozycji, balansowaniem miednicą i aktywnym prostowaniem pleców. A spójrzmy teraz na siedzenie duchowe. Siedzenie bierne, czyli siedzenie z dala od Jezusa, to totalny zastój życia duchowego. To skłonność do popełniania grzechów ciężkich, brak poczucia miłości Boga, beznadziejny ból ewentualnej porażki dnia codziennego. To strach przed Bogiem, Bogiem widzianym jako srogim sędzią. To skulenie duchowe. A siedzenie aktywne w pobliżu Jezusa to zaangażowanie w relacje z Bogiem i we wspólnotę Kościoła. Sakramentalne zapobieganie rozprzestrzenianiu się grzechów w życiu codziennym. To siedzenie aktywne jest codziennym nawróceniem, częstymi zmianami, które są potrzebne. To bycie wyprostowanym, dumnym, jako kochane dziecko Boga. Jezus, głosząc dobrą nowinę, prowadzi grzeszników do Boga. Do Boga, który ich kocha. Droga Jezusa to droga uzdrowienia, droga przejścia ze stagnacji do rozkwitu duchowego oraz tego codziennego. Cel drogi Jezusa to niebo. Cel drogi Jezusa to połączenie nas z miłosiernym Bogiem, z Bogiem, który jest miłością.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
2: Urzeczywistnia się on, ten geniusz, często bez rozgłosu, a przez to bywa nieraz niedoceniany. Jakże potrzeba go dzisiejszemu światu, naszemu pokoleniu. Jakże potrzeba tej kobiecej wrażliwości na sprawy Boże i ludzkie, ażeby nasze rodziny i całą społeczność wypełniało serdeczne ciepło, życzliwość, pokój i radość. Jakże potrzeba tego geniuszu kobiety, aby dzisiejszy świat docenił wartość ludzkiego życia, odpowiedzialności, wierności, aby zachował szacunek dla ludzkiej godności. Takie miejsce bowiem wyznaczył Bóg kobiecie w swoim odwiecznym zamyśle, stwarzając człowieka mężczyzną i niewiastą na obraz i podobieństwo swoje.

0: Reklama.
1: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcour z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Warszawa.
3: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
4: Najwyższe wzniesienie Wielkopolski, a z drugiej strony księżna, która pochodziła ze Śląska. Jak to miejsce można połączyć z tą wyjątkową osobą? Ksiądz proboszcz Krzysztof Jakubowski. Szczęść Boże.
5: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znajdujemy się w Kobylej Górze, niewielkiej miejscowości położonej na południu Wielkopolski. Można powiedzieć, że na granicy z historycznym Śląskiem, ponieważ do Wrocławia już kilkadziesiąt kilometrów. I tutaj Kobyla Góra ma swoją patronkę, bosą patronkę, oczywiście świętą Jadwigę.

który tam był więziony przez Konrada Mazowieckiego, najprawdopodobniej właśnie przebywała w Kobylej Górze. Zatrzymała się tutaj na nocleg, być może spędziła trochę więcej czasu i jej świętość, jej styl życia, jej miłość do drugiego człowieka spowodowały, że została zapamiętana przez mieszkańców. I bardzo szybko, zaraz po ogłoszeniu, kiedy święta Jadwiga została świętą, ten kult tutaj świętej Jadwigi był bardzo silny, bo pierwsza parafia, która powstaje właśnie, jest już pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej. I tak jest od dnia dzisiejszego. Ten kult właśnie świętej Jadwigi tutaj promieniuje. I stąd może właśnie połączenie Śląska z Wielkopolską, bo przecież Kobyla Góra w tamtych czasach leżała na szlaku, można powiedzieć, handlowym, na szlaku, w którym się poruszano właśnie ze Śląska do Wielkopolski i dalej na Mazowsze. Także właśnie miejscowe legendy mówią, że jest duże prawdopodobieństwo, chociaż nie ma żadnych historycznych źródeł, na to, że święta Jadwiga była w Kobylej Górze. Ale fakt, że od samego początku była tutaj czczona, może o tym świadczyć. Fakt, że tędy szło się na Wielkopolskę i dalej na Mazowsze, może być też utwierdzeniem tej hipotezy. A kolejną rzeczą to jest to, że też Kobyla Góra była przez długi czas właśnie diecezją wrocławską, co promieniowało właśnie na te tereny, że święta Jadwiga była znana. Mówimy na nią, bo są świętą, dlatego że była kobietą bardzo pobożną, ale z drugiej strony miała wielki szacunek do drugiego człowieka, a szczególnie do człowieka ubogiego. W tamtych czasach nie każdego było stać na buty, więc Jadwiga chodziła boso. Nie podobało się to jej mężowi, nie podobało się to dworowi, że jak księżna może chodzić na boso. Więc mąż uprosił jej spowiednika, aby nakazał jej noszenie butów. A ponieważ Jadwiga była bardzo posłuszną penitentką, posłuszną swojemu kierownikowi duchowemu, więc takowe buty zakupiła, ale nikt jej nie powiedział, że musi je nosić na nogach. Więc nosiła je albo na szyi, albo w ręce, albo po prostu przywiązane gdzieś do ubrania. W ten sposób właśnie chciała dotykać bosymi stopami ziemi, by być właśnie tak samo jak ci, którymi się opiekowała na co dzień. Opiekowała się chorymi, cierpiącymi, bardzo dbała o biednych, bardzo troszczyła się o wszystkich, którzy potrzebowali pomocy.

0: Szlakiem Świętych.
1: Święta Jadwiga też zasłynęła z tego, że budowała szpitale, budowała, można powiedzieć, jak na tamte czasy, miejsca, gdzie opiekowano się chorymi. I sama też wielokrotnie właśnie podejmowała się tych zadań. Jak mówią legendy, była kobietą nieustępliwą. Była kobietą, która twardo stąpała po ziemi. Być może właśnie to powodowało, że tak wiele dobra czyniła, że widziała ludzką biedę, ludzką słabość, ludzką delikatność i właśnie z miłości do Chrystusa niosła wszystkim pomoc, chorym, cierpiącym, jak samemu Chrystusowi. Parafia w Kobylej Górze czci świętą Jadwigę Śląską. Przeżywamy tutaj odpustku jej czci. Czcimy relikwie, gdyż, jak mówimy, jest świętą ze Śląska, ale ponieważ Kobyla Góra to też najwyższe wzniesienie Wielkopolski, możemy śmiało powiedzieć, że jej opieka, jej orędownictwo i przykład życia promieniuje ze Śląska, można powiedzieć, na Wielkopolskę i na cały nasz kraj. Uczy nas właśnie tej pokory, tej dobroci, tej ascezy, bo wiemy dobrze, że w tamtych czasach to była bardzo popularna droga właśnie przez pokutę, przez głęboką ascezę, przez umartwianie swojego ciała do świętości i wielkości ducha. Kobyla Góra, jak już wspominaliśmy, leży na pograniczu. Na pograniczu właśnie Wielkopolski i historycznego Śląska. Wiemy dobrze, że Jadwiga jest właśnie patronką dwóch narodów. Jest tą, która zawsze dążyła do jedności, wypraszała tą jedność, zgodę wśród w tamtych czasach walczących rodów i ona przez swoją mądrość, przez swoje właśnie wykształcenie, przez swoją świętość potrafiła zjednywać. I dzisiaj właśnie święta Jadwiga dla mnie, kiedy ją odkrywam jako proboszcz tej niewielkiej parafii, jest właśnie taką świętą, która twardo stąpa po ziemi. Czasem bujamy w chmurach, czasem nie wiemy, co mamy robić, a Jadwiga tak twardo, boso, można powiedzieć, chodziła po ziemi, żeby prowadzić życie pełne ducha i prowadzić właśnie do Chrystusa. Dlatego myślę, że patrząc na świętą Jadwigę, warto sobie uzmysłowić, że trzeba chodzić twardo po ziemi, ale tak jak ona, mieć serce w Bogu, mieć serce w niebie. I święta Jadwiga dzisiaj, myślę, że uczy mnie, uczy właśnie moich parafian tego, że tak trzeba dzisiaj żyć. Z drugiej strony warto zobaczyć, że święta Jadwiga jest świętą z tamtych czasów, która żyła w małżeństwie. Kiedy patrzymy na żywoty świętych z tamtego okresu, to widzimy, że usuwali się gdzieś na pustynię, porzucali życie codzienne, żeby właśnie oddać Bogu. A święta Jadwiga żyje w pełni w małżeństwie. Żyje właśnie wychowując swoje dzieci, pełniąc wszystkie funkcje, które przypadały jej jako księżnej Śląska, a z drugiej strony właśnie żyje też miłością do Chrystusa i tą miłość Chrystusa niesie drugiemu człowiekowi. W ramach ciekawostek jeszcze trzeba powiedzieć, że właśnie ta Kobyla Góra ma coś w sobie tutaj z tej ascezy płynącej ze świętej Jadwigi. No, na wzgórzu tutaj kobylagórskim jest, można powiedzieć, taka polska kolebka życia pustelniczego. Tutaj właśnie formują się wszyscy ci, którzy pragną podjąć życie pustelnicze. To taka nowa forma właśnie życia w Kościele, ale tutaj przybywają na swoje rekolekcje. Tutaj u stóp Kobylej Góry, właśnie na tym wzniesieniu, są takie, można powiedzieć, domki odosobnienia. Jest ośrodek Samotnia, gdzie mogą formować się pustelnicy, ale także przybywają ludzie świeccy, którzy pragną zostawić na chwilę to codzienne życie, by właśnie spróbować w XXI wieku tej ascezy. I właśnie święta Jadwiga, można powiedzieć, że trochę patronuje im tutaj, ucząc ich właśnie tego twardego stąpania po ziemi, ale wbijania serca właśnie w niebo. Tutaj przez tą ascezę, przez ciszę, przez spokój, przez kontemplację.

0: Szlakiem świętych.
1: Nie pozostaje nic innego, jak po prostu przyjechać do Kobylej Góry, poddychać świeżym powietrzem, zobaczyć, jak spokojnie można tutaj żyć, wpatrzeć się właśnie w oblicze świętej Jadwigi, która króluje w kościele parafialnym. Jej figura jest obecna od wielu wieków. Jej relikwie obecne są w naszej wspólnocie. A potem po prostu trzeba ruszyć dalej. Jechać do Trzebnicy, tam, gdzie jest właśnie sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej, Narodowe Sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej. Stąd jest już, można powiedzieć, rzut beretem, żeby pojechać i tam oddać się modlitwie przy doczesnych szczątkach, przy grobie świętej Jadwigi, przy grobie Bosej Świętej, stąpającej twardo po ziemi, ale mającej serce złożone w rękach Chrystusa. Jest to audycja do Radia Warszawa, więc skoro Jadwiga szła ze Śląska przez Wielkopolskę na Mazowsze, więc może trzeba odwrócić tą drogę i z Mazowsza przez Wielkopolskę, czyli przez Kobylą Górę, na Śląsk, tam, gdzie jest sanktuarium świętej Jadwigi. I tam do dzisiaj święta Jadwiga rozciąga swoją opiekę, swój płaszcz i troskę nad ludźmi.
2: Postać świętej Jadwigi Śląskiej jest z jednej strony znana i wszystkim, z drugiej strony znana i nikomu. Ale czy ta święta potrafi działać realnie w naszych czasach?
1: Kiedy rozpoczęła się pandemia koronawirusa, w bazylice właśnie świętej Jadwigi Śląskiej rozpoczęły się też prace remontowe. Był to dobry czas, kiedy wszystkie kościoły były zamknięte, kiedy trudno było się dostać. Zaczęto remontować, bo coś działo się właśnie z figurą świętej Jadwigi i wtedy natrafiono zupełnie przypadkowo, nie w tym miejscu, gdzie się spodziewano, na doczesne szczątki świętej Jadwigi Śląskiej. To był jasny znak, że właśnie święta Jadwiga działa i w XXI wieku. W momencie, kiedy rozpoczyna się właśnie pandemia, Jadwiga jakby przypomina

0: Wspomina o tym, że ona troszczy się o chorych, że jest właśnie patronką wszystkich chorych i też można powiedzieć, że zatroszczy się o tych, którzy chorują na tą chorobę, których dotykała ta choroba. Dlatego ojcowie i bracia, którzy są kustoszami tego miejsca, postanowili właśnie wystawić relikwie świętej Jadwigi na wieżę kościoła, aby każdy, kto spojrzy w jej kierunku, mógł wypraszać właśnie u niej łaskę uzdrowienia i łaskę dla chorych.
1: Zapraszamy bardzo gorąco do odwiedzenia Kobylej Góry. To miejsce wydawałoby się położone pośrodku Wielkopolski, ale miejsce, w którym kryje się tajemnica wiary przez wieki.
2: Szlakiem świętych.

0: today, but had to go to visit you. You never know.
1: Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o salezjańskich męczennikach z czasów II wojny światowej zostali zamordowani przez Niemców tylko za to, że byli księżmi, a także o Najświętszej Eucharystii, przed którą należy drżeć z szacunkiem, jak zalecał święty Franciszek z Asyżu, i rozumieć tak, jak usiłował święty Tomasz z Akwinu. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
4: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46. Lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie. Radio Warszawa 106,2 FM.
5: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
6: Jesteśmy dzisiaj w Milejczycach, a razem z nami ksiądz proboszcz parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika, ksiądz Jarosław Rosłon. To właśnie w tej parafii znajduje się obraz Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza. Szczęść Boże, księże proboszczu.
7: Szczęść Boże, witam serdecznie Radio Warszawa, tak?
6: Już niebawem w tym miejscu będziemy mogli pielgrzymować do tego miejsca jako do sanktuarium. Jest to na pewno bardzo ważny moment dla tego miejsca, ale czy ksiądz pamięta ten czas, jak okazało się, że ksiądz właśnie tutaj trafi? Ksiądz chciał tutaj być, ksiądz nie chciał tutaj być. Jak wyglądała ta księdza historia z tym miejscem?
7: No, miejsce jest niesamowite, jeśli chodzi o pewne historie, które tutaj się dokonują, i tak ja je nazwałem tak zwane znaki czasu, czyli to, co nam tutaj Pan Jezus ukazuje w swojej opatrzności i w swojej woli, no i wtedy mamy to prawo wyboru. Szczerze mówiąc, różne były wybory, ale zawsze jakoś tak wychodziło na to, że to, co Pan Jezus jakby, tak ja myślę, pragnął, czego też przez jakieś doświadczenia i byłem też tego udziałem, to się dokonało. No i tak, taki pierwszy znak czasu to był taki, że tutaj w ogóle nie chciałem przyjść. Zresztą to była taka ciekawa historia. Byłem na rekolekcjach w Płonce Kościelnym, to był grudzień 2017 roku. Wtedy zadzwonił do mnie ówczesny ksiądz biskup Tadeusz Pikus. No i z propozycją, że pójdę do parafii świętego Andrzeja Boboli, do Siemiatycz. Tam był ksiądz Jan Kot.

0: Jeżeli będzie taka możliwość, to jak najbardziej uczynimy je dziś proboszczem. Wiedziałem, że z dniem 1 lipca 2018 roku mam odejść z parafii. No i były takie dwie jakby opcje. Jeżeli ksiądz Jan przeżyje, to mam wyprawić jubileusz na 50 lat kapłaństwa, a jeżeli po prostu Pan Bóg go powoła wcześniej w tej chorobie, z tej ziemi, to mam uroczysty pogrzeb mu odprawić, bo znałem ludzi, znałem parafię, by było mi łatwiej. Ale dzięki Bogu ksiądz Jan przeżył, był jubileusz kapłaństwa, no i biskup mnie wzywa do siebie, żeby właśnie dać mi dekret, a wcześniej miałem takie sygnały, że idę do innej parafii, też szczerze mówiąc takiej parafii, o której może nie tyle, że marzyłem, ale chciałem tam trafić i była taka możliwość. No i kiedy zajechałem do księdza biskupa, to byłem bardzo mocno zaskoczony, bo ksiądz biskup mi zaproponował Milejczyce. Zresztą ksiądz biskup też widział, że nie bardzo byłem wtedy zadowolony z tego wyboru biskupa. Ja głowę spuściłem, mówię, jak ksiądz biskup uważa. No i biskup tam próbował mnie zachęcić. Nie bardzo mi dało się zachęcić, no ale summa summarum biskup użył takiego argumentu, gdzie już ja odpuściłem, bo biskup mówi, albo bierzesz, albo długo nic nie otrzymasz. Mówię, to ja biorę. No i tak trafiłem do Milejczyc. Czyli tak naprawdę nie bardzo tu chciałem przyjść, ale Pan Bóg postanowił inaczej. No i jak się zgodziłem, to później już takie, można powiedzieć, z perspektywy tych 8 lat jest widoczne bardzo mocne dzieło Boże i z takim błogosławieństwem Bożym. Ja tylko jestem takim narzędziem, które jakby, mogę powiedzieć śmiało, wykonuje polecenia Pana Jezusa.
1: Dlaczego ksiądz tutaj nie chciał przyjść?
0: Dlaczego? Wtedy taka pierwsza moja myśl to była taka, że jakby kiedy biskup powiedział, że jeżeli będzie taka możliwość, to dam cię do Milejczyc, jeżeli będzie taka możliwość, to dam cię parafię, i wtedy w sercu odczułem taki głos, tylko nie do Milejczyc. I to właśnie było dziwne, bo biskup nie mówił mi o żadnej parafii, nie dawał żadnych jakby nawet takiej pewnej obietnicy, tylko jak będzie taka możliwość. Ja to troszeczkę odebrałem, że pewnie chodzi może o Szeptuchy. To dużo jest w okolicy Szeptuch, a miałem z nim wcześniej do czynienia, pomagając innym ludziom, i może sobie pomyślałem, że Pan Bóg chce, żebym zaczął działać, robił wszystko, żeby tu nie trafić, bo te Szeptuchy mogą mnie po prostu psychicznie wykończyć, nie? I to była taka moja pierwsza właściwa myśl, ale kiedy właśnie biskup już na spotkaniu powiedział, że proponuje ci Milejczycę, to wtedy ten głos taki był niepełen niepokoju wewnętrznym, mówił, rób coś, tylko nie do Milejczyc. No i mówię, Boże, to ja mam robić, to ty coś rób. No i wtedy ten głos nie był taki, jakby mi się wtedy zdawało po ludzku, Boże, tylko mówię, coś jest nie tak, nie? Wprowadził mi takie zamieszanie. No ale widocznie Pan Bóg walczył też o to, żebym tutaj trafił. Nie wiem, to wola Boża, to już niech Pan Bóg to wszystko jakby też prowadzi, ocenia. No i wtedy już jakby powiedziałem, że dobrze, no to już idę.
1: Jaki stan tutaj ksiądz zastał? Jak wyglądał ten kościół? Dzisiaj widzimy piękny, drewniany kościół. Widzimy też odnowione obrazy. Za chwilę o te obrazy zapytam. Ale jak to wyglądało na początku, jak ksiądz tutaj przyszedł? Jaka to jest parafia? Opowiedzmy też naszym słuchaczom. Duża, nieduża?
0: To jest parafia bardzo mała, bo ma tylko 380 osób w tej chwili. Bardzo rozległa, 23 wioski. Tutaj większość mieszkańców na terenie gminy Milejczyce to są wyznawcy prawosławia, tylko 1/4 katolików, czyli dosyć takie obszerne tereny, a parafian mało. No stan parafii jaki był, taki był. No, moi poprzednicy, każdy z nich, ile mógł, tyle włożył serca i pracy w to parafię. I tutaj absolutnie zawsze to podkreślam, że każdy pracuje ile może, jak może. No, zresztą ja też tutaj faktycznie dużośmy porobili, zrobili, ale to nie jest jakby moja zasługa, tylko zasługa Pana Jezusa. No bo ewidentnie są takie przykłady, przypadki, że ja wychodziłem, mówię, Panie Jezu, potrzeba takiej drogi, potrzeba tego i tego. Za chwilę by ludzie i to robili, nie? Wcale nie wiedziałem, skąd ci ludzie się brali. Czyli to tak naprawdę ewidentnie, jakby tak powiedzieć, wszystko w szczegółach, trzeba było tutaj mi 3 godziny mówić. I to każdy przypadek, każdy szczegół, każda droga, każda kostka, każda jakakolwiek praca, to jest widać ewidentnie z opatrzności Bożej. To nie jest w ogóle jakby dzieło ludzkie, tylko praca ludzka, ale dzieło Boże.
1: Ksiądz biskup Piotr Sawczuk mówił o tym, że ten kult rozpoczął się tutaj mocniej szerzyć w momencie, jak obraz został odnowiony. Mówię teraz o obrazie Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza. A dlaczego to odnowienie obrazu? Czy to dla księdza było

0: Od razu oczywiste będą te obrazy, bo jeszcze jest obraz Maryi, który, o ile dobrze kojarzę, był odnowiony jako pierwszy. Jak to było? Dlaczego ksiądz postanowił odnowić te dwa obrazy?
1: Ja to mówię, że pan już ma wielkie poczucie humoru. Ja też staram się mieć poczucie humoru i tak powiem właśnie w tym poczuciu humoru. Ja to w ogóle nawet Jezusa nie zauważałem. Czyli będąc w kościele, to może brzmi dziwnie, ale oczywiście ja mówię o Jezusie jako o obrazie w tym momencie, bo Eucharystia to jest centrum i źródło życia kościoła i parafii, ale tak naprawdę Matka Boża w kościele jest srebrna sukienka i ona jakby mnie tak zachęciła do tego, żeby na Matkę Bożą zwrócić uwagę. A Pan Jezus, to przechodziłem koło niego każdego dnia i nawet go nie zauważałem tak naprawdę. Ale tak Pan Bóg to poukładał, że ja zostałem proboszczem 1 lipca 2018 roku, a w październiku taki mój dobry znajomy został wicemarszałkiem województwa. Miał pod sobą zabytki. Do mnie zadzwonił, mówi: księże, czy ksiądz ma coś jakiegoś, nie wiem, jakieś zabytki, bo ja mam zabytki pod sobą, może byśmy coś, jakieś remonty porobili tych zabytków. Ja sobie mówię: panie Stasiu, mówię, same zabytki, mówię. No i od tego się zaczęło. Złożyłem na dwa ołtarze boczne pierwszą prośbę o dofinansowanie do Urzędu Konserwatorskiego i do Urzędu Marszałkowskiego. No ale później okazało się, że nie mogą być jednocześnie podane renowacje, bo jest dużo wniosków, mogę wybrać jeden. No i pierwsza moja taka myśl, no Matka Boża. Tym bardziej, że Matka Boża akurat dała nam na początku właśnie trzy cuda, czyli modlitwa do Matki Bożej okazała się cudowna i łaskawa, dała nam trzy cuda. Ja w tym momencie sobie mówię: Boże, mam cudowną Matkę Bożą. No ta sukienka srebrna mnie też do tej Matki Bożej jakby nakłoniła, żeby do niej się modlić. Poszukałem nazwy Matka Boża Pocieszenia Wspomożenia Wiernych i jaki to był cud, no bo jak ja tutaj trafiłem 1 lipca, a już w listopadzie, 8 listopada, Kuba, tutaj miejscowy chłopak, 21 lat, uległ wypadkowi. Stan był krytyczny, lekarze nie dawali żadnych szans mu na życie. 2% szans na przeżycie. Mama przyszła z płaczem, mówi, że syn jest zmasakrowany, że nie może go rozpoznać, niech ksiądz coś robi. I ja mówię: a co ja mogę zrobić? No tylko mogę mszę odprawić. I tak sobie pomyślałem: Boże, no w tym kościele ten obraz jest taki dziwny, no bo jest srebrna sukienka, nie ma żadnego tutaj kultu, może kiedyś jakiś kult tu był. Matki Boże, poszukam nazwy i pomodlę się do tego właśnie obrazu, do tej Matki Bożej, bo tej Matki Bożej Pocieszenia Wspomożenia Wiernych. No i tak się zaczęła tutaj przygoda z tymi łaskami. Zaraz po tym przy świętej przyszła informacja, że stan Kuby się na tyle poprawił, że jemu życiu już nic nie zagraża. No jest dalej sparaliżowany, dalej bardzo chory. Ja mówię do tej mamy: no jest łaska, to trzeba z niej korzystać. Mówię: jeszcze jedną mszę odprawimy. I wiem, że pamiętam, że msza pierwsza była 13 listopada o godzinie 15, a druga msza święta była 20 listopada o godzinie 15 2018 roku, czyli niespełna parę miesięcy mojego tutaj pobytu. No i później po tej drugiej mszy świętej, co się okazuje, chodząc po kolędzie w styczniu, spotykam Kubę u jego babci po kolędzie. I kiedy zapytałem się, kto ty jesteś, on mi powiedział swoje imię, nazwisko, ja byłem w szoku, bo pamiętam mamę płaczącą, mówiła, że syn jest zmasakrowany, nie może go rozpoznać. Tu po wypadku mija 2 miesiące dosłownie, a chłopak jest jak nowonarodzony. Żadne blizny, żadnej rysy, żadnego skrzywienia, no nic, no po prostu jest zdrowy. Mówię: ktoś tu mnie oszukuje, albo on, albo mama mnie oszukała, no ale nie, ale był cały kościół ludzi. Ludzie byli przejęci, dużo młodych ludzi było na tym przyłku, by nie, no mama raczej mnie nie oszukała. No jednak nie mogłem się nadziwić, mówię do chłopca, mówię: Kuba, to ty? A mówię: to ja proszę księdza. Powiem się do niego powiedziałem: Kuba, ale ty wiesz, komu to zawdzięczasz? On powiedział: ja wiem, proszę księdza, komu. I co jest ciekawe w tej właśnie, w tym krótkim dialogu, bo tylko taki był dialog z nim, po tym właśnie pytaniu: ty wiesz, komu to zawdzięczasz? Kuba zaczął chodzić do kościoła. Wcześniej no, był takim rzadkim bywalcem. Mama zaczęła chodzić do kościoła, młodsze rodzeństwo. Czyli tak sobie uświadomiłem wtedy, teraz z perspektywy czasu, że my dostajemy ogromną łaskę od Pana Boga, ogromną. To jest tak zwana Boża opatrzność, my znamy to słowo, ale tak naprawdę dopiero świadomość łaski daje nam tego tak jakby ducha nawrócenia, przemiany serca. Bo Kuba dostał ogromną łaskę, ale on myślał, że to jest po prostu może szczęście, może właśnie lekarze zadziałali, ale ewidentnie lekarze się poddali, ewidentnie to była Boża łaska, po przyświętej nastąpiła poprawa. Później po drugim przyświętej on wraca do zdrowia w ciągu miesiąca, że normalnie zaczął chodzić. normalnie oddychać, normalnie, swobodnie wrócił do pracy. Dlatego dopiero kiedy to spotkanie ze mną uświadomiło mu, komu on to zawdzięcza, nastąpiła przemiana jego serca i nawrócenie.
0: Ale to było za sprawą Matki Bożej?
1: Matka Boża właśnie. To ja też mówię, że w tym miejscu w Milejczycach się czyta Ewangelię. Czyli to, co jest w Ewangelii, też tutaj tego ja doświadczyłem. Matka Boża wskazała na Chrystusa. Zróbcie wszystko, co wam powie mój syn. I tak było, bo kiedy to był pierwszy cud, on miał miejsce właśnie listopad, można powiedzieć, 18 roku, a w marcu 19 roku był drugi cud. Przyszła do mnie kobieta z płaczem, swoim mężem, że jest córka już w szpitalu, że jest umierająca, że chore nerki, tylko mówił posłuszeństwa. Ja już wtedy miałem świadectwo. Mówię, słuchajcie, nie płaczcie, nie martwcie się. Pamiętacie Kubę? To i Iwonie. Matka Boża pomoże. Będziemy się modlić do Matki Boże i będzie łaska. Byłem pewny, że będzie łaska i tak było. To był wtorek, marzec, nie pamiętam dokładnie, który to był marzec, ale to był wtorek, pamiętam, godzina 15 msza święta i później najbliższa niedziela Iwona już jest w kościele. To ja byłem sam w szoku, że ona była już w kościele, kiedy miała być już umierająca, bo nerki odmówił posłuszeństwa i ona przyszła podziękować, mówi, przekręca, jak się tylko msza święta skończyła, to około 16 nerki moje ruszyły. Wczoraj mi wypisali lekarze ze szpitala. No dla mnie to był ewidentnie i dla niej też, i dla rodziny cud ogromny, bo nerki ruszyły po skończonej mszy świętej. To był taki znak. I to był drugi cud. I to był marzec. A w kwietniu właśnie miałem ten telefon wybrania na ołtarza jednego, bo złożyłem wniosek na dwa ołtarze. I sobie myślę, nie no, Matka Boża, no daje łaski. Ale sobie pomyślałem tak, tak poczułem w sercu, że nie, Pan Jezus jest przede mną, Syn jest przede mną, oddaj mojego Syna. A sobie myślę później tak, no może Matko Boża, masz rację. Ciebie co zostawiam, Ty dajesz łaskę, niech Pan Jezus sobie idzie, nie? No i takie ludzkie myślenie, takie bardzo proste, chłopskie, ale takie owocne w poczucie humoru też Pana Jezusa. I Pan Jezus właśnie poszedł do renowacji. A w czerwcu był następny cud, trzeci cud od Matki Bożej. Chłopak, który uległ wypadkowi w Warszawie, przebił się kierownicą, nadział się na kierownicę, położył motor, nadział się na kierownicę, nieszczęśliwy wypadek, stan krytyczny, też mama łapnęła mnie za rękę, bo razem myśmy w szkole uczyli i kiedy wychodziła ze szkoły, wybiegała, wyjechała do syna, dostała to informację, mówi do mnie, niech ksiądz się pomodli za Bartka u siebie w kościółku, ja mówię, dobrze, jak najbardziej, no ale drugiego dnia pojechałem do Sokółki, tam się pomodliłem, przeodprawiłem, sobie myślałem, Sokółka przy moim kościółku, to jest wielkie sanktuarium, no ale kiedy minęło kilka dni, stan się nie poprawiał. Bartek miał być transportowany do Warszawy, bo Białystok się już jakby poddał, ale lekarze mówili w Białymstoku, że on transportu nie przeżyje, ale mama się uparła, trzeba go transportować. Ja poczułem w sercu, Boże, że on transportu nie przeżyje. Ja obiecałem modlitwę w swoim kościółku, nie było okazji, pomodliłem się w Sokółce, wtedy musiałem wyjechać, no to takie wszystko na wariackich papierach. Dzwonię do mojego brata, jest też kapłan, mówię, musisz tu przyjechać, bo jadę do Warszawy, wiozę właśnie tego świętej pamięci już teraz, ale wtedy Jana Koca, kapłana tego właśnie budowniczego kościoła z Andrzeja Boboli do Warszawy, bo tam ma wizytę u lekarza. Miał tętniaka na orocie brzusznej i w tym momencie no, nie zajadę do swojego kościoła, nie pomodlę się choć przez chwilę, a on transportu może nie przeżyć. No i przejął ksiądz Mariusz, mój brat, odprawił mszę święto i tak jak się msza święta skończyła 17.30, tak o 17.30 konsylium lekarskie zabrało się, żeby zaopatrzyć go na transport do Warszawy i na oczach tych lekarzy, lekarz prowadzący mówi, zostawmy chłopaka na moich oczach rzucie, co cofnęła kwotę, ustąpił. Nie puścili Bartka do Warszawy, zostawili go w Białymstoku i po trzech tygodniach tutaj Bartek z całą rodziną przyjechał i dziękował Matce Bożej za ratowanie zdrowia i życia. To był trzeci cud. I w tym momencie 30 listopada wraca obraz po renowacji i w pierwszym tygodniu grudnia ksiądz Zenon Czumaj, archiwista, tutaj dyrektor muzeum w Drohiczynie, przeglądał sobie archiwa i znalazł wpis na temat tego obrazu, że to właśnie Pan Jezus był słynący łaskawym przed obozem rosyjskim. To ludzie pielgrzymowali, było bardzo dużo tutaj właśnie osób modlących się przed tym obrazem. I mi wtedy się otworzyły oczy, mówię, już wiem skąd te cuda. I tak właśnie w Ewangelii Matka Boża wskazała na Chrystusa.
0: Jesteśmy dzisiaj w parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika. W tej parafii, w której znajduje się obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Już niebawem w tym miejscu będzie sanktuarium. Razem z nami ksiądz Jarosław Rosłon, proboszcz dzisiaj tej parafii, ale już niebawem kustosz sanktuarium. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co Kościół na to?
1: Jesteśmy dzisiaj w Milejczycach. To właśnie tutaj, w parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika, znajduje się w malutkim kościółku obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza, obraz słynący łaskami, obraz, do którego dzisiaj pielgrzymują dziesiątki, setki. Zaraz będę pytać księdza proboszcza, jak dużo osób pewnie już nawet nie liczy, bo wiemy o licznych świadectwach, które dzieją się tutaj, za sprawą oczywiście Jezusa, za sprawą tego, że przybywają kolejni pielgrzymi, nawracają się, proszą. Dlaczego jeszcze? Ksiądz Jarosław Rosłon, proboszcz tej parafii, dzisiaj jest razem z nami.
2: Dlaczego? Dlatego, nie wiem, dlaczego, dlatego też powiem tak, jak ze swoich doświadczeń, to jest taka oddolna inicjatywa, czyli ja biskupa informowałem na temat tych łask, cudów, biskup był mocno zdziwiony, ja też sam byłem zdziwiony, że są takie łaski, ale biskup prosił, żeby tego nie rozgłaszać. No i tak też robiłem, ale to najlepszym właśnie takim świadectwem Bożego działania są świadkowie tych wydarzeń, czy ci, którzy proszą o to, czy ci, którzy zostali uzdrowieni. I tak naprawdę oni przekazywali innym, mówili, jest problem, jest trudno się iść do Milejczyc. No, jeden z takich bardzo mocnych cudów, który tu się dokonał, to właśnie też z takiego świadectwa to osoba, która została dotknięta wielką łaskawością, to jest młoda osoba, matka, która miała dziecko pod sercem swoim, była w stanie błogosławionym, 8 miesiąc ciąży, no poszła do lekarza, bo stwierdziła, że coś dzieje się chyba z dzieckiem, choć nic jej nie bolało, ale jakby nie odczuwała jego ruchów. Lekarz ją przebadał w prywatnym gabinecie i był bardzo mocno zaskoczony i powiedział, że to dziecko nie żyje. Gdzie wcześniej nic nie zapowiadało na śmierć tego dziecka. Matka była bardzo rozpaczona, mówi, może przyjdę jutro, może pan doktor się pomylił, może jutro będzie lepiej. A on mówi, że nie, no to dziecko nie żyje. I mówi jej, że daj mi dzień, dwa, muszę się zastanowić, zrobić konsylium w szpitalu, co robimy, czy robimy sztuczny poród, czy wywołujemy sztuczny poród, czy robimy cesarskie cięcie, no bo to pierwsze dziecko i też musieli to skonsultować, chciał, jak do tego podejść. No ona poszła do domu i jej mama, nie wiem teraz, czy była na mieście, czy w tym czasie, czy musiała jechać na miasto, spotkała koleżankę, która tutaj wielokrotnie była, tak, pomodlić się. Miała przy sobie obrazek, dała jej obrazek, mówi, módl się ze swoją córką, stan psychiczny córki, żeby sobie poradziła w tych trudnych chwilach, tego dnia, czy tych dwóch dni, kiedy oczekiwała na decyzję lekarza. I w tym momencie, po tych dwóch dniach modlitwy, dziecko ożyło. Nawet przyszli, powiedzieli, byli bardzo, ja byłem bardzo zaskoczony. Ja mówię, to napiszę świadectwo, oni nie, jeszcze nie, czekamy, aż się urodzi. No i urodziła się dziewczynka, dostała 8 punktów w skali 10. To takie mocne było uderzenie, no, które tutaj no, też jakby wtedy to mi osobiście to dreszczyk przechodził. No ale teraz takich świadectw to jest bardzo dużo. Ja to nazywam takie łaski, no dosłownie, no bo co, jak nazwać łaska wskrzeszenia? Dziecko jednak nie żyło, lekarz stwierdził, tutaj zostało też powołane do życia. Był też takie doświadczenie kobiety z Lublina, która trafiła do szpitala, dzwoniła jej siostra, przerażona, że jest krwiak na mózgu, że w każdej chwili może ulec pęknięciu, że zalać cały mózg. Lekarz mówił, że jeżeli pęknie, to ona nie przeżyje tego, zalaje cały mózg. Ale to właśnie za Boża opatrzność. Ja wtedy byłem w szkole, raczej wtedy w szkołę skończyłem godzinę wcześniej. Pani doktor mi powiedziała, niech ksiądz idzie do domu, bo to mam jakieś tam próbę, musimy dzieciaki zabrać, żeby już w szkole nie siedział. No i tak, mówię, poszedłem wcześniej do domu. Miałem jechać jeszcze do starostwa, mam telefon i ona mówi, że właśnie o tej swojej siostrze. Mówię, wie pani co, no może pan by tak chce, żebym teraz się pomodlił, żebym tej modlitwy nie odkładał na wieczór, bo jestem teraz w domu, mam możliwość, nie, te pół godziny. No i poszedłem, powiem, sam mszę świętą. Nikogo nie było w kościele, bym ja, to było około godziny, nie wiem, 11:30. I koło 18, po 18 tego dnia, to był październik, mam telefon zwrotny. No w ogóle już o tej sprawie zapomniałem, bo takich telefonów jest bardzo dużo. I jest informacja tej kobiety, po raz wtóry dzwoni, zapłakana, że proszę księdza, niesamowity cud się wydarzył. Nie wiem, jak to nazwać, cud wskrzeszenia. Wiola, słucham, o co chodzi. No właśnie, tętniak pękł, zalazł cały mózg, lekarze stwierdzili śmierć mózgu. Poinformowali rodziców, zapytali się, czy mogą pobrać organy na przeszczepy. No, to wszystko się potoczyło bardzo szybko, tak, była zgoda, żeby mogło to organy pobrać, no ale ta kobieta ożyła. Ona jednak ożyła, wszyscy byli zdziwieni bardzo mocno. Wiem, że później właśnie jest na oddziale obserwacyjnym. Później, że miałem kontakt z tą rodziną, był telefon następny po kilku właśnie dniach, później nawet, wiem, że 3 tygodnie później była na rehabilitacji, wyszła w własnych siłach. Później jeszcze przyjechał tutaj kapelan tego szpitala, wiem, chyba bodajże 3 pielęgniarki, czy lekarz był też z nimi. Wiem, że było 5 osób i dziękowali panu Jezusowi za ten taki wspaniały cud, takie świadectwo, którego też oni doświadczyli i przeżyli bardzo mocno na temat tej dziewczyny. Był też taki jeszcze jeden cud bardzo mocny w odniesieniu do życia ludzkiego, to chłopiec Sebastian, który uległ wypadkowi na hulajnodze Ostrów Wielkopolski. I też był wtedy na rekolekcjach, to też następny znak czasu, tam akurat był zaproszony na rekolekcję, głoszę rekolekcję, mówię o tym sercu Bożym, po mszy świętej przyszła jakaś kuzynka, poprosiła o modlitwę tego chłopca, tylko ogólnie, że jest stan krytyczny, uległ wypadkowi, nie mówiła szczegółów, ja nawet o te szczegóły nie pytałem, kiedy już ona wychodziła, coś mnie tknęło, bo ja powiedziałem, że pomodlę się w piątek, w czwartek wracam, w piątek się pomodlę, coś mnie tknęło, że no, stan krytyczny jest poniedziałek, do piątku to może już nie żyć. Mówię, wie pani co, to ja zadzwonię tutaj do księdza Mariusza, mnie zastępuje, niech on odprawi mszę do tego chłopca jak najszybciej, a ja w piątek drugą odprawię, tak żeby już on był zaopatrzony modlitwą. Tak poczułem w sercu, żeby ją z powrotem jakby zawołać i takiej to powiedzieć. Ona mówi, oj, że się ucieszyłem jak najbardziej. No i co się okazało, że ten chłopiec został przywieziony do Wrocławia. We Wrocławiu też lekarze, bo tutaj w Ostrów Wielkopolski stwierdził, że tam już nie ma życia, przewieźli go do Wrocławia. Też lekarze tam stwierdzili, że konsylium lekarskie, komisja 3 lekarzy rzekła, że ten chłopiec na organy, na przeszczep organów. I wiem, że kiedy chyba takie 3 komisje były i wszyscy to samo orzekli. I w tym momencie, kiedy już mieli lekarze podpisać tę dokumentację na przeszczep organów, jeden z lekarzy się wycofał. Nie chciał tego podpisać. Okazało się, że drugiego dnia ten chłopiec odzyskał przytomność i sensownie zaczął rozmawiać. Wiem, że już Sebastian jest dawno w domu, że jest już po takiej też paromiesięcznej rehabilitacji, że już jest widziany w kościele, że chodzi do szkoły. No jest zdrowy, a miało go nie być. Po prostu już był przekreślony, prawda, że już miał być oddany na organy.
1: Mówi ksiądz o niezwykle spektakularnych cudach uzdrowienia, a ja się zastanawiam, bo ksiądz powiedział, że zastosował się do tego zalecenia księdza biskupa, żeby nie rozgłaszać o tym miejscu, ale trochę dzieje się tak, że chyba Pan Jezus chce, żeby o Milejczycach dzisiaj było głośno, no bo ksiądz nie działał w tym zakresie, ale dzisiaj cała Polska wie, co to są Milejczyce, mówi się o tych świadectwach, powtarza się je. Czy to znaczy, że Pan Bóg, czy ksiądz tak to czyta, wybrał sobie w jakiś szczególny sposób to miejsce, ten obraz, chce, żeby o jego sercu właśnie tutaj było głośno?
2: Zdecydowanie tak, no bo ja, co ja mogę tu wybrać, no nieraz no, kapłani próbują, nieraz, jak to się mówi, tak po ludzku stają na głowie, aby ożywić parafię, aby ta ewangelizacja gdzieś wzrosła, a ja nic nie robię, dosłownie nic. To samo się dzieje, nie? Dam prosty przykład. Przyszedłem do parafii i była jedna msza święta w ciągu niedzieli, no dwie, no bo jeszcze kaplica jest, nie? A teraz jest 6 mszy świętych, było, nie wiem, garstka ludzi, teraz jest około 1000 osób pielgrzymuje w niedzielę, ale takim najpiękniejszym przykładem to są pierwsze piątki miesiąca, kiedy tutaj przyszedłem, to tak jak wszędzie, mała parafia, 5 osób, 7 osób na pierwszy piątek miesiąca, wszystko, a teraz jest ostatni, pierwszy piątek miesiąca, akurat no, był dłuższy weekend majowy, 1 maja wypadł w pierwszy piątek miesiąca, ale było ponad 1000 osób. Czyli to też świadczy o tym, że to Pan Jezus tam działa, a nie ja. I to tutaj jest właśnie jakby ta tajemnica i to tylko wielkie dobro tego miejsca, że to nie ja, to nie nagłaśniam. Ja jestem w ogóle słaby w tych social mediach, no na tym się nie znam nawet, dlatego też to wszystko jest Boże działanie i świadectwa, które ludzie sami sobie przekazują. I to też nie jest jakiś taki wymiar sensacji, że Jezus się gdzieś tam pojawił, że jedźcie, zobaczcie. Tutaj widzę, obserwuję ludzie, tutaj ludzie przyjeżdżają z wielką taką godnością, z wielkim poczuciem Eucharystii, przeżywają tę Eucharystię, potrafią nawet po dwie, po trzy godziny, nawet były osoby, widziałem, które przyjeżdżały trzy godziny wcześniej, w pierwszy piątek miesiąca, czyli były już 6 godzin w kościele i w ogóle nie były zmęczone. Jakby to są ludzie, którzy przeżywają obecność Jezusa w swoim sercu i w swoim życiu, ewidentnie.
1: Jak tutaj przyjechaliśmy, mówił ksiądz o stronie internetowej, że są na nią wejścia nawet z Chin, dobrze słyszałam?
2: Tak, to też strona internetowa istnieje już półtora roku, ale nic nie było robione, nic. Dosłownie tylko były kafelki i nic. Dlaczego? No bo też jak biskup mówi nagłaśnie, to nie nagłośniałem, nawet dosłownie, nawet i strony nie ruszałem, nic nie było robione. Tylko też później nawet ten, co prowadzi tę stronę, był zdziwiony, że ktokolwiek tam wchodzi, jak tam nic nie było. Tylko tyle, że zresztą nawet nie była ta strona nigdzie nagłośniona. O niej nawet nie mówiłem. Dlatego później, kiedy ten człowiek mówi, kiedy ja do niego mówię, że mówię, słuchaj, Marek, musimy jakby już dać informacje na stronę, bo biskup prosi, żeby już jakby zapełnić tę stronę, żeby były te kafelki zapełnione, żeby pielgrzymi już mieli dostęp do tej strony, to musimy dać. I on w tym momencie wchodzi na tę stronę, na te wszystkie te statystyki i jest w szoku, mówi. Mówi strony, i sam się śmiał do siebie, mówi, strony przeglądza nie ma, może być nie istnieje w rzeczywistości, tylko jest jakby ta jakby strona, ale bez życia takiego naprawdę, a tam są wejścia w tysiącach i są wejścia z całego świata, nawet mam wejścia z Grenlandii, z Chin, z Japonii, Skandynawii, no cały świat.
1: Jak wygląda ta milejczycka codzienność księdza w tej parafii? Jak dużo osób tutaj codziennie pielgrzymuje? W jakich intencjach pielgrzymują szczególnie?
2: Znaczy Pan Jezus jest dla mnie bardzo łaskawy, po prostu pielgrzymi przybywają wtedy, kiedy ja mam czas, kiedy właśnie jestem gotowy na ich przyjęcie. Gościnność na pewno jest tutaj taka, jak to się wywodzi z domu, czyli mama nas tej gościnności nauczyła, my też tutaj przyjmujemy pielgrzymów tak, jak potrafimy. Tak szczerze mówiąc, nieraz jestem bardzo zaskoczony jakby odwagą pielgrzymów, bo przyjmuję wszystkich tutaj w tym w sumie, można powiedzieć, pomieszczeniu. To jest takie pomieszczenie dla wszystkich, i dla księży, i dla pielgrzymów, i moje prywatne. I nieraz wchodziłem na plebania, widziałem ludzi przy mojej lodówce, którzy już siebie sami się częstowali i sobie korzystali z gościnności, dlatego też oczywiście jakoś się mogę uśmiechnąć, ale jestem otwarty i nie korzystają z tej gościnności. To tak, no, jeśli chodzi o taką codzienność, ale pielgrzymi przybywają tak w tygodniu, to dużo ich nie ma. Dziennie tam, ja wiem, zależy się od dnia, ale przeważnie jest to taki ruch pielgrzymkowy samochodowy, to nie wiem, tak około, nie wiem, 50 osób się przewinie. Najwięcej jest właśnie, to jest weekendowy ruch, kiedy jest sobota, niedziela, to już tam około 1000 osób zawsze jest.
1: I jakie są te intencje, o których ksiądz wie, w których pielgrzymują, z jakimi przyjeżdżają tutaj pielgrzymi, o co się modlą?
2: O, intencje to są, tak jak w życiu ludzkim, i są sprawy przede wszystkim o zdrowie. Tutaj jest bardzo dużo prośb o zdrowie. Są no, w różnych chorobach, przeróżnych, no, najwięcej nowotworowych, no, ale są i przeróżne choroby. Te są intencje, coraz więcej takich intencji o zdrowie psychiczne. Dużo jest takich osób w depresji, prośba właśnie o wyjście z depresji, dużo jest z nałogów, przeróżnych nałogów. Ale też dużo jest bardzo, bo to jest też ciekawe, takie robi się miejsce święte dla osób, które nie mają dzieci, którzy nie mogą mieć dzieci. I powiem, że tutaj jest tego bardzo dużo. Zresztą też ja w takim swoim życiu kapłańskim, jak to każdy z nas, mam trochę do swojego takiego lenia. I sobie myślę, Panie Jezu, jak tam zachować to świadectwo tego cudu poczęcia. No i wpadłem na taki pomysł, że mówię, dobra, ja będę się modlił, jak chcecie, o dziecko dla was. Jestem pewny, że będzie. Tylko jest jeden warunek, mówię. A on mówi, jaki? Ja mówię, że tu ma być później chrzest. Oni mówią, no dobra, no to teraz chrztów mam bardzo dużo. Nie wiem, takich chrztów poczęcia w tamtym roku to było chyba 12 samych chrztów. No nie wszyscy też chrzczą, no nie oszukujmy się, no. Ale tych chrztów poczęcia to już jest ponad 100, zdecydowanie ponad 100. Teraz ostatnio miałem takie ciekawe świadectwo. Przyjechał młody mężczyzna, już może nie taki młody. No i on chce, mówi, chrzest w parafii. Ja patrzę na niego, mówię, no Boże, to nie jest mój parafianin. Dlaczego chrzest tutaj? A przecież za rok temu byłem z małżonką, ona się modliła w kościele, ja tu przyszedłem z jedną porozmawiać, prosić o modlitwę i się odpowiedział, że dobrze, będę się modlił, że wymodli dziecko, tylko ma być tu chrzest. No i przyjechałem prosić o chrzest. Jestem z Warszawy. Kiedy zapisywałem jego dane, no mnie totalnie zaskoczył, bo tak wziął sobie rękę, położył w głowę i mówił do mnie tak, proszę księdza, to jest niemożliwe, żeby moja żona urodziła. Ja mówię, słucham, księdza, jestem profesorem medycyny. Moja żona była przepadana wielokrotnie, to jest niemożliwe, żeby ona urodziła, a jednak urodziła. a jednak urodziła. On był bardzo mocno zaskoczony jako profesor medycyny, że jego żona urodziła dziecko. Ona nie miała prawa urodzić dziecka. Tak do swojego słowa, niesamowite też świadectwo. Dlatego tych cudów poczęcia jest coraz więcej i Pan jest bardzo łaskawy właśnie w tym darze dzieci dla tych, którzy nie mogą mieć tych dzieci.
1: Co się zmieni w momencie, kiedy będzie już tutaj ustanowione sanktuarium? Czy myśli ksiądz, że ta codzienność tutaj się zmieni, że będzie jeszcze więcej pielgrzymów?
2: Znaczy w tych kategoriach ja już nie myślę. Wcześniej mi zależało na tym, żeby to było miejsce święte z jednego względu, bo obraz okazuje się jest chyba najstarszym wizerunkiem w Polsce na świecie w odniesieniu do kultu serca Jezusa. A teraz to wszystko mi się jakby przewartościowało już. Obraz sam w sobie jako ten aspekt historyczny, czy najstarszy, jeszcze nie jest aż tak ważny. Ale ważne jest to, że z tego miejsca płynie właśnie przesłanie tych 12 obietnic, które się wypełniają w tym miejscu. Czyli, a zresztą tak naprawdę tutaj jeszcze przed nami będzie, mam nadzieję, właśnie intronizacja Serca Bożego, zrozumienie tej intronizacji. I co jest źródłem tej intronizacji, to jest właśnie Eucharystia. A Eucharystię mamy w każdym kościele i przypuszczam, że to zrozumienie tego miejsca, daj Boże, się przełoży też dla ludzi, dla kapłanów, na zrozumienie właśnie tej Eucharystii i tego boskiego serca w ich kościołach. I też oni będą doświadczać tych łask Bożych nie tylko tu, ale w każdym kościele na całym świecie.
1: Skąd ksiądz ma siły, żeby tak na co dzień tutaj funkcjonować?
2: To też jest ciekawe pytanie, bo normalnie jestem człowiekiem otyłym. Jak otyły, to jest schorowanym i lubię zjeść, prawda? Ale coś ciekawe, jak mówię o Sercu Bożym, mogę mówić cały dzień, nie jestem głodny. A jak nie mówię o Sercu Bożym, zawsze jestem głodny, no to nie wiem, to jest tutaj jakaś też tajemnica jest tego Serca Bożego w tym głoszeniu go, bo wtedy mogę mówić godzinami i nie czuję zmęczenia i daję radę. No tak. A jak po prostu sprawy inne poza Sercem Bożym, to już jest tak po ludzku. Odczuwam i zmęczenie, i jakiś tam ból, jakieś trudy, nie?
1: Ksiądz Jarosław Rosłon, proboszcz parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika i już niedługo kustosz sanktuarium Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza. Bardzo księdzu dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę. Ja też stąd wyjeżdżam z pokojem w sercu.
2: Zapłaci serdecznie, zapraszamy. A co dalej Pan Bóg tutaj dla tego miejsca przewidział, to się okaże. Teraz tego nie powiem. Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Chrystus.
0: Co Kościół na to?

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Warszawa. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Na wieki wieków. Amen.
3: W dzisiejszej Ewangelii padną słowa Jezusa, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wywraca to wszystko, jak to się mówi, stolik do góry nogami.
4: Tak, i przede wszystkim, co należy mocno podkreślić, daje nam nadzieję, zwłaszcza nam obu, którzy tu siedzimy. Bo to znaczy, że pomimo naszej kondycji możemy być wybrani i możemy być zwycięzcami.
3: Ale w ogóle o co chodzi, bo tu jest mowa o powołaniu grzeszników, a nie sprawiedliwych, ale to powołanie to nie jest uszczęśliwienie, uratowanie przed potopem, osadzenie w dworku z kolumnami przy kominku. To nie jest wysłanie na wycieczkę nad morze, tylko to jest powołanie, to co?
4: Przede wszystkim zaproszenie do relacji. Zaproszenie do tego, żeby przyjść do Jezusa i pójść za Jezusem. I dać się Mu poprowadzić i w pewnym momencie też posłać tam, gdzie On chce. To jest ważne. On jest suwerenem. My nie musimy wiedzieć gdzie, dokąd i kiedy. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wejść w relację. A wszystko się dalej dzieje.
3: No i dziś będziemy pewnie ten stolik wywracać naszych przekonań różnych. Czytając Pismo Święte, zaczynamy od czytania z księgi proroka Ozeasza, rozdział 6, wersy od 3 do 6.
5: Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem Cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.

0: to nie przeszkadza, czy przeszkadza? Nie wiem, czemu to przeszkadza.
1: No, Pan Bóg czuje się w jakiś sposób zraniony, byśmy powiedzieli, tak? Można tak powiedzieć, tak? Zraniony tą małością tej naszej miłości, tym, że my się mało angażujemy w relacje z Nim, że mało Mu się pozwalamy zbawiać, przemieniać, kształtować. On daje nam deszcz, prawda? Przychodzi do nas, a my tak, prawda, no, czasami Mu łaskę robimy, że Go zauważymy. Więc no, to boli, bo miłość chce być kochana, to klasyk powiedział. I dlatego Pan Bóg nie przestaje
0: ciosać,
1: tak, żeby po prostu skruszyć może tą skorupę, która taka zatwardziała jest i się nam do tego miękkiego serca, mięśnia, ośrodka naszej miłości, którą Pan Bóg nam dał, dogrzebać. No,
0: żeby ciosa się najczęściej siekierą.
1: Tak. Jakiejkolwiek firmy, bo ona nie była. Ważne, żeby była ostra. Można była ostra, bo wtedy jest to tak, że jest to skuteczne, tak? Tępa siekiera, no to może więcej szkody narobić niż pożytku. A Pan Bóg wie, w jaki sposób nas ciosać. Wie, w jaki sposób do nas podejść. Wie, w które miejsce dotknąć, żeby nas zatrzymać. Żeby nas jakoś tak pociągnąć ku sobie.
0: On tutaj mówi, że ciosał przez proroków, czyli po prostu przesyła ludzi. Wokół świat nas ciosa. Ludzie przychodzą i coś mówią. Dają swoje świadectwo. Stawiają nas w dziwnej sytuacji na przykład. My słyszymy nagle coś nas olśniewa. Jest jakieś słowo, które w nas coś zmienia. Prowokuje, denerwuje.
1: Oby. Bo o to chodzi. No, Słowo Boże, wiemy, jest żywe i skuteczne. Żywe i skuteczne. No, chyba, że ktoś już naprawdę uprze, żeby nie dać do siebie dotrzeć Panu Bogu, no to na taki upór to nawet i Pan Bóg nic nie poradzi. Ale no, takiej postawy się wyrzekamy, takiej postawy nie chcemy. Więc jeżeli jest w nas chociażby trochę tej otwartości na to, z czym Pan Bóg do nas przychodzi, czyli na to słowo prorocze, które wypowiadane jest, tak jak Pan powiedział, nie tylko przez samo Pismo Święte, ale przez drugiego człowieka, przez okoliczności naszego życia, w których żyjemy, przez różnego rodzaju doświadczenia, które czasami nas zatrzymują w naszym pędzie nie wiadomo dokąd i każą zastanowić się nad tym, co robimy i dokąd zmierzamy. To są wszystko elementy, przez które Pan Bóg chce otwierać nas na swoją miłość.
0: I dopiero kiedy nas już ociosa, to możemy załapać, że miłości pragnę niekrwawej ofiary, bo ci, którzy są jak ta chmura o poranku, po prostu mgiełka, która się unosi i znika szybciutko, to nawet nie chodzi o to, że im jest wszystko jedno. Pewnie też. Ale to są też tacy, którzy myślą, że jak wszystko zrobią, to już mają załatwione. A tu jest powiedziane, miłości pragnę niekrwawej ofiary. Ojej, ja bym to dzisiaj nad każdym wejściem do kościoła wypisał.
1: I może warto byłoby zasugerować, co niniejszym czynimy. Bo to jest ważne, bo my podchodzimy do Pana Boga jak do takiej listy zadań, które trzeba wypełnić. Tych przykazań, które ja muszę odhaczyć, że to zrobiłem, tamto zrobiłem, tu jestem poprawny. I zatrzymujemy się na tym takim poziomie poprawności, spełniania wymagań. A zapominamy o istocie tego wszystkiego, czyli o miłości.
0: Ale nie da się miłości zapisać na liście obowiązków.
1: Nie da się, no bo miłość jest aktem woli. Czyli ja muszę chcieć. Chcieć czego? Chcieć dobra. Bo miłość jest pragnieniem dobra. Więc chcieć też dobrze dla Pana Boga. Nie tylko dla siebie, ale chcieć kochać Pana Boga, to znaczy, że chcieć, żeby moje życie przynosiło dobro samemu Panu Bogu. To jest niesamowita myśl.
0: Są takie różne trudy. Trudem pewnie jest, bo tutaj mamy dwie sytuacje. Jedna to jest taka, kiedy ktoś jest daleko w ogóle od Boga, bo w ogóle się oddalił, na przykład prowadzi życie, powiedzmy sobie w cudzysłowie, niemoralne, tak? Jest daleko w ogóle od Kościoła, tam nie zagląda, jemu się Kościół kojarzy z czymś opresyjnym. I drugi to jest taki, który jak dwóch synów w przypowieści o synu marnotrawnym. I drugi to jest taki, który jest takim legalistą, wszystko robi co trzeba i czeka, aż w końcu mu skapnie spadek na głowę i będzie wtedy szczęśliwy i spokojny. I to są takie dwie sytuacje. Jedna to jest ta miłości pragnę niekrwawej ofiary, a druga sytuacja, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. To jest pytanie też o naturę grzechu. Co jest grzechem większym? Czy to, że jestem zimny i odkreślam to, co muszę zrobić, czy to drugie, że po prostu poszedłem w ogóle daleko od Kościoła i wszystko jedno. Coś tam kołacze, ale lepiej nie podchodzić, bo wtedy no bardziej kołacze.
1: Myślę, że nie ma sensu tutaj stopniować grzechów. Wiemy, że

0: największe przykazanie, pierwsze przykazanie dotyczy relacji z Bogiem, dotyczy miłości Boga. Tak? Więc Bóg pragnie miłości i kiedy tej miłości Mu nie okazujemy, nie dajemy Mu tej miłości, nie dajemy Mu siebie, no to jest największy problem i Pana Boga, i nasz, przede wszystkim nasz problem. Bo przecież my Panu Bogu niczego nie dodamy, pozwalając się Mu kochać i odpowiadając na Jego miłość swoją miłością, nawet jeżeli jest mała. To my jesteśmy w potrzebie. To my jesteśmy w potrzebie. Kochając Pana Boga, my na tym zyskujemy. My jesteśmy wypełnieni mocą. My jesteśmy wypełnieni światłem. My zaczynamy doświadczać tego, że nasze życie jest spełnione, jest pełne, że ma sens. Więc Bóg nas kocha po to, żeby nas uszczęśliwiać. Ta miłość Pana Boga chce nas uszczęśliwiać. No. I im bardziej pozwalamy się Mu kochać, tym tego szczęścia będzie w naszym życiu więcej, jest więcej.
1: Za chwilę przeczytamy fragmenty z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 4, wersy od 18 do 25.
1: Bracia, Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe, miał już prawie 100 lat, i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on również wypełnić to, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie i policzone nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
0: Dziś mówimy o powołaniu, o tym też, co to znaczy być powołanym, prawda? O tym będzie jeszcze w Ewangelii. Ale Abraham jest tym, który został powołany, ba, poszedł i bardzo długo czekał. To taka próba była, prawda?
2: W ogóle długo czekał na powołanie. Miał 75 lat, kiedy Pan Bóg objawił mu się, zapraszając go do kolejnego etapu w jego życiu, zapraszając do tej przygody. Powiedział, wyjdź i pójdź do miejsca, które ci ukażę i dam ci potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. I potem rzeczywiście, zanim ta obietnica Boża się wypełniła, minęło 25 lat. Miał 100, kiedy urodził się mu syn obietnicy, czyli Izaak. Pan Bóg zaprosił Abrahama do tego, żeby poszedł za nim po to, żeby Bóg mógł się mu objawić. Żeby mógł się mu dać poznać. Ponieważ wiemy, że Abraham nie znał Boga. To pochodził z kraju pogańskiego. W ogóle ludzkość, można powiedzieć, zapomniała o tym, że Bóg jedyny istnieje. Więc Bóg postanowił objawić się, przypomnieć się ludzkości, zaczynając właśnie od budowania relacji z Abrahamem. I do tej relacji go zaprasza. I Abraham idzie. Można z jednej strony powiedzieć, że niewiele miał do stracenia, ponieważ w sumie jedyne, co on oczekiwał w tym momencie, to śmierć. A Pan Bóg powiedział, ja jestem źródłem życia, mam dla ciebie inny plan. Nie mam dla ciebie planu, żebyś umarł, tylko chcę, żebyś żył, żebyś żył pełnią życia. I ja ci tą pełnię dam, ale mówi, wyjdź z tego, w czym obecnie jesteś. I ten pierwszy krok był ważny, to był taki krok w ciemność. Krok, który rozpoczął długie życie Abrahama z Bogiem. W czasie tego życia Abraham odkrywał miłość Pana Boga, uczył się mu coraz bardziej ufać. Miał oczywiście chwilę upadków, chwilę wątpliwości, co wyraźnie, kiedy sobie czytamy Księgę Rodzaju, widać. Nie mógł się tego potomka doczekać. Nawet już tam z żoną i z Hagar postanowili Panu Bogu pomóc w wypełnieniu tej obietnicy, z czego wynikły same kłopoty i do tej pory trwają. Ale Pan Bóg się nie poddawał i cały czas tego Abrahama kształtował. Cały czas go, motywował go do wiary, do ufania, pomimo wszystko, aż do tego niesamowitego aktu wiary, którego Abraham dokonał, kiedy miał zamiar złożyć w ofierze swojego syna na życzenie Pana Boga, tak, na górze Moria. To był rzeczywiście akt wiary, takiej wielkiej wiary, ale on był możliwy tylko i wyłącznie dlatego, że wcześniej było prawie 40 lat życia Abrahama z Bogiem, wędrówki z Bogiem. I on znał już Boga i wiedział, że Bóg mu krzywdy nie zrobi.
0: No bo to się wydaje, że jak jesteśmy powołani, to od razu idziemy jak komandosi do akcji specjalnej odbijać zakładników. Albo udowodnić światu, że Bóg jest, poprzez złożenie swojego życia na stosie, albo przez coś innego. A tu jest zwykłe życie.
2: Tak. Zwykłe życie, zwykła codzienność przeżywana w jedności z Panem Bogiem, w oparciu o Jego moc, z takim pytaniem się, Panie Boże, czego Ty ode mnie chcesz, do czego Ty mnie zapraszasz. I ta droga powoduje rozwój w nas, wzrastanie, tak? posługa, czyli wypełnianie woli Pana Boga w codzienności, wypełnianie swoich zadań w jedności z Nim sprawia, że my też rozwijamy się, wzrastamy i w tych zadaniach, i w tych naszych umiejętnościach, i talenty większe odkrywamy, bo jakieś dary charyzmatyczne się w nas objawiają, kiedy my chcemy służyć Panu Bogu, budując Kościół, dając o Nim świadectwo. Ale wszystko to się dzieje właśnie dlatego, że pozwalamy się Panu Bogu prowadzić i ufamy Mu, starając się ciągle widzieć, do czego On nas zaprasza.
0: To jest tak napisane, to jest piękne. Abrahamowi zostało policzone to, że miał nadzieję, że ufał, że uwierzył, a nam będzie policzone to, że wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. Czyli tak naprawdę nasza cała zasługa naszej wiary to jest wierzyć w Jezusa i wszystko.
2: Cała zasługa to jest w ogóle wierzyć. No właśnie wiara jest tą zasługą. Czyli nasza odpowiedź na to, co Pan Bóg nam o sobie objawia. To jest wiara. Odpowiadam Panu Bogu zaufaniem i chcę za Nim iść. My żyjemy w czasach, w których naprawdę jest tam o wiele łatwiej. Mamy to wszystko na tacy podane. Mamy 2000 lat chrześcijaństwa za sobą. Mamy Kościół, jego doświadczenie, tradycję Kościoła, świętą tradycję. Mamy Pismo Święte. Mamy sakramenty. Mamy dostęp do niesamowitego źródła łaski. I mamy jeszcze ten kraj chrześcijański, katolicki, polski, w którym ta wiara od pokoleń przekazywana jest niemalże z ojca na syna. Dzisiaj z tym jest dużo gorzej. Ale mamy ogromny potencjał, ogromne obdarowanie i chodzi o to, żebyśmy to podejmowali, żebyśmy naprawdę wracali do relacji z Panem Bogiem. Zwłaszcza tym bardziej, im bardziej widzimy, że jesteśmy pogubieni, że to wszystko nie funkcjonuje tak, jak być powinno, tak jak nawet my byśmy chcieli, ale w ogóle obiektywnie wiemy, że to nie jest to, o co chodzi, to nam nie daje szczęścia, nie daje nam pokoju. To jest to zachęta do tego, żeby jednak wrócić do relacji z Panem Bogiem, żeby powiedzieć: Panie Boże, ja chcę pójść za Tobą, a nie przed Tobą, a nie zamiast Ciebie. To nie my mamy wskazywać Panu Jezusowi drogę, chociaż często tak czynimy i tak się modlimy i tak chcemy, żeby Pan Bóg był na nasze usługi i zrobił to, co my Mu tam powiemy, ale to nie jest właściwa droga, właściwy sposób, bo nie prowadzi do szczęścia. Droga do szczęścia to chodzenie z Jezusem, za Jezusem.
0: I to jest nasze powołanie.
2: I to jest nasze powołanie, podstawowe powołanie. Jesteśmy powołani do świętości, powołani do tego, żeby być w niebie. Powołani do tego, żeby być we wspólnocie, to co żeśmy sobie tydzień temu rozważali, we wspólnocie z Bogiem, z Trójcą Świętą, być w tej wspólnocie na wieczność. I realizujemy to podstawowe powołanie wspólne nam wszystkim, powołanie do świętości, realizując te różnego rodzaju takie doczesne powołania, tak? Drogi, którymi kroczymy, ale zawsze w jedności z Jezusem. Tak jak patrzymy tutaj na koniec tego dzisiejszego czytania z Listu do Rzymian, uwierzyć Jezusowi to uwierzyć w to, że wszystko to, co w moim życiu jest klęską, co jest porażką, czyli moje grzechy, moje nędza, konsekwencje grzechów, że to wszystko zostało zwyciężone przez zmartwychwstanie Pana Jezusa. Że Jezus to wszystko uczynił po to, żebym ja nie musiał żyć jak niewolnik, nie musiał żyć w grzechu. Żebym nie musiał być nieszczęśliwy. Tak więc to źródło szczęścia jest w Jezusie. Dlatego, kiedy uświadamiam sobie, co On dla mnie uczynił, kim On dla mnie jest, to tym samym także uczę się rozpoznawać, jak Pan Bóg na mnie patrzy, jak ja jestem dla Niego ważny, jak cenny jestem w Jego oczach, jak wielką cenę On dla mnie, za mnie zapłacił po to, żebym ja mógł żyć życiem dziecka Bożego. Mógł żyć życiem człowieka, który już jest zbawiony, jak to święty Paweł lubił bardzo często mówić, który już jest święty. Już jest święty. Mam tą świętość dostępną przez sakramenty, przez Eucharystię. Zawsze wychodzę święty. I cieszmy się tymi momentami świętości. Cieszmy się tym, co Jezus dla nas uczynił.
0: Za chwilę posłuchamy głosu Jezusa w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 9, wersy od 9 do 13.
1: Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej. I rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
0: Pomyślałem teraz po tych słowach Ewangelii, że powołał niesprawiedliwych, ale grzeszników, może dlatego, że pragnie miłosierdzia, a nie ofiary, a grzesznicy są w stanie lepiej zrozumieć, czym jest miłosierdzie.
2: Zwłaszcza jeżeli są w stanie uznać swój grzech i przyjść z tym grzechem do Jezusa. Tak, to prawda. Człowiek, który doświadczył swojej nędzy, swojej słabości, tego, że zostało mu to przebaczone, że został podniesiony, podźwignięty, uratowany, jest naprawdę bogatsze o to doświadczenie i ma o czym zaświadczyć wobec innych, wobec całego świata. Potrzebujemy doświadczenia Bożego miłosierdzia po to, żeby stawać się miłosiernymi dla innych, żeby to miłosierdzie nieść dalej. A miłosierdzie może przyjąć tylko i wyłącznie ten, kto uznaje swój grzech, kto uznaje swoją słabość.
0: A to nie jest tak, że wszyscy potrzebujemy miłosierdzia?
2: Zdecydowanie wszyscy potrzebujemy miłosierdzia.
0: Czyli chodzi tak naprawdę nie o to, czy jesteśmy grzesznikami też, ale chodzi o stan świadomości. Bo sprawiedliwi potrzebują tak samo jak grzesznicy, tylko o tym wiedzą po prostu grzesznicy, a sprawiedliwi być może nie wiedzą.
2: Znaczy, nie ma ludzi sprawiedliwych jako takich, tak? Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Może powiedzieć, że
0: mniej i bardziej świadomi grzesznicy.
2: Dokładnie. Im bardziej jestem świadomym grzesznikiem, tym bardziej jestem w stanie przyjąć miłosierdzie Pana Boga. Ono jest dane każdemu człowiekowi. Wręcz Kościół naucza, że na krzyżu Pan Jezus przebaczył wszystkie grzechy nam już wtedy. Ludziom, którzy byli przed Nim, byli pod krzyżem, prawda, i tam sobie różne rzeczy robili. I tym, którzy się jeszcze nie narodzili. Wszyscy mają już przebaczone grzechy. Ale trzeba to przebaczenie przyjąć. Trzeba po nie się niejako zgłosić. A przyjmujemy je, uznając, że potrzebujemy, że jesteśmy w potrzebie. Że jesteśmy grzeszni właśnie, że jesteśmy słabi. Czyli to przychodzenie, upokorzenie się przed Panem Bogiem, przyjście do sakramentu pokuty i pojednania, stawanie przed Nim w pokorze na modlitwie, czynienie rachunku sumienia. To są wszystko takie okoliczności, które sprawiają, że to miłosierdzie się na nas wylewa obficie. Bardzo obficie.
0: No to jest ciekawa historia, bo Mateusz to nie poszedł do spowiedzi do Pana Jezusa, tylko był kolaborantem po prostu. I Pan Jezus do niego przyszedł, do kolaboranta właśnie. Można powiedzieć do Volksdeutsche w jakimś sensie. Oczywiście nie wiem, czego nie obrażam w tym momencie. Natomiast coś takiego było, że przecież on pracował dla Rzymian, prawda?
2: Tak.
0: I zdzierał pieniądze z ludzi, z Izraelitów pobożnych.
2: Tak, ale przecież Pan Jezus przychodził także do innych ludzi. Ilu tam faryzeuszy się z Nim spotkało, wchodzili z Nim w relacje, w dyskusje, prawda? A niczego nie osiągnęli. Niczego nie osiągnęli. Ponieważ byli zamknięci na słowo prawdy. Myślę, że to, co Mateusza wyróżnia w tym układzie, to jest to właśnie, że on musiał sobie w pewnym momencie zacząć zdawać sprawę ze swojej sytuacji. Społecznej sytuacji, swojej relacji z Bogiem w odniesieniu do prawa Bożego, do przymierza. Być może te ludzkie względy, prawda, relacje, to, że jest odtrącony przez wszystkich innych, bo przecież nikt nie chciał mieć z nim do czynienia. To był też jakiś taki element, który powoli uświadamiał mu, że potrzebuje pomocy. I kiedy Jezus do niego przyszedł, stanął przy tej komorze celnej, no to jestem przekonany, że dla Mateusza to był moment, w którym doświadczył miłości. I dlatego poszedł.
0: No właśnie, tu jest napisane to mocno. Wstał i poszedł za nim. To wszystko.
2: Tak jest. A wszystko, co dalej się dokonało, tak? To był początek, to ten pierwszy krok Abrahama. Wyjść i pójść. A reszta jest w rękach Pana Boga.
0: Został ewangelistą.
2: I apostołem. I świętym. Czyli jego życie zostało spełnione, osiągnął cel swojego istnienia. I to jest niesamowite, ale osiągnął go idąc za Jezusem, pełniąc jego wolę.
0: To ciekawe, bo przecież kiedy wychodził z tego swojego kantoru, to naprawdę kompletnie nie wiedział, czego się może spodziewać. Nie wiadomo, czy wcześniej coś o Jezusie wiedział, czy o nim nie wiedział. Nawet jeśli nie wiedział, to lepiej, bo oznaczało to, że poszedł po prostu za prostym impulsem serca. Mm-hmm. Był w stanie ze względu na ten impuls dokonać zmiany życiowej. Uwierzę.
2: Albo jeszcze dalej bym powiedział, nie tyle dokonać zmiany życiowej, ile otworzyć się na zmianę, której Jezus chciał dokonać w jego życiu. Ja bym te akcenty trochę tak przekładał, tak, że z mojej aktywności, z tego, co ja mogę i co potrafię, na to, co Jezus chce uczynić w moim życiu. Abraham, kiedy ruszał w drogę za Panem Bogiem, on również nie miał bladego pojęcia, czego się spodziewać. Każdy z apostołów, którzy szli za Jezusem, każdy ze świętych, którzy zdecydowali się za Nim iść, no nikt z nas, idąc przez życie, nie wie, czego się może spodziewać. My nie wiemy, co będzie jutro.
0: Czyli ci, którzy nie mają bladego pojęcia, mają, jak to powiedzieć, najwyższe kompetencje.
2: No coś takiego, tak? Jest takie żartobliwe powiedzenie, że jeśli chcesz Pana Boga rozbawić, powiedz mu o swoich planach, tak? No my sobie różne rzeczy planujemy i oczywiście dobrze, że mamy plany i dążymy do jakichś, stawiamy sobie jakieś cele i staramy się je zrealizować, bo to też stymuluje nasz rozwój. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy za cel swojego życia postawili sobie osiągnięcie świętości. To wtedy wszystkie te doraźne, doczesne cele, które sobie stawiamy, one będą podporządkowane temu najważniejszemu celowi, będą mnie do tego celu zbliżały i też będę je realizował. I nie będę w nich szukał siebie, ale szukał Boga. I nie będę próbował ciągle zagarniać do siebie i budować pomnika swojej własnej pychy, ale będę starał się, naśladując Jezusa, czynić dobro wokół siebie, dzielić się tym, co Pan Bóg mi dał.
0: Pójdź za mną. No, każdy słyszy te słowa inaczej?
2: Każdy będzie je zawsze rozumiał w kontekście swojego własnego życia. Myślę, że najczęściej je odnosimy do powołania do życia kapłańskiego czy konsekrowanego. Ale ponieważ przypuszczam, że tutaj wśród słuchaczy nie ma zbyt wiele osób żyjących w kapłaństwie, a może są te, które są powołani, a jeszcze nie odkryli tego powołania, to jak najbardziej może to słowo będzie takim poruszeniem, żeby pójść do seminarium albo pójść do jakiejś wspólnoty zakonnej. Ale każdy z nas, żyjący samotnie, żyjący w małżeństwie, będący w stanie wdowieństwa, czy będący dzieckiem, czy uczniem, czy studentem, każdy z nas te słowa Jezusa powinien usłyszeć jako zaproszenie do relacji z Nim. Bez względu na to, co później się jeszcze w życiu wydarzy, jaką drogą będziemy kroczyli, jak ono będzie wyglądało. Bo Jezus chce, żebyśmy szli za Nim i w małżeństwie, i w kapłaństwie, i w życiu konsekrowanym, i w życiu samotnym, i w życiu wdowy.
0: To jest taki paradoks, Boży paradoks, że jeżeli nasze życie być może jest po ludzku słabe i nam to nie idzie, jesteśmy zakręceni, zagubieni pewnie i może w kropce, to Pan Jezus mówi świetnie. No to zwijaj kantorek i come on.
2: Tak jest. To jest konkret. Pan Jezus jest konkretny i zaprasza nas do konkretnego stylu życia. Ten styl życia jest opisany nam na kartach Ewangelii, jest ukazany nam w świadectwie świętych. Jest to życie człowieka, który wybierając Jezusa, ogłaszając Go Panem swojego życia, stawiając Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, czy ucząc się, starając się stawiać Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, powoli coraz więcej spraw odnosi do Jezusa. I dlatego odnosząc je do Jezusa, doświadcza tego, że Jezus w tym wszystkim jest obecny, że Jezus podpowiada, pokazuje drogę, zachęca, stymuluje. Pomaga przekraczać te różnego rodzaju ograniczenia, pomaga się nawracać, pomaga przebaczać, pomaga miłować, pomaga wypełniać swoje obowiązki, zadania. Bo jest z nami, jako nasz brat, jako nasz przyjaciel, jako ktoś, kto jest nam bliski, kto nas rozumie, komu na nas zależy.
0: Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, powiedział Pan Jezus i to jest do nas. Bardzo Państwu dziękujemy dziś za to spotkanie. Gdyby ktoś chciał wesprzeć powstawanie tych audycji, to serdecznie zapraszam. Strona radiowarszawa.com.pl, hasło Wspieraj Nas. Zakładka Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

Radio Warszawa na 106,2 FM, 7 minut do godziny 10. Michał Wichrowski, tam bardzo serdecznie w niedzielę 7 czerwca 2026 roku. Dzisiejsza niedziela to 10. niedziela zwykła, a dziś 19. święto dziękczynienia pod hasłem Dziękujemy za świadectwo wiary. O 10 połączymy się z parafią pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Ołominie, skąd transmitować będziemy mszę świętą, a dziś wraz z Państwem będę do godziny 16.

Już za kilka chwil przeniesiemy się do Wołomina, do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, skąd transmitować będziemy mszę świętą.

usiądźmy, odczytam intencję mszy świętej zbiorowej. W czasie tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. O zdrowie dla Artura i Andrzeja, w intencji Patrycji i Kacpra, Makowski, o Boże błogosławieństwo i szczęśliwe narodziny dziecka. O Boże błogosławieństwo, łaski, opiekę Matki Bożej dla Wiesława z racji urodzin. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Julii Grąckiej w rocznicę urodzin. W pierwszą rocznicę ślubu Katarzyny Wawra i Pawła Płochockiego. W pierwszą rocznicę ślubu Aleksandry Gryczki i Patryka Wydryszek. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny i Mirosława Cegiełko w 30. rocznicę ślubu. Polecamy dalej naszych zmarłych. W 30. dzień po pogrzebie Janinę Mizera, Halinę Zych, Sławomira Graczyńskiego, Genowefę Kalisz i Jana Murzę. Modlimy się za świętej pamięci Marka Andrzejewskiego w drugą rocznicę śmierci, Halinę Józefa Łukasiewiczów, Hannę i Wacława Balceraków, Lucjana Biernackiego, zmarłych Roberta Lewickiego i jego rodziców Leokadię, Matyldę Jana Kostrzewę, zmarłego Jana Mioduszewskiego, Bronisława i Tadeusza Flaga, zmarłych Janusza, Filipinę Józefa i Piotra Radzikowskich, Henryka Muszatowicza, Eugenię Kowalczyk, to intencja od kół żywego różańca, Mateusza Susko w 16. rocznicę śmierci, Jerzego Sołek, Feliksa, Franciszka Laskowskich, Kazimierza Kodziejczaka. Zmarłych Wiesława Wojsława, z całej rodziny Wojsławów i Kozłowskich, Krzysztofa Nowackiego od sąsiadów z bloku 61 i 63, za Krystynę Rzędzinowską, za zmarłych Jana, Marianny i Stanisława Judyckich, Zofii i Walentego Bądkowskich, Mirosława i Jadwigę Zajączkowskich, Kazimierza Klonowskiego, Arkadiusza Paszkowskiego, za świętej pamięci Krzysztofa Suskiego, w trzecią rocznicę śmierci Józefa Popielarskiego, Genowefę Grzegorza Brzezińskiego i rodziców zmarłych z rodziny Krusiewiczów i Wieczorków, Eugenię Ołowską, Jadwigę i Mikołaja Murawskich, Mieczysława Murawskiego, Stanisława Eugenię Szepietowskich, Mariannę Romana Rybak, Halinę i Stanisława Pytkowskich, Jadwigę Tadeusza, zmarłych z rodziny materskich Rusjanów i Domańskich, świętej pamięci Jana Reczka, Roberta Stępnia, Dariusza Pomale i za księdza Artura. W trzecią rocznicę śmierci Mieczysława Kopczyńskiego i Mariannę Kopczyńską oraz za świętej pamięci Romana Kaziuka w 38. rocznicę śmierci. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę.

prowadzisz grzechy świat.

Tego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne.

Czy to nie z Księgi Rodzaju? Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się ciągać i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe. Miał już prawie 100 lat i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu za to sprawiedliwość. To za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto Słowo Boże.

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Umiłowani bracia, najmilsze siostry, drodzy wszyscy wierni zgromadzeni tu w naszej świątyni Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołomińskiej w Wołominie oraz wszyscy, którzy łączycie się z nami przez transmisję naszego diecezjalnego radia Warszawa. Być może ktoś się zastanowił, dlaczego na wejście zaśpiewaliśmy pieśń eucharystyczną. I to wszystkie zwrotki. Chociaż jednej zabrakło, gdzieś tam chochlik podkradł piątej, że straż przy nim czynią anieli możni, nie przystępujcie blisko bezbożni, obyście kiedyś i wy poznali, jakiegoś my to Pana dostali. Tekst z tej pięknej pieśni Zróbcie mu miejsce, który obok tych dwóch czcigodnych hymnów Kiedy ranne wstają zorze i wszystkie nasze dzienne sprawy, a także tej, którą święty Jan Paweł II nazwał kolędą kolęd, a więc Bóg się rodzi, moc truchleje, autorstwa naszego polskiego poety z przełomu XVIII i XIX wieku Franciszka Karpińskiego. Zacząłem od tej kolędy, ponieważ od tej pieśni eucharystycznej, ponieważ jest ona jakby taką odpowiedzią na przepiękny, czcigodny, chciałoby się powiedzieć starożytny hymn eucharystyczny autorstwa świętego Tomasza z Akwinu, XIII wiek, o którym się mówi wytwornie Akwinata, albo bardziej pokornie doktor anielski. I tenże święty Tomasz na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej ułożył, napisał, jakby podsumowując całe oficjum tego dnia, przepiękny hymn Adoro te devote. My go znamy jako pieśń w tłumaczeniu Zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię Twój majestat skryty w hostii tej. A w, jakby chciało się powiedzieć, we wujkowym tłumaczeniu brzmi Uwielbiam nabożnie Jezu bóstwo Twe, w tych oto postaciach utaiłeś je, Tobie cały umysł mój poddaje się, bo nad Tobą myśląc nie ogarnia Cię. Trwamy w oktawie Bożego Ciała. Co prawda w liturgii ona już nie jest obowiązkowa, ale w naszej polskiej tradycji mamy tę żywą chęć i szczerą wolę uwielbiania Boga w Trójcy Świętej jednego, obecnego w Najświętszym Sakramencie przez całą oktawę Bożego Ciała. Inną okolicznością zachęcającą nas do tematyki Eucharystii jest trwający właśnie w naszej parafii rok Eucharystii. A do tego jeszcze dzisiaj data szczególna, 7 czerwca, druga rocznica inauguracji kaplicy wieczystej adoracji. I tak jak powiedziałem, tak jak w hymnie tomaszowym śpiewamy Zbliżam się w pokorze i niskości swej, tak w tej pieśni świętego Franciszka Karpińskiego mówimy Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, zagrody nasze widzieć przychodzi. Jakby odpowiedź na tę naszą pokorną prośbę, Pan Jezus przychodzi do nas w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu, w Boże Ciało przemierzył wszystkie miasta, miejscowości, miasteczka, wsie, tam gdzie są kościoły parafialne i filialne, gdzie odbywały się procesje Bożego Ciała. Ale w sposób szczególny też wychodzi z kościoła i pozostaje w takich miejscach, jak właśnie
nasza kaplica wieczystej adoracji, gdzie dzień i noc od 7 czerwca 2024 roku, chciałoby się powiedzieć, aż na wieki wieków, będzie trwała nieustannie dzień i noc adoracja Najświętszego Sakramentu. Święci papieże Paweł VI w adhortacji Marialis Cultus oraz Jan Paweł II w encyklice Eucharystia Ecclesia de Eucharistia tak zachęcają, przypominają, napominają i pouczają. To święto Najświętszej Eucharystii, Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej ma przerwać tajemnicze milczenie otaczające Eucharystię i złożyć jej hołd, który wykracza poza mury kościołów, aby wylać się na ulice miast i wiosek i wlać w całą wspólnotę ludzką radość z obecności Chrystusa, milczącego i żywego towarzysza człowieka pielgrzymującego ścieżkami czasu i ziemi. Napełnia to nasze serca radością i jest rzeczą naturalną, że śpiewy, które towarzyszą Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, są śpiewami uwielbienia, miłości, głębokiego szacunku, czci i radości. I kiedy szliśmy z tą procesją, kiedy idziemy do Komunii Świętej i kiedy odprawiamy dziękczynienie po Komunii Świętej, to te przepiękne pieśni: kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, którego niebo pojąć nie może. Ja, proch mizerny, przed Twą godnością z wojskiem aniołów klękam z radością. Dlatego, że Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, na wieczne czasy niech nie ustanie. Tobie dziś daję z rzeszą tych ludzi pokłon i pienie, my, Twoi słudzy. Bo Jezusa ukrytego chcę w sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. I w całej wspólnocie ludu Bożego chwalmy niewysłowiony sakrament utajony, który Jezus tu zostawił nam dla obrony. Pójdźcie błogosławić Pana, wszystka ziemia, niebo całe, w jeden dźwięk pieśń nasza zlana, niechaj śpiewa Panu chwałę, bo Bóg Wszechmocny, Bóg natury w sakramencie utajony teraz, zawsze i w wieczności niechaj będzie pochwalony. I wreszcie, o mój Jezu, w hostii skryty, na kolanach wielbię Cię, w postać chleba Tyś spowity, bóstwo Twoje kryje się. Dla miłości Matki Twojej racz wysłuchać prośbę mą. Bądź miłości w duszy mojej, nie gardź moją cichą łzą. I kiedy dziś wieczorem po nabożeństwie czerwcowym, po procesji, po mszy świętej wieczornej udamy się w procesji do kaplicy adoracji, żeby
wymienić najświętsze postacie w tabernakulum, to niech nam się przypomną te słowa z dzisiejszej Ewangelii. Które Jezus powiedział do przewrotnych faryzeuszy. On usłyszawszy to rzekł, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. A tej miłości, tej sprawiedliwości możemy się uczyć jedynie na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. Bo jak ktoś pięknie skomentował te słowa Pana Jezusa, że Kościół to nie muzeum dla sprawiedliwych, ale to szpital dla grzeszników. I chcemy przychodzić do tego boskiego lekarza, bo tylko On jeden może nas uzdrowić i ma słowa życia wiecznego.

duchu dziękczynienia za dar stworzenia i odkupienia przedstawmy Bogu Ojcu nasze prośby. Boże Ojcze, dziękujemy za Twoją dobroć i opatrzność i prosimy, prowadź wspólnotę swojego ludu drogą jedności i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Dziękujemy za dar naszego rodaka, świętego papieża Jana Pawła II i prosimy, uczyń jego nauczanie i całe duchowe dziedzictwo, które pozostawił busolą dla przyszłych pokoleń. Ciebie prosimy. Dziękujemy za naszą ojczyznę i za całą międzynarodową społeczność i prosimy, pozwól, aby zakrólowały w nich wzajemny szacunek, sprawiedliwość i pokój. Ciebie prosimy. Dziękujemy za wszystkie polskie rodziny i prosimy, umacniaj je w zgodzie, miłości oraz szacunku dla życia. Ciebie prosimy. Dziękujemy za braci i siostry, którzy nas poprzedzili w doczesnej pielgrzymce i prosimy, okaż im swoje miłosierdzie i dopuść ich do udziału w Twojej chwale. Ciebie prosimy. Dziękujemy za wszelkie dobra, których udzielasz nam, naszym bliskim, naszym rodzinom, krewnym, przyjaciołom, dobrodziejom i sympatykom tej parafii oraz wszystkim łączącym się z nami przez transmisję Radia Warszawa. I prosimy, bądź naszym przewodnikiem i wspomożycielem w pielgrzymce wiodącej do wiecznego zjednoczenia z Tobą. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za wszelkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarzasz. Spójrz na nas, stojących przed Tobą i udziel nam łask, o które Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Cię uczci lud wielki.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Amen.

ogłoszenia. Dziś, w pierwszą niedzielę miesiąca, o godzinie 17, nabożeństwo czerwcowe, adoracja i procesja. O godzinie 18 msza święta witencji adorujących w kaplicy wieczystej adoracji i ich rodzin, a po mszy świętej, tak jak mówiłem, procesja do kaplicy adoracji. Przez całą niedzielę po mszach świętych jest prowadzona zbiórka do puszek na świątyni Opatrzności Bożej. Trwa czas po Bożym Ciele, tradycyjna oktawa. Po wieczornym przy świętej nabożeństwie jest procesja, a we czwartek na zakończenie jest poświęcenie wianków. Dziś po mszy wieczornej spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie naszego parafialnego festynu oraz organizatorom Marszu dla Życia i Rodziny. Dziękujemy za przygotowanie ciasta do kawiarenki wspólnotom, za zorganizowanie stoisk promujących swoją duchowość oraz zdrowy styl życia. We środę 10 czerwca, jak w każdą drugą środę miesiąca, będzie rycerska msza święta, po niej o godzinie 18, a po niej spotkanie rycerzy świętego Jana Pawła w salce nad zakrystią. Bezpośrednio po mszy świętej rycerze poprowadzą modlitwę, litanię do świętego Jana Pawła II w intencji ojczyzny. Za tydzień, 14 czerwca, nasza parafia organizuje zlot motocyklowy i motopielgrzymkę. Recepcja będzie otwarta do godziny 11.30. O 12.30 będzie msza święta, o godzinie 14.00 wyjazd na trasę pielgrzymki. Przejazd zakończymy tradycyjnie u kowboja na ulicy Szosa Jadowska, gdzie będzie wiele atrakcji dla kierujących i całych rodzin. Będzie można nabyć znaczki zlotowe. Serdecznie zapraszamy. Polecamy prasę katolicką. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

święty Michale, Archaniel, wspomagaj. A przecież Bądź.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 minuta po godzinie 11. Była to transmisja mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Łominie. Dziś niedziela, 7 dzień czerwca, 10. niedziela zwykła, 19. święto dziękczynienie pod hasłem dziękujemy za świadectwo wiary.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże i wtedy przelotne opady deszczu oraz burze, zwłaszcza na północy i zachodzie Mazowsza. Możliwy także wtedy grad, ciśnienie 1019 hektopaskali i nie powinno się dziś zmieniać. Na termometrach 24 stopnie w Warszawie, w Wołominie 22 w Mińsku Mazowieckim i dobre 23 w Otwocku i piasecznie. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: W tej godzinie na antenie Radia Warszawa dobre słowo papieża Leona XIV, także kontynuujemy podróż po Egipcie. Historia Egiptu jest historią biblijną, której początki odnajdujemy już w pierwszych księgach Starego Testamentu. Jak to się stało, że właśnie w Egipcie znaleźli się Izraelici, opowie o tym gość Marioli Serafin. A gościem Marioli Serafin będzie Piotr Urbański, przewodnik wycieczek i pielgrzymek.

Nie ma miejsca jak dom, wyśpiewał mrozu. Oj, prawdziwe, prawdziwe słowa, w szczególności dom, dom rodzinny. Na zegarach 13,5 minuty po godzinie 11 przed nami Mister i Broken Tweak, a także Edyta Górniak w utworze Król.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Zatrzymaj się z Radio Warszawa i na naszej antenie dobre słowo papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej w uroczystość zesłania Ducha Świętego, Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 24 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w uroczystość zesłania Ducha Świętego okres wielkanocny osiąga swoje dopełnienie. Aby podkreślić jedność tego zbawczego wydarzenia, Ewangelia ponownie przenosi nas do pierwszego dnia, czyli do owego nowego dnia, w którym Jezus zmartwychwstały ukazuje się uczniom, pokazując im ręce i bok. Pan objawia swoje uwielbione ciało, a dokładniej swoje rany, ślady ukrzyżowania. Te znaki męki, bardziej wymowne niż jakiekolwiek słowa, ulegają przemianie. Ten, który umarł, żyje na wieki. Na widok Pana również uczniowie powracają do życia. Pochowali się w wieczerniku pełni strachu, ale Jezus wchodzi tam pomimo drzwi zamkniętych i napełnia ich radością. On przechodzi przez naszą śmierć, otwiera grób, otwiera go na oścież tam, gdzie dla nas nie było już żadnego wyjścia. Do swojego gestu Chrystus dołącza słowo „pokój wam”, a zarazem potem tchnie na uczniów Ducha Świętego. Zmartwychwstały jest pełen życia, ukazawszy życie w ciele jako prawdziwy człowiek, obdarza nas życiem Bożym, jako Syn umiłowany przez Ojca, który stał się dla nas bratem i odkupicielem. W tym samym wieczerniku, gdzie ustanowił nowe i wieczne przymierze, Jezus wylewa Ducha Świętego, miejsce wieczerzy i zdrady przemienia się i z grobu apostołów staje się dla całego Kościoła łonem zmartwychwstania. Dlatego Pięćdziesiątnica jest świętem paschalnym i świętem ciała Chrystusa, którym jesteśmy dzięki łasce.

0: Beautiful Madness, Michael Patrick Kane na antenie Radio Warszawa na 106 i dofam na zegarach punktualnie 11.30. My kontynuujemy podróż po Europie. Historia Egiptu jest historią biblijną, której początki odnajdujemy już w pierwszych księgach Starego Testamentu. Jak to się działo, jak to się stało, że właśnie w Egipcie znaleźli się Izraelici, opowie o tym gość Marioli Serafin, Piotr Urbański, przewodnik wycieczek i pielgrzymek.
1: Ucho igielne, symbol drogi do świętości, wymagającej, lecz otwartej dla tych, którzy mają odwagę nią podążyć. Do wspólnego odnajdywania jej w miejscach cudów i objawień zaprasza Mariola Serafin.
2: Dzień dobry, szanowni państwo. Moim i państwa gościem dzisiaj jest Piotr Urbański. Dzień dobry, Piotrze.
3: Witaj, Mariolu, i witam państwa.
2: Piotr jest doktorantem w Szkole Biblijnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest pilotem i przewodnikiem. I już od zeszłego tygodnia pielgrzymujemy po Egipcie. Także, szanowni państwo, kto nie słuchał, albo kto chce odświeżyć sobie naszą zeszłotygodniową audycję, to zajrzyjcie na stronę Radia Warszawa i tam w zakładce audycje. Będzie o tym, jak święta rodzina uciekła do Egiptu przed prześladowaniem za czasów Heroda, jak tylko Pan Jezus się urodził. Rozmawialiśmy też o koptach i o tym, jak dzisiaj podróżujemy do Egiptu, że możemy przylecieć sobie samolotem, czy to bezpośrednio do Kairu, czy do któregoś z kurortów, ale historia Egiptu to jest historia biblijna, która swoje początki ma już w pierwszych księgach Starego Testamentu. Więc idźmy aż do tego Starego Testamentu dzisiaj. Piotrze, jak to się stało, że Izraelici w tym Egipcie się znaleźli? Bo wcale nie mieli za bardzo ochoty do tego Egiptu się wybrać.
3: Tak, historia Egiptu zaczyna się w pierwszej księdze, czyli w Księdze Rodzaju. My patrzymy na to z perspektywy biblijnej. A trzeba by spojrzeć też z drugiej strony, czyli ze strony Egiptu, kiedy Egipt był już dobrze rozwiniętym państwem, państwem faraonów. I można powiedzieć, że wtedy Egipcjanie mogą sobie patrzeć na wschód, w kierunku Palestyny i widzą, że tam się rodzi jakieś inne społeczeństwo. Zanim to będzie społeczeństwo Izraelitów, to będą to najpierw Kananejczycy, ale z perspektywy Egiptu, to ta historia Egiptu jest znacznie dłuższa i znacznie starsza. Ale my patrzymy bibliocentrycznie i pierwszym wydarzeniem w Egipcie, które ma miejsce na kartach biblijnych, to jest kilkukrotna podróż Abrahama najpierw do Egiptu, a potem samego Józefa. Jak dobrze pamiętamy, to Józef zostaje sprzedany, to jest syn Jakuba, czyli prawnuk Abrahama, zostaje sprzedany w niewolę i wywieziony do Egiptu. Tam w tym Egipcie ma kilka ciekawych wydarzeń. Z poziomu niewolnika, sługi, zostaje awansowany do poziomu namiestnika, jednego można powiedzieć z przełożonych wręcz całego kraju, więc taka ciekawa droga Józefa
2: z awansu społecznego.
3: Z samego dna na sam szczyt, już dalej to był tylko sam faraon, więc odbył taką drogę. I do tego Egiptu, kiedy dochodzi do suszy, przybywają jego bracia i jego ojciec. Nie mamy czasu, żeby opowiedzieć tą historię w szczegółach, ale taka jest droga tych synów Izaaka, Izraela potem, czyli Jakuba, do Egiptu, którzy do tego Egiptu przybywają i tam zamieszkują.
2: I ich droga jest troszeczkę odwrotna, jak właśnie Józefa, dlatego że oni dzięki Józefowi zaczynają swoją pozycję od takiej bardzo wysokiej i z biegiem lat, czyli kolejnych pokoleń wręcz, ta ich pozycja się coraz to bardziej degraduje, aż stają się niewolnikami, a nawet jeżeli są ludźmi wolnymi, to są z tych najniższych płaszczyzn takimi robotnikami bardzo słabo opłacalnymi, że tak powiem.
3: Zgadza się. I wiemy, że pracowali Izraelici, chociaż wtedy w Księdze Wyjścia nazywani są jeszcze Hebrajczykami. Do tej zmiany dojdzie w momencie, kiedy Hebrajczycy wyjdą z Egiptu i staną się Izraelem, staną się tym ludem Bożym poprzez nadanie przymierza. Ale wracając do samego czasu jeszcze uciemiężenia, zniewolenia. Pracują i budują miasta. Kiedy to się dzieje? Bardzo trudno nam to lokalizować, chociaż pewne drobne elementy nam spróbują nieco pomóc. Mianowicie wiemy o tym, że z Księgi Wyjścia, że Hebrajczycy budowali miasta Pitom i Ramzes. Szczególnie to drugie jest bardzo ciekawe, Ramzes, bo to imię jednego z faraonów. Chciałem powiedzieć, powiedziałem jednego, ale powinienem powiedzieć imię wielu faraonów, bo jedna cała dynastia to w zasadzie faraonowie wszyscy o imieniu Ramzes. Ale powiedzmy, zawęża nam to nieco pole do lokalizowania tej historii gdzieś tam w XIV-XIII wieku przed Chrystusem, kiedy właśnie ta dynastia rządziła. No a skoro budują miasto dla faraona i jest to miasto, które nazywa się Ramzes, to pewnie było to w czasach dynastii Ramessydów właśnie.
2: No właśnie, ale to jakby oni coraz to gorzej im się wiedzie, dlatego że oni, mimo że mieszkają już od wielu pokoleń w Egipcie, to wciąż zachowują tą swoją odrębność i to ta odrębność, ta ich wyjątkowość na tle reszty społeczeństwa zaczyna niepokoić faraonów.
3: Nie wiem, czy państwo pamiętają, bo chcę powiedzieć o tej odrębności. Kiedy wrócimy jeszcze do samego Noego i jego synów, to pamiętam, że ci trzej synowie mają imiona Sem, Ham i Jafet. Sem to protoplasta Semitów, spośród których są Hebrajczycy. Natomiast ci, którzy mieszkają w Egipcie, Egipcjanie, są potomkami biblijnego Hama. Więc to są dwie różne społeczności, dwie różne ludności. Zresztą jednym z potomków Hama w Biblii nazywany jest Mizraim i to jest właśnie nazwa Egiptu. Hebrajczycy tak określali Egipt, Mizraim. Więc jest pewna odrębność. Tu mamy Semitów, tu mamy ludy egipskie, hamickie, więc jest odczuwalna ta różnica. Ale kiedy Hebrajczycy są w Egipcie, to warto jeszcze dodać, no, że autor Księgi Wyjścia podkreśla ich wiarę w Boga, którego jeszcze do końca nie znają, ale będą chcieli wyjść mu na pustynię, złożyć ofiarę. No i cały ten panteon bóstw egipskich, których czczą Egipcjanie. No i kiedy dochodzi do plag egipskich, zobaczymy ogromny kontrast między Bogiem jedynym, który chce Izraela, Hebrajczyków, wyprowadzić z Egiptu, a tymi bóstwami egipskimi, którzy okazują się w zasadzie bezwładni, niemocni, bo w ich kraju, który podlega bogom egipskim, dzieją się takie rzeczy i oni nie są w stanie w żaden sposób zareagować. Faraon jest bezradny, nic nie jest w stanie zrobić, bo najsilniejszym jest ten Bóg, który chce Hebrajczyków wyprowadzić z Egiptu i nazywa ich swoim ludem.
2: No właśnie, już jesteśmy w Księdze Wyjścia, już zaczęliśmy mówić o wyjściu i o tym, że ten Bóg tych właśnie, tych dziwnych niewolników, którzy inaczej świętują, inaczej się modlą, inaczej jedzą, jest Bogiem mocnym, więc wchodzi nam na arenę dziejów Mojżesz, który tak naprawdę, on jest z tych Hebrajczyków, ale wychowywany jest na dworze Faraona, więc no właśnie, religijnie, kulturowo jest jakoś tam wyszczepiony.
3: Postać Mojżesza jest bardzo ciekawa, bo jest to postać, która nie czuje się ani do końca Hebrajczykiem, ani do końca Egipcjaninem, bo przecież wiemy, że urodził się pośród Hebrajczyków, ale natychmiast oddany na wychowanie, uratowany i oddany na wychowanie do księżniczki egipskiej. Natomiast kiedy dorasta, dostrzega tak to prześladowanie Hebrajczyków, staje po stronie Hebrajczyka, zabija Egipcjanina, więc w pewnym sensie wyrzeka się swojej tożsamości. Musi uciekać na pustynię, sam jest prześladowany za to, że zabił Egipcjanina, więc Mojżesz jest taką postacią, który jest nie do końca Hebrajczykiem, ale nie do końca Egipcjaninem. On szuka swojej tożsamości i znajdzie ją w relacji z Bogiem właśnie na Synaju.
2: No dobrze. I też ten Mojżesz jest postacią bardzo, bardzo symboliczną. My troszeczkę czasem zapominamy o tej symbolice, ale tu jest ta ja uwielbiam symbolikę liczby 40, bo ona się potem i w Nowym Testamencie powtarza. My mamy 40 dni postu Pana Jezusa na pustyni, a tutaj mamy 40 lat. Mojżesz jest przez 40 lat jest tym księciem przy faraonie, na dworze faraona. Potem ucieka na pustynię, jak powiedziałeś, jest prześladowany za zabicie żołnierza egipskiego, potrzebuje kolejnych 40 lat. I to nie są dosłowne 40. Nie wiemy, ile on miał lat, ale ta liczba 40 to jest taka liczba pełna, pozwalająca albo wymagana z jednej strony, żeby się dokonała jakaś przemiana, ale i pozwalająca, żeby ta przemiana była przemianą dojrzałą. Więc on musi dojrzeć, żeby odkryć, że nie jest Egipcjaninem. Potem dojrzewa w takiej świadomości, że jednak do tego Egiptu musi wrócić.
3: Poza jeszcze liczbą 40, poza tym tą całą symboliką, mamy jeszcze imię Mojżesza, które jest arcyciekawe, bo to imię jest bardzo podobne do imion egipskich. To nie jest imię typowo hebrajskie, jest imieniem egipskim. Zobaczmy to podobieństwo. Ramzes. Ra to oczywiście bóstwo. Ramzes, należący do Ra. A Mojżesz to jest to samo Mzes, ale nie ma bóstwa, które tam powinno być w imieniu egipskim. Mojżesz jest należący do kogo? On jest bez tożsamości, on nie wie, do kogo należy. On zacznie należeć do Boga, kiedy spotka go na Synaju. Ale w języku hebrajskim Mojżesz oznacza wyciągający. Chociaż przecież to on był wyciągnięty z wody, ale to on wyciągnie Hebrajczyków z ziemi egipskiej.
2: I właśnie o tym wyciągającym, wyciągniętym Mojżeszu będzie już za chwilkę. Zostańcie Państwo z nami.

0: ucho igielne.
1: Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem dzisiaj jest Piotr Urbański i rozmawiamy sobie o Egipcie. Właśnie chcemy razem z Mojżeszem wyjść z Egiptu.
2: Chcemy z Mojżeszem wyjść z Egiptu, chcemy pójść po jego śladach, ale to wcale nie jest takie łatwe. Bo dzisiaj, kiedy historycy, archeolodzy, tacy podążający z Biblią w ręku chcą pójść po śladach Mojżesza, to natrafiają na duże problemy. Bo przede wszystkim trudno nam dokładnie zlokalizować w czasie. Faraon, który pozwala wyjść z Egiptu, to z jednej strony jest faraon potężny, ale z drugiej strony, skoro ulega, to jest trochę jednak słaby.
1: Ale no dobrze, ale ja będę tutaj troszeczkę faraona jakoś tam usprawiedliwiać, dlatego że Hebrajczycy oszukali go. Oni powiedzieli, że oni wychodzą tylko na chwilę pomodlić się i oni wrócą. A on się orientuje, że nie wrócą dopiero jak oni nakradli i wyjechali ze wszystkim, co było ich i co jeszcze było ich panów.
2: Ta wersja nieco się zmienia w zależności od tego, jak silna była plaga. To faraon mówi wtedy, a to możecie iść, ale dzieci mają zostać. A potem mówi, a możecie iść, ale zwierzęta muszą zostać. A Mojżesz stoi twardo, my idziemy wszyscy złożyć ofiarę Bogu. Zobaczmy też, że Mojżesz bazuje na swoim doświadczeniu. On wcześniej spędził ileś na Synaju, gdzie miał pierwsze spotkanie z Bogiem, kiedy Bóg przemówił do niego z krzewu gorącego, powiedział, ja jestem, który jestem, objawił mu swoje imię, więc Mojżesz ma już doświadczenie Boga, do którego chce wracać, do którego chce zmierzać, więc chce zabrać ich z tego Egiptu, no i po wielu plagach, po okazaniu mocy Bożej, po tym jak Bóg pokazuje, że ci egipscy bogowie to w ogóle jest słabo z nimi, bo sobie nie radzą we własnym kraju, faraon w końcu ulega, ale tak jak powiedziałaś, to ulega, ale mimo wszystko próbuje potem tych Hebrajczyków zatrzymać, goniąc za nimi rydwanami aż do Morza Czerwonego.
1: No właśnie, do Morza Czerwonego, które się rozstępuje. Sama nazwa Morze Czerwone pochodzi od rafy koralowej, a jednak idą suchą stopą, nie kaleczą jej o rafy.
2: Z Morzem Czerwonym mamy też pewien problem, ponieważ ta nazwa pojawia się dopiero w tekście greckim w tłumaczeniu, natomiast w języku hebrajskim tam jest Jam Suf, czyli dosłownie jezioro, morze, bo to samo słowo w języku hebrajskim jest na te dwa określenia. Natomiast Suf to jest trzcina, to jest sitowie. Czy Morze Czerwone jest zarośnięte sitowiem? Jak ktoś z Państwa był nad Morzem Czerwonym w Hurgadzie, w Sharm el-Sheikh, sitowia tam nie ma. Natomiast są mniejsze zbiorniki wodne, jeziora w pobliżu dzisiejszego kanału Sueskiego, które sitowiem są porośnięte i niewykluczone, że to taki zbiornik wodny się rozstąpił. W jaki sposób? Dzisiaj są ci, którzy próbują, a może wiatr wiał silniejszy, a może jakieś trzęsienie ziemi, a może uskok i woda wypłynęła. Nic nam po takich poszukiwaniach, bo Biblia, bo Księga Wyjścia chce powiedzieć, stał się cud. To była interwencja boska. To Bóg chciał, żeby Hebrajczycy mogli z Egiptu wyjść, a Egipcjanie nie mogli ich dogonić.
1: A ja nie mam nic przeciwko temu, żeby akurat wiał wiatr, bo to Pan Bóg jest stwórcą przyrody i nie musi działać wbrew temu, co stworzył, ale to, co stworzył, idzie w sukurs jego woli.
2: To prawda, my chcemy dzisiaj znaleźć naturalne wytłumaczenie dla tych wszystkich cudownych wydarzeń, a cuda mają to do siebie, że trudno o naturalne wytłumaczenie. Ale idźmy dalej. Hebrajczycy wychodzą z Egiptu, przechodzą przez Morze Sitowia, czy Morze Czerwone, jak później jest określane w Biblii, i trafiają na pustynię. No i na tej pustyni nagle pojawiają się problemy. Bo okazuje się, że ta droga to wcale nie jest taka usłana różami, kwiatami. Do tej ziemi obiecanej nie idzie się przez 3 dni i 3 noce.
1: Wręcz przeciwnie, ta skała, ta pustynia jest kamienista.
2: Jest kamienista. Poza tym trudno o jedzenie na pustyni. I zaczynają narzekać, ach, jak to w Egipcie było dobrze, jak to jedliśmy tam. I zaczynają wymieniać, co się jadło w Egipcie, a tu tego nie ma.
1: A ja się idę o zakład, że często nie tylko patrzyli przez szyby, jak to ich panowie jedzą w Egipcie te wszystkie pyszności, bo przecież byli niewolnikami.
2: Mimo że byli niewolnikami, to coś tam im na te stoły spadało na pewno i nie były to tylko okruchy, ale cokolwiek jedli, było to lepsze niż to, czego mogli się spodziewać na pustyni. I nawet jeśli zakładali, że trochę ta podróż potrwa, to nie spodziewali się chyba tego, że nie będzie nic do jedzenia i o to jedzenie trzeba zawalczyć. Ale okazuje się, że nawet nie trzeba o nie walczyć, bo Pan Bóg daje jedzenie i to nie za mało, nie za dużo, tyle ile potrzeba. daje mannę z nieba. W języku hebrajskim manna, to manhu, znaczy dosłownie co to jest. Oni nie wiedzieli, co to jest, ale Pan Bóg daje tego jedzenia przez 6 dni w tygodniu, a 6 dnia daje podwójną porcję, żeby starczyło na szabat, bo w szabat, żeby nie musieli tego zbierać.
1: No właśnie, a ten Mojżesz, który no właśnie jest taki troszeczkę rozerwany pomiędzy tymi dwoma światami, on znalazł Boga na Synaju, więc ciągnie go jeszcze raz na ten Synaj, bo jego misja polega nie tylko na wyprowadzeniu fizycznym, ale na daniu drogowskazu narodowi wyzwolonemu.
2: Więc Mojżesz przychodzi z ludem pod górę Synaj, tam lud zostaje na dole, zakłada obozowisko, powstaje namiot spotkania, czyli miejsce, gdzie Izrael spotyka się z Bogiem, gdzie Mojżesz ma przystęp do Boga. Natomiast sam Mojżesz wychodzi na górę, na której wcześniej był, tam gdzie spotkał Boga w krzewie gorejącym. Wychodzi na szczyt tej góry, która jest miejscem świętym, nikt tej góry nie może się dotknąć i w tych wydarzeniach cudownych, takim jakim jest burza, grad, silny wiatr. No w tym wydarzeniu Bóg objawia się ponownie i daje Mojżeszowi przymierze, które chce zawrzeć z Izraelem. Już nie z Hebrajczykami, ale z ludem Izraela.
1: No właśnie, ten lud Izraela niepomny na to, co go czeka, że go czeka taka nagroda. Robi sobie bożka, więc Mojżesz się troszeczkę, że tak powiem, zdenerwuje. Musi iść na tę górę po raz kolejny. Byłeś na górze Synaj?
2: Wejście na górę Synaj nie jest takie proste, jak się wydaje.
1: Też byłam parę razy, a Mojżesz co najmniej 3, prawda? Raz sam i 2 razy po tablicy.
2: Może był jeszcze więcej razy. Może był tam i sam prorok Eliasz, który nazywa tą górę górą Choreb, górą Bożą. Ale wracając do Mojżesza, wejście na górę Synaj nie jest łatwe. Może powiedzmy, porównując z innymi górami, to może nie jest też najtrudniejsze doświadczenie, bo czas wejścia na górę Synaj, jeśli ktoś jest sprawny, to jest około 3 godzin. 3, 3,5, w zależności jak tam sobie poradzi. Droga zaczyna się przy klasztorze, który znajduje się u stóp tej góry, klasztor świętej Katarzyny. To jeden z najstarszych chrześcijańskich klasztorów, które do dzisiaj nieustannie funkcjonują, zresztą bardzo ważny klasztor, ale o samym klasztorze pewnie by można mówić na naszym kolejnym spotkaniu. Musimy ruszyć w kierunku szczytu. Droga na początku wiedzie, bo nie jest dość wymagająca, jest równa, delikatnie się wspinamy do góry. To, co po drodze możemy mijać, to nieustannie przechodzące w górę i w dół wielbłądy i ich opiekunowie, czyli Beduini, którzy zamieszkują ten teren.
1: No właśnie, jak ktoś nie ma kondycji, to ten pierwszy odcinek może sobie pozwolić na wielbłąda. Mojżesz raczej nie miał takiej okazji.
2: Nie miał takiej okazji, bo nikt do góry inny nie mógł się zbliżyć. Nie wiem, czy wielbłądy wchodziły w ten zakres. W każdym razie Mojżesz wchodził samodzielnie, więc i my dzisiaj staramy się samodzielnie, ale po drodze Beduini mają swoje namioty. Można zatrzymać się na kawę albo na herbatę z miętą. Może to jest ważny aspekt, o którym się tak nie przychodzi w pierwszym momencie do głowy, ale na górę Synaj wchodzi się po ciemku, bo chcemy wejść na wschód słońca, a zatem całą drogę, którą pokonujemy do góry, pokonujemy w ciemności, w mroku.
1: I ten wschód słońca jest naprawdę niesamowity, dlatego że wydaje się, że... Znaczy nie tylko się wydaje, ale góra jest bardzo oddalona od jakichkolwiek ludzkich zabudowań, ale z tym wschodem słońca, z morzem, które jest niedaleko i pustynią, ciągną się też śpiewy muezinów, bo pierwszy poranny śpiew jest właśnie na wschód słońca, więc wszyscy, którzy wejdą na tę górę, widzą wschód słońca i słyszą towarzyszący śpiew muezinów, co jest doświadczeniem wręcz mistycznym, myślę.
2: Na szczycie góry Synaj znajduje się niewielki meczet i znajduje się także kaplica chrześcijańska, ale to wejście na górę Synaj i to doświadczenie wyjścia z mroku do światła, do jasności, to jest ta Pascha, tak jak biblijnie ją rozumiemy, przejście z ciemności do światłości, ze śmierci do życia, więc Pascha, ta Mojżesza, wyjście Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej, zyskuje nowy wymiar oczywiście w przejściu Chrystusa, Pascha Chrystusa, to przejście ze śmierci do życia i góra Synaj jest tego pięknym doświadczeniem, bo faktycznie wychodzi się z ciemności, z mroku do pięknego blasku wschodzącego słońca.
1: Dokładnie tak. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa ma okazję, miałby okazję, bo niech sobie stworzy okazję i chciałby taką podróż na Synaj odbyć, to ja jestem gorącym tego orędownikiem i bardzo do tego zachęcam. Piotrze, bardzo Ci Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu za to, że wysłuchaliście już kolejnego naszego Ucha Jagiellnego i dziękuję za to, że współtworzycie Ucho Jagiellne dzięki temu, że jesteście naszymi patronami. Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Ucho Jagiellne.
3: A tradycyjnie na Ucho Jagiellne zaprasza Mariola Serafin na zegarach 5 minut do godziny 12, a o 12 na naszej antenie modlitwa Anioł Pański.

0: 3 dni, 3 noce, pieśń Jonasza. Na zegarach wybiło południe. W Hiszpanii i w Madrycie trwa msza święta i procesja Bożego Ciała pod przewodnictwem papieża Leona XIV, a na naszej antenie natomiast modlitwa Anioł Pański.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
3: i poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
5: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, 3,5 minuty po godzinie 12, niedziela, 7 dzień czerwca, po raz 19 obchodzimy Święto Dziękczynienia. W tym roku pod hasłem Dziękujemy za świadectwo wiary. Centralnym punktem obchodów jest rozpoczynająca się msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie, a od rana ulicami stolicy przeszła pielgrzymka wiernych, niosąc relikwie nowych patronów błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego księdza Józefa Stanka. Więcej na ten temat w naszych wiadomościach z życia Kościoła już o 12.30.

Radio Warszawa na 106,2 FM, 12 minut po godzinie 12. Od rana w Warszawie i okolicach trwają zawody Ironman. Zawody rozpoczęły się o godzinie 8:08 nad Zalewem Zegrzyńskim. Po pływaniu sportowcy wsiedli na rowery i jadą przez gminę Nieporęt, Marki i Radzymin. Do Warszawy wjadą Płochocińską i dalej ulicami Modlińską, Aleją Kuklińskiego przez most Marii Skłodowskiej, Wisłostradą do Szwalożarów, gdzie zawrócą na stronę multimedialnego parku Fontan. Tam zawodnicy zostawią rowery i rozpoczną bieg ulicami Sanguszki, Konwiktorską, Bonifraterską, Miodową, przez Plac Krasińskich, Miodową, Krakowskim Przedmieściem, przez kampus Uniwersytetu Warszawskiego i Nowym Światem do zawrotki przez Rondę de Gaulle, a zawodnicy wrócą tą samą drogą do Zakroczyńskiej i przebiegną trzy pętle. Cała trasa jest wygrodzona, w związku z tym kierowcy, a jak również spacerowicze muszą liczyć się z wieloma utrudnieniami, a więcej informacji o tych utrudnieniach na stronach warszawskiego transportu miejskiego www.wav.pl.

0: I Love You The Wool, piosenka, która już za rok będzie świętowała swoje, nie uwierzą Państwo, 30-lecie, bo pierwsze wydanie tego utworu I Love You The Wool w 1997 miało miejsce na albumie Big Beat, Robert Chojnacki i gościnnie Maciej Molenda. Przed nami natomiast Coldplay, a następnie London Meet o 12.30, wiadomości z życia kościoła.
1: I know that this could hurt me bad.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, na zegarach już 12:30. Wiadomości z życia Kościoła. Michał Wierowski, zapraszam. Po raz 19 jest obchodzone święto dziękczynienia. W tym roku pod hasłem Dziękujemy za świadectwo wiary. Centralnym punktem obchodów jest rozpoczęta w południe msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej w nowowarszawskim Wilanowie. Od rana ulicami stolicy pielgrzymowali wierni, niosąc relikwie nowych patronów błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego księdza Józefa Stanka.
1: I wyruszamy z radosnym śpiewem.
2: Z Łowicza, bo nasza założycielka błogosławiona Bolesława Lament pochodzi właśnie z Łowicza i urodziła się w Łowiczu. A my jesteśmy rodzina misyjna.
3: Mamy stroje łowickie, kolorowo, pięknie.
4: Jest mi bardzo bliska postać błogosławionego księdza Józefa Stanka. Najbardziej wzrusza mnie, że na tym obrazie jest opaska biało-czerwona Polski walczącej, bo wiadomo, że zginął powieszony, ratując innych powstańców, był ich kapelanem. Jestem szczęśliwa, że tu uczestniczę.
5: Należymy do rodziny misyjnej Bolesławy Lament w Legionowie. No i to jest osoba, która nam patronuje. No i tak idziemy taką grupą w marszu wdzięczności po prostu za wszystko. I za ojczyznę, i za rodziny nasze, i za wspólnotę. No i każdy w swojej intencji.
0: Błogosławiona Bolesława Lament, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, była pionierką działań ekumenicznych. Działając w czasach zaborów, budowała mosty między wyznaniami. W tym roku mija 35 lat od jej beatyfikacji. Błogosławiony ksiądz Józef Stanek, pallotyn i kapelan Armii Krajowej, zginął śmiercią męczeńską podczas Powstania Warszawskiego. Duchowny mimo szansy na ratunek zdecydował się pozostać z rannymi żołnierzami, oddając swoje miejsce innemu. Przed egzekucją błogosławił swoich oprawców. W tym roku przypada 110. rocznica jego urodzin.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: To drugi dzień wizyty Leona XIV w Hiszpanii. O 10:00 papież odprawił mszę na placu Cibeles w Madrycie, następnie odbyła się procesja Bożego Ciała. Wcześniej papież m.in. spotkał się z tysiącami młodych ludzi na Plaza de Lima. Jedno z pytań, jakie padły w czasie spotkania, dotyczyło tego, jak wierni mogą rozpoznać głos Boga w dzisiejszym świecie.
7: Para reconocer la voz de Dios.
0: W rozpoznaniu głosu Boga pomóc nam może przede wszystkim cisza. Wierzę, że bardzo ważne jest, aby każdy z nas rozwijał umiejętność milczenia. Po południu papież spotka się z Augustianami. O godzinie 18:00 rozpocznie się jego spotkanie z przedstawicielami świata kultury, sztuki, gospodarki i sportu. 9 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przyjął wczoraj święcenia prezbiteratu. Przy świętej w katedrze warszawsko-praskiej przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Wierzę, że najważniejszym moim zadaniem jest nieść dobrą nowinę, wskazał ksiądz Kamil Szelest.
8: No na pewno jest dużo wyzwań w dzisiejszym Kościele, tak sądzę, żeby jakoś nieść ludziom tą Ewangelię, szczególnie tą Ewangelię pokoju Chrystusa i miłosierdzia.
0: Jak wskazał biskup Romuald Kamiński w homilii, formacja i rozwój duchowy są stałym udziałem kapłana.
9: Nasi bracia definitywnie zakończyli czas formacji seminaryjnej. Mówimy nieraz, że to jest ten czas zasiewu. Zasiew jest, powinien być proporcjonalny i stały w zależności od tego, co się potem dźwigać będzie.
0: Nowymi kapłanami diecezji warszawsko-praskiej zostali też księża Marek Dąbrowski, Paweł Golec, Bartosz Jarząbek, Mateusz Kowalski, Jakub Stolarski, Wojciech Wielonek oraz Ireneusz Zawadzki. Tegoroczni neoprezbiterzy reprezentują parafie z Warszawy, Legionowa, Ząbek, Pułtuska, Rajszewa, Wólki Mińskiej i Janówka I. Neoprezbiterzy otrzymali także dekrety do pracy duszpasterskiej w parafiach.

0: Zrobiło się bardzo bajkowo na antenie Radia Warszawa. Aigo i Stumilowy Las. Teraz ostrzeżenie, bo niedziela w Polsce zapowiada się burzowa, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Burzą mogą towarzyszyć opady deszczu i gradu.
1: Przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny, który przyniesie przelotne opady deszczu oraz miejscami burze. Dla części województw północnej i centralnej części kraju zostało wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia na burze. Zjawiskom tym mogą towarzyszyć dziś ulewne opady deszczu do 20-30 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a lokalnie także możliwy opad gradu.
0: A ostrzeżenie obowiązuje dziś od godziny 11 do godziny 20, a temperatura maksymalna to 20 stopni Celsjusza, na Pomorzu 24 stopnie w centrum kraju i do 26 stopni na południowym wschodzie. Jutro więcej słońca i przelotne opady deszczu na północy i północnym wschodzie kraju, na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze.

0: Oprócz błękitnego nieba ma nam i Marek Jackowski, a my przypominam dziś, to niebo może być burzowe, więc uważajmy na wszelki wypadek. I tak zbliża się godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Indianie pytali o Polskę i dla nich to było wyobrażenie, że Polska jest taką szczególną ziemią, która nosiła tak wielkiego człowieka jak świętego Jana Pawła II. Czy jest to ziemia uświęcona? Dlaczego? Dlatego dla nich ziemia jest taką matką, jest wartością, bo jest żywicielką.
3: W tym tygodniu jesteśmy w parafii świętego Szczepana w Warszawie przy ulicy świętego Szczepana 1, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
4: ojciec Bogdan Leśniak,
5: Małgorzata Zawadzka,
6: Katarzyna Gawłowicz
7: i Beata Czarnuszewicz.
3: Zapraszamy codziennie o 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00.
8: Pozdrawiamy!
9: A po co ci te walizki?
10: Zapomniałeś.
9: Mamy wyjazdowy poranek, miałem się spakować?
10: Ciepło.
9: Tam, gdzie jedziemy, będzie ciepło?
10: Mi na pewno będzie.
9: A mi będzie cieplej, bo ze słuchaczami Radia Warszawa zawsze atmosfera jest ciepła i przyjemna.
10: A ja trochę odeśpię i wracam do was. Pa!
9: Poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku od 7 do 10. Budzimy stolice i okolice. Zapraszam, Jarek Bydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106 i 2 FM, godzina 13 na zegarach.
12: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże i wtedy przelotne opady deszczu oraz burze, zwłaszcza na północy Mazowsza i zachodzie Mazowsza. Możliwy także wtedy grad. Ciśnienie bez zmian 1019 hektopaskali i nie powinno się dziś zmieniać. Temperatura Mińsk-Mazowiecki 24, 25 w Tłuszczu, 25 w Warszawie, Piasecznie, Tarczynie i Milanówku. Wiatr słaby zmienny z przewagą kierunków południowych, w czasie burz porywy do 65 km na godzinę.
12: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Siódmy dzień czerwca, 158 dzień roku, 19 święto dziękczynienia pod hasłem Dziękujemy za świadectwo wiary. Imieniny zaś obchodzą dziś Robert, Wiesław i Wiesława. Wszystkiego najlepszego, drodzy solenizanci, jak również jubiloci w tej godzinie na tenie Rady Warszawa, audycja Ślubuję Ci Miłość, czyli radiowy kurs małżeński.

0: Powiedz, ile masz lat, to była Urszula na pewno 26 lat, ale stażu mają państwo Iwona i Algierd Chrobakowie, małżonkowie i rodzice sześciorka dzieci. Opowiadają już teraz o wakacjach, o wolontariacie ojca z córką i o wspólnym spędzaniu czasu przez małżonków.
1: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Anna Murawska.
2: Witam państwa serdecznie. Radiowy kurs małżeński, audycja, która powstaje dzięki państwa wsparciu, do którego to wsparcia serdecznie zachęcamy, a tych wszystkich, którzy są naszymi darczyńcami, pozdrawiamy i wyrażamy naszą wdzięczność. Dzisiaj ze mną w studio są państwo Iwona i Olgierd Chrobakowie. Witam serdecznie.
3: Witamy.
4: Dzień dobry.
2: Rozmawialiśmy już jakiś czas temu, rozmawialiśmy o odpoczynku. Będziemy kontynuować ten

0: temat, bo jest niesamowicie ciekawy. I na zakończenie naszej poprzedniej rozmowy poruszyliśmy, tylko dotknęliśmy tematu odpoczynku małżeństwa, bo państwo Chrobakowie są małżonkowie od 26 lat, jak już się dowiedzieliśmy w poprzednim programie. I macie państwo ile dzieci?
1: Mamy 6 dzieci.
0: 6 dzieci. I część z tych dzieci to już są dzieci dorosłe.
1: Już 3 jest dorosłych, a 3 jeszcze.
0: Które, jak to Iwonka powiedziałaś, że nawet trudno jest z domu porozmawiać, bo one nie wiadomo, kiedy nawet słyszą. Tak,
1: tak to prawda.
0: Mówiliście o tym, że wychodzicie na spacery. To jest wasz sposób.
1: Wychodzimy na spacery, ale też mamy taką naszą wspólną aktywność, jaką jest śpiew w chórze. I właśnie we wtorki chodzimy na próby. Mamy taki czas między 20 a 22. I czasami jest trudno wyjść i tak mobilizujemy się nawzajem, bo nie zawsze to jest taka pora, kiedy mamy ochotę na wyjście, ale z drugiej strony wiemy, że jak wyjdziemy, będziemy mieli taki moment w samochodzie, tam z 10 minut, żeby porozmawiać w jedną i w drugą stronę. No i później ten czas, kiedy śpiewamy, spotykamy się też z innymi przyjaciółmi, też są tam małżeństwa. To jest to taki bardzo dobry odpoczynek dla umysłu i dla ciała po całym dniu.
0: Bo ludzie lubicie śpiewać oboje.
1: Tak, lubimy śpiewać. Poznaliśmy się w chórze.
0: O, proszę, to tego także jeszcze nie słyszeliśmy. No to powiedzcie, jak to było.
1: Tak właśnie, poznaliśmy się w chórze. Nasza historia była taka właśnie, że na początku to była taka scholka, później pojawił się dyrygent, założył chór i no i tam właśnie w tym chórze się spotkaliśmy. Mieliśmy też taką wielką łaskę śpiewać tutaj zresztą niedaleko radia przy parafii świętego Floriana podczas pobytu Jana Pawła II. Także to w 99 roku to była taka w czerwcu, tuż przed naszym ślubem. To naprawdę zawsze to wspominam jako taką wielką łaskę. I później właśnie śpiewająco przechodzimy przez życie. Wychodzimy nadal teraz od jakiegoś czasu, kiedy już dzieci nam troszkę podrosły, na chór. No i też nasze dzieci bardzo lubią śpiewać. Mój mąż prowadził taką tradycję też, że co roku w parafii śpiewał od najmłodszych lat, kiedy nasze dzieci jeszcze były małe, w takim na triduum paschalnym. No i właśnie także gdzieś tam przekazał tego bakcyla i w tym roku to już właśnie śpiewaliśmy na tym triduum tak naprawdę z naszymi trzema córkami, my dwoje, no a chłopcy właśnie przy ołtarzu, także wszyscy byli, że tak powiem, zagospodarowani.
0: Ta wasza pasja daje wam wytchnienie.
1: Tak, rozumiem. Tak, to nam daje dużo radości, też repertuar jest taki trochę rozrywkowy, trochę właśnie religijny, taki bardzo, bardzo różny, więc tak, jest to...
2: Nie, tworzymy taką choralną społeczność i bardzo fajne są wspólne występy, wspomnienia z nich. No to jest naprawdę fajne, nie? To mózg odpoczywa.
0: I cieszycie się na pewno, że możecie to robić razem. Że tak. To jest taka wspólna pasja.
1: Tak. Na początku to było tak, że mój mąż tylko tam śpiewał i więc małżeństwo takie zaprzyjaźnione z nami, właśnie żona tego kolegi mojego męża, do mnie zaś tam pytała mnie, kiedy ja przyjdę. No już trochę tak dla świętego spokoju przyszłam. No i teraz już czasami ja nawet mobilizuję mojego męża.
0: No, spodobało ci się. Ale czy wtedy, jak śpiewaliście podczas przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II, jeszcze przed waszym małżeństwem, czy wyobrażaliście sobie wasze życie za 20 parę lat?
1: Właśnie tak, naprawdę to nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy, tak. Że tak... No, że nie wyobrażaliśmy sobie, że aż tak, że tak powiem, będziemy hojnie obdarowani. Bo tak naprawdę myślę, że no, jesteśmy bardzo szczęśliwą rodziną. To, że mamy 6 dzieci, to jest dla nas no, wielki dar, wielka radość. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy chciałabym inaczej, to absolutnie myślę, że nie. I tak jak może niektórym wydaje się, że jest to męczące, no bo jest dużo prania, sprzątania, gotowania na co dzień, to myślę, że więcej jednak jest radości. Z tego bycia w dużej rodzinie, bo tak naprawdę praktycznie mamy albo maturę w każdym maju, albo komunię, albo rocznicę.
0: Ciągle coś się dzieje.
1: A w przyszłym roku nawet ślub nam się szykuje, także jakby jest
0: wszystkie możliwe
1: warianty.
0: Ale czy to, Olgierd, powiedz mi, czy ty przed ślubem wyobrażałeś sobie, że będziecie mieli 6 dzieci?
2: Ja wiedziałem, że będziemy mieć dzieci, tak? Absolutnie nie było żadnych tutaj cyfr i żadnego planowania. Te dzieci, one się pojawiły w dobrym momencie, tak? I dobrze, że tak wcześnie trochę, nie? Bo tutaj też trzeba powiedzieć, że każdemu powiem, że im wcześniej, tym fajniej, bo można patrzeć na swoje dzieci, można jeszcze z synami pobiegać i wcale nie być w tyle, nie? Ja mam taką refleksję, że naprawdę Pan Bóg, On postawił nas tutaj na tej ziemi, no, w genialnym położeniu. Jeśli idziemy tylko, jeśli słuchamy tak tego, co jest mówione, to jest przepis na szczęście na ziemi, nie? To jest i teraz, kiedy mamy dorosłe dzieci, one dzielą się swoimi spostrzeżeniami, tak? Omawiamy różnego rodzaju problemy, tak? Czy też nawet z naszymi rodzicami, tak? Którzy są już w podeszłym wieku, nie? Gdzie naprawdę musisz pójść z nim do lekarza, z tatą, tak? Musisz, widzisz to, w jaki sposób on jest, jak on nas potrzebuje, nie? I to też jest temat rozmów z naszymi znajomymi, z naszymi przyjaciółmi, tak? Dzielimy się tym, nie? I pytamy, tak? I szukamy jakichś fajnych rozwiązań, tak? Doradzamy się, tak? Nikt z nas nie jest specjalistą od, nie wiem, kardiologii czy neurologii, tak? A to są takie tematy, tak, gdzie i widzimy różnego rodzaju rozwiązania, tak, jakie nasi znajomi mają, żeby pomagać, żeby nie zostawiać tych ludzi, naszych rodziców, tak, naszych rodzin samych, no bo nie oszukujmy się, to co robimy teraz, to obserwują nasze dzieci, tak. Ja nie mówię, że to jest w charakterze inwestycji, tak, zupełnie tak materialistycznie, ale no na tym to wszystko polega, nie? Żeby jeden patrzył na drugiego i jak jest duża rodzina, jak jest właśnie taka rodzina, która ma relacje, utrzymuje te relacje, no to wtedy to działa i to jest piękne i to jest szczęście.
0: Wróćmy do tego odpoczynku, który jest głównym tematem naszej rozmowy. Mając starszych rodziców, mając jeszcze w sumie bardzo małe dzieci, no bo macie 10-latka, tak, 11-latka, to już nie jest niemowlę, ale to jednak jest dziecko, które wymaga opieki. Macie tych dzieci 6. No, czy nie macie takiego poczucia czasami, że jesteście przemęczeni, zmęczeni, nie ma kiedy odpocząć, macie dość?
1: To znaczy, tak, bywają takie chwile, tak, kiedy właśnie no jest trudno, bo trzeba ten czas dzielić właśnie między, oczywiście zgodnie z hierarchią, ale też czasami są potrzeby, kiedy właśnie tata jest w szpitalu, czy kiedy jedno z dzieci właśnie bardziej potrzebuje, no to wiadomo, że ten czas w zależności od potrzeby trzeba nim jakoś zarządzać, bo mamy tą dobę jedną. Także jest to też tak jakby, ponieważ jest nas więcej, no to też możemy się tymi zadaniami dzielić, tak? I jeżeli dzieci widzą, że no, mieliśmy taki przypadek ostatnio, że mój tata był dosyć długo w szpitalu i też no, często tam bywałam, no to też jakby no, te moje obowiązki no, przejęły te starsze córki, które mogły, prawda? Czy syn, czy no, jakoś tutaj się dzieliliśmy, czy musiał odebrać chłopców ze szkoły, czy właśnie gdzieś ich zawieźć na basen, na zajęcia. No jest to tak jak, no po prostu dzielimy się, tak? Pomagamy sobie w zależności od tego, kto czego potrzebuje. I myślę, że to jest taka też nauka życia, że właśnie dziadkowie są starsi, nie wiem, dzieci są chore, mama, nie wiem, potrzebuje zakupów, tak? No to patrzymy, czego nam potrzeba i też uczymy ich takiej wrażliwości, tak? No wiesz, no ja teraz nie mogę tobie pomóc, zrobić lekcji, no to może pomoże tobie brat albo siostra, tak? I to myślę, że dosyć naturalnie, w zależności od tego, jaka jest sytuacja, to naturalnie to wychodzi.
0: I dziewczęta zauważają, że mama musi odpocząć na przykład.
1: Tak. I też one widzą, że no też nas, jak czasami trudno nam wyjść na ten chór nasz, załóżmy, no to też tak zachęcają. Nie, no to idźcie już, idźcie, my tam zrobimy, nie? Tam położymy spać.
0: Może chcą mieć wolny dom.
1: No, też, ale no też mogą. Pomagają nam w ten sposób, że zostają z tymi młodszymi, no bo też nie zostawiamy chłopców samych w domu. No więc zawsze jest taka no, rozmowa, kto może zostać, nie? Tutaj taka logistyka, nie? Że, albo kto może odebrać, także...
0: Czyli pomagają wam odpoczywać.
1: Pomagają one, tak.
2: Tak, tak, tak. Ale oczywiście jesteśmy zmęczeni, tak? No bo tak właśnie zastanawiam się nad tym i... Trzeba się zregenerować, to oczywiście, tak? Bo myślę, że nasi słuchacze no, mogą odnieść takie wrażenie, a dobra, no robią wszystko, zmieniają czynności, no i w tym odpoczywają, haha. Ja jestem zmęczony, tak? Boli mnie kręgosłup, tak? Jestem w stanie to sobie wyobrazić. I ta regeneracja. I ja muszę powiedzieć, że ja zwracam bardzo dużo uwagi na to, kiedy idę spać. Nie? I ile śpię. I tutaj trzeba naprawdę, to trzeba być bardzo elastycznym w tym, nie? Bo jeśli jesteś świadomy tego, ile nie wiem, że tą noc mam zarwaną, bo spałem 4 godziny, no to nie oszukasz organizmu, nie? To musisz w jakiś sposób to nadrobić. Ja mam akurat taką możliwość, bo taką mam pracę, że... Ja mogę sobie na przykład 20 minut zrobić drzemki w środku dnia.
0: To w tym momencie musimy się zatrzymać, posłuchamy muzyki, a potem dowiemy się, jak to się odpoczywa w środku pracy. Zapraszamy za moment naszych słuchaczy do dalszego ciągu programu.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Iwona i Olgierd Chrobakowie są z nami i właśnie tutaj Olgierd się przyznał, że ma taką pracę, że może sobie zrobić drzemkę. Ale powiedziałem, no właśnie chciałabym więcej się o tym dowiedzieć, bo to bardzo ciekawe, ale też no bardzo mnie to jakby przejęło, jak rozsądnie podchodzisz do ilości snu. To znaczy, że jesteś świadomy, ile potrzebujesz snu i trzeba jakby organizmowi dać to, co mu się należy. Tak,
2: tak, tak. Tak. To troszkę paradoksalnie to jest za przewodem mojej żony, nie? To ona mnie zawsze inspiruje. Wszystko, co dobre w moim życiu, to moja żona, nie?
1: Ona któregoś razu...
2: No właśnie, tak, bo w momencie, kiedy tam dochodziłem pięćdziesiątki, tak, albo przekroczyłem już ją, bo to już niestety taki wiek, no to moja żona powiedziała, dobra, musisz sobie po prostu kupić, nie chcę tu robić żadnej, odpowiedni zegarek do treningu, nie? I jak zacząłem to wszystko analizować, to doszedłem do wniosku, że jestem ciągle przemęczony, nie? I to wpływa na nastrój, to wpływa na wszystko, co jest, i zacząłem zwracać uwagę na to. I tak jak już mówiłem właśnie wcześniej, no jeśli mam na przykład 4 godziny tam, czy 5 godzin snu, to ja wiem, że ja muszę w ciągu dnia się troszkę zregenerować. I świetną sprawą, zachęcam wszystkich, którzy mogą, a każdy ma porę lunchu, wydaje mi się, żeby po prostu wziąć 20 minut. Ale to tylko, to naprawdę, to nie trzeba zasnąć, nie? Trzeba się po prostu położyć w pozycji poziomej, jak to nie da się inaczej, prawda? I rozluźnić, zamknąć oczy, wyłączyć telefon, wyłączyć wszystko, tak? I uwaga, jak alarm po tych 20 minutach zacznie, no, będzie wzywał nas do tego, żeby się obudzić, to trzeba się obudzić, nie spać dalej, nie? Tylko trzeba się po prostu zerwać. To robi niesamowite. To po prostu jest taka fajna regeneracja w ciągu dnia, że to dodaje siły, nie? No i oczywiście wtedy, no, trzeba położyć się spać trochę wcześniej. No nie da się oszukać, nie? Tym bardziej, no, im jesteśmy starsi, tym potrzebujemy tego więcej. Także racjonalnie, tak? No i wtedy da się to wszystko zmienić. I zachęcam też do wczesnego wstawania, nie? Jak się człowiek położy kiedy chce, wcześnie, no to wcześniej wstanie. Już są różne teorie, nie chcę na ten temat mówić, tak, ale naprawdę te ptaki, jak się rano słyszy, tak, albo widzi słońce, to chce się żyć, i naprawdę ten dzień jest dłuższy i on się wydłuża i więcej rzeczy można zrobić. I tu chcę powiedzieć naszym słuchaczom, to jest możliwe, nie? Tylko trzeba w to uwierzyć i tak robić. No ja bez tego bym nie dał rady.
1: Ale powiedziałaś też o tej regeneracji 20-minutowej i zauważyłam, że powiedziałaś wyłączyć telefon. To może trochę porozmawiajmy o tych telefonach. Czy one nam pomagają w odpoczynku, czy my przy nich odpoczywamy? Bo często tak jest, że właśnie siadam i telefon.
2: To ja zadam teraz pytanie, to rozmawiamy o okresie pracy, czy rozmawiamy o okresie w domu?
1: Nie, no to powiedzmy, że rozmawiamy o momencie, kiedy mam czas na odpoczynek i odpoczywam z telefonem. Co wy myślicie na ten temat?
3: No właśnie, tutaj wydaje mi się, że trzeba mieć na uwadze to, że też wychowujemy nasze dzieci, kiedy korzystamy z tego telefonu, bo one też nie może być tak, że widzą nas tylko z kawą, herbatą, odpoczywających z telefonem, bo warto, żeby nas widziały z książką albo z jakimś gazetą, tygodnikiem, no bo szczególnie te najmłodsze nasze dzieci, jeżeli będą widziały nas odpoczywających tylko ze smartfonem, no to najprawdopodobniej to będzie ich forma odpoczynku. Tak? Nasze dzieci nie mają telefonów, te najmłodsze. I to byłoby no, ze szkodą, gdyby to im się kojarzyło z tą formą taką, że widzą mama i tata, siedzą sobie razem i każdy w swoim telefonie, nie? Więc
2: nie ma żadne zasady korzystania, tak? I generalnie nie ma żadnych telefonów przy posiłku, nie ma żadnych telefonów. Nasze dzieci dostają w wieku 16 lat, tak?
3: No, czasami później, no to
2: zależy. Czasami później. Zależy od też dziecka. Obserwujemy, jak to wygląda. Ja wiem, że może być różnych innych teorii, ja szanuję wszystkich, którzy
1: nie, powtórzmy to jeszcze raz. Wasze dzieci dostają telefon w wieku 16 lat.
3: 17, to zależy
2: 16, 17, nie?
1: Pierwszy telefon, czy pierwszy smartfon, czy...
3: To znaczy, nasz syn, który ma 11 lat, bo powiedziałam, że nie mają telefonów, on ma taki telefon, taką cegiełkę tak zwaną, Nokia, która służy do kontaktu, bo on wraca komunikacją i czasami teraz jest u nas remont na linii tej naszej, więc no, czasami zdarzy się, że autobus się zepsuje, pociąg nie przyjedzie, więc jakby on jest taki...
1: Trzeba
3: jest
1: mieć z nim kontakt.
3: Do kontaktu, tak. I chronimy nasze dzieci w ten sposób, że nie dajemy właśnie tym małym dzieciom telefonów. Akurat w szkole ten czwartoklasista musi rozwiązywać instalingi, no więc jakby to jest taka jego forma korzystania z komputera lub telefonu, bo te instalingi z angielskiego właśnie w ten sposób wykonuje. No ale staramy się, żeby to nie
1: było... Ale wykonuje to na waszych telefonach.
3: Tak, tak, to robi na naszych na naszym telefonie lub komputerze. No i...
2: Znaczy, my nie mamy w sumie problemu z telefonami w rodzinie, bo to po prostu jest takie, weszło to w nasze DNA, nie? Mhm. To jest tak, że zdarza się, że starsze dziecko zwraca uwagę młodszemu, hej, słuchaj, twój czas już minął, koniec, nie?
3: I... No, były oczywiście, dzieci próbowały nas namówić, żeby dostawały wcześniej, różne były sytuacje. No wtedy nas wspierały te nasze najstarsze dzieci, które mówiły, nie, no nie możecie, tak, tutaj dawać jeszcze, nie? I
1: my nie dostaliśmy.
3: My nie dostaliśmy i tak. I widzimy, że to jest najlepsze, co można zrobić, to jak najpóźniej opóźniać ten moment, kiedy dziecko dostaje smartfona, bo
2: I teraz
3: później to jest jakby już nieodwracalne, trudno zabrać, nie? Tego, jak widzimy naszych znajomych, no to żałują, że dali dzieciom te smartfony wcześniej. No więc jakby my polecamy, jak najpóźniej się da.
1: Chyba jeszcze nikt nigdy nie żałował, że dał za późno, a raczej wszyscy żałują, że dali za wcześnie. I wy też macie takie doświadczenie i nie odpoczywacie z telefonu.
3: No, staramy się nie, oczywiście, no, jesteśmy na różnych grupach, tak, chórowej na przykład, czy różnych klasowych, więc jakby w czasie wolnym zdarza się, że te grupy się tam gdzieś odsyłają i trzeba odpowiedzieć. Ale staramy się mieć jakiś umiar w tym, a no, ja na przykład w weekend staram się nie pisać też. Jeśli nie jest coś konieczne, to szczególnie w niedzielę nie korespondować właśnie na grupach tych WhatsAppowych głównie, bo takie mamy.
1: To jeszcze zapytam o ten odpoczynek przy grach komputerowych, jeśli chodzi o dzieci.
3: To my nie gramy w gry komputerowe.
2: Nie gramy.
1: Dzieci nie grają.
3: Nie grają. No jedne co to szachy i instaling. To no staramy też, żeby grały jednak na planszy, no ale zdarzają się tak, że czasami grają w jakichś tam konfiguracjach też na komputerze, ale nie gramy w grę, nie jesteśmy na bieżąco, nie wiemy jakie są gry i myślę, że nic
2: dobra,
3: nie
2: teraz. Dobra, jest jakaś taka gra ogień i woda, żeby tutaj było. Coś takiego tam, jest, no tak, to jest jakieś tam, nie wiem, 10 minut. W soboty, nie?
3: Ale to nie zawsze. Jak już czasami bardzo, bardzo tak, gdzieś tam ktoś nas prosi, to ale tak to...
1: I to jest raczej nagroda.
3: To znaczy, może nawet nie nagroda, tylko po prostu no dobrze, no to już tak...
2: My na to nie zwracamy uwagi, to raczej przychodzą chłopcy i mówią, czy możemy, tak? No okay,
3: ale okay. To nie jest tak, że...
2: Ale jeśli widzimy, że coś tam jest...
3: Nie zawsze w każdą sobotę, raczej staramy się odwlekać to i mówimy po prostu dzieciom, że gry uzależniają, że to jest coś takiego, że one są tak stworzone, żeby właśnie zachęcać do tego, żeby z nich korzystać. I właśnie nawet dzisiaj jeden syn mnie prosił, ten młodszy, żebym założyła jakąś aplikację, bo jego kolega ma jakąś grę i on chciał zobaczyć, jak tylko to wygląda. I potem to odinstalujemy. No więc ja mu... A jest takim dzieckiem, które bardzo jakby prze i bardzo... chcę zawsze osiągnąć swój cel, więc ja mu tam tłumaczyłam kilka razy już i za każdym razem to samo, no że to po prostu, że no jesteśmy skłonni do uzależnień, tak? I może chłopcy właśnie w grach, może dziewczyny na przykład, ja mu właśnie tłumaczę, nie? Na przykład ja nie kupuję sobie batoników, bo bardzo je lubię i jakbym je miała w domu, to bym je jadła, nie? I dlatego też nie instaluję tej gry, bo ona by ciebie uzależniła, nie? Więc jakby no tak trochę porównuję też na przykład właśnie jak to jest u mnie, nie? Dlaczego ja takich batoników nie kupuję, nie? Które bardzo lubię.
2: Znaczy jest presja ze strony kolegów w szkole, tak? No bo oni mają inne spojrzenie na to. No ale to zawsze jest do tego, żeby powtórzyć to, co mówimy. Słuchaj, no dlaczego ja nie chcę, żebyś ty grał? No bo, synu, no bo ja wiem, że to nie jest dla ciebie dobre, tak? To robię to dla ciebie, żeby to było dobre. A dlaczego? No dlatego, bo cię kocham, wiesz? No kocham cię i naprawdę zależy mi, żebyś tego nie robił, nie? I jak się mówi, że się kocha, to raczej ucina to czasami. No w większości przypadków, nie? To nie jest tak, że to nie powraca. Powraca, tak? No i
3: ale też trzeba jest być, jeden trzeba front być, mamy, tak?
2: Mamy jeden front i wiedzą...
1: Wspieracie siebie nawzajem.
3: Tak, jak dzieci przychodzą, czy
2: dzieci
3: do mnie,
2: wiedzą,
3: czy do mnie.
2: Że to jest raczej, przepraszam za to słowo, ale beton, tak? W tym temacie. A starsze dzieci, już dzieci, młodzież nasza, tak? Teraz to widzi, nie mają refleksji, bo już no, kończą studia, tak? Już widzą, jak to wszystko...
1: No dobrze, nie ma gier komputerowych, nie ma smartfona, czy wasze dzieci się nie nudzą wobec tego, bo trochę jednak wolnego czasu mają.
3: No my lubimy chodzić do biblioteki. I tak. Wypożyczamy albo gry jakieś planszowe, nowe, albo właśnie książki. I też w ogóle lubimy czytać dzieciom i tym... I też nasi chłopcy lubią, jak im się czyta. Wieczorem zawsze pytają, czy im poczytam, bo to głównie ja im czytam wieczorem. I no nie zawsze też jest taki, że mogę im poczytać, ale jest... Pamiętają o tym i pytają. Jeszcze chcą, więc też korzystamy z tego czasu, no bo też wiemy, że on się skończy niebawem, więc póki jeszcze chcą i czekają na to, bo to jest też taki fajny moment, kiedy właśnie można sobie usiąść blisko siebie, jest to jakieś przeżywanie, jeden syn właśnie lubi, jak się go głaszcze tam po głowie w tym czasie, więc to jest takie też po prostu bliskość i przeżywanie czegoś.
1: Wieczorne odpoczywanie. Tak. Rozmawiamy z Iwoną i Oldiertem Chrobaczami. Jest jeszcze jedna przerwa w naszej rozmowie. Posłuchajmy muzyki i za moment wrócimy do naszej rozmowy.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Iwona i Olgierd Chrobakowie są z nami dzisiaj w studio. Rozmawiamy o odpoczynku. Rodzina wielodzietna, sześcioro dzieci. Państwo 26 lat już jesteście po ślubie. Różne tutaj były opowieści o formach wypoczynku. Przed przerwą Iwonku mówiłaś o tym, że czytasz synom. Może zdradzisz, co czytasz?
2: My czytamy tak, dwie ulubione książki naszych chłopców, to jest Stefek i Lolek Piotra Kordiasza. To są książki, które czytamy, kończymy i zaczynamy na nowo. I to są po prostu bohaterowie, właśnie na tej kanwie pojechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej na pielgrzymkę naszego najmłodszego syna, gdzie właśnie w Wadowicach przeżywali wszystkie te przedmioty, które widzieli, którymi żołnierzyki, którymi Jan Paweł II się bawił. I naprawdę samo przebywanie też w Kalwarii Zebrzydowskiej, tam gdzie właśnie tata powiedział Karolowi, że teraz Matka Boża jest jego mamą, no to było dla niej wielkie przeżycie, też udało się, że właśnie mogli służyć podczas mszy świętej, więc to wszystko buduje ich taką tożsamość. Bardzo podobają mi się z kolei w Lolku też wszystkie przygody, jakie miał w szkole, jak oni tam trochę psocili, jak to wszystko wyglądało, jak mówili lwowskim akcentem, to po prostu uwielbiają to, tak? Także to są takie dwie ulubione książki, a pozostałe to też lubią takie przygotowe Mazurscy w podróży, gdzie właśnie tam są różne wątki. Takie zwiedzania różnych krajów, jakieś takie detektywistyczne. Też kroniki Archeo lubią.
1: I to jest taki wasz czas wieczorem.
2: To jest taki nasz czas wieczorem, kiedy właśnie sobie możemy tak spokojnie, cicho posiedzieć. Właśnie oni sobie tam właśnie sobie leżą albo siedzą, albo tam się czymś jeszcze bawią, ale słuchają też.
1: A ty odpoczywasz czytając?
2: Bardzo, tak. Ja bardzo to lubię. Też sobie czasami właśnie, czasami też czytamy, nie wiem, jakieś takie Kornela Makuszyńskiego książki, różne takie starsze.
1: Piękny język.
2: Piękny język, łacina. Też zupełnie odbieram to, jako dziecko czytałam, inaczej odbierałam, a teraz też inaczej. Więc literatura jeszcze przed nami, bo cały Sienkiewicz i wszystko, więc to jest, bardzo, bardzo polecam ten czas wspólny.
1: Jest co czytać i jest to czas na odpoczynek. A ty, Olgierd, jak odpoczywasz z dziećmi najchętniej?
3: Ja to rozmawiam, tak? Bardzo lubię relacje. Takim odpoczynkiem był wolontariat na Światowych Dniach Młodzieży. Jak tutaj papież Franciszek przyjechał do Krakowa. To był bardzo fajny pomysł, on się tak zrodził. Ja to mówię, że z Ducha Świętego trochę, ale od, powiedzmy sobie, od 5 rano do 23 żeśmy z córką mieliśmy taki wolontariat informacyjny. Musieliśmy dbać o to, żeby ci pielgrzymi z Francji, z Włoch, tak, żeby oni, żeby odpowiedzieć na każde pytanie, tak, żeby im pomóc. Każdy miał jakąś swoją historię. Taką niesamowitą historią było, kiedy stoję, tłum ludzi przechodzi, raptem podchodzi do mnie jakiś Francuz i on mówi, że on zgubił swój bagaż w Warszawie i żeby ja mu pomógł. Nie? Człowieku, jestem wolontariuszem, jesteśmy tutaj w Łagiewnikach, a ty pytasz o to, nie? Także to było takie bardzo zaskakujące, ale temat podjęliśmy, zadzwoniliśmy w jakieś tam miejsce, bodajże to był hotel, okazało się, że on już ten bagaż znaleziony, że już nadany, tak? I dało się, tak? To był czas taki, gdzie widziałem moją córkę, która zaczęła wierzyć w siebie, zaczęła wierzyć w to, że jest potrzebna, że inni wolontariusze traktują ją poważnie.
1: A kto wpadł na ten pomysł, ty czy córka?
3: To było tak troszkę właśnie tak, jak powiedziałem, z Ducha Świętego, tak? Bo ja poznałem taką siostrę zupełnie przypadkowo na mszy świętej. Po prostu obejrzałem się, zobaczyłem siostrę i tak po tym zacząłem z nią rozmawiać, tak? Potem się okazało, że zaprzyjaźniliśmy się. Ona nawet zaprosiła nas na swoją mszę prymicyjną. Pojechaliśmy do Łagiewnik i weszliśmy w tą społeczność, tak? Weszliśmy w historię świętej siostry Faustyny. Zaczęliśmy poznawać, tak? Ja przeczytałem wtedy dzienniczek parę razy i akurat wtedy no, pojawił się, wszyscy się zaczęli przygotowywać do tych Światowych Dni Młodzieży. Zaczęliśmy zbierać jakieś pieniądze, tam były potrzebne no, pewne sprzęty, tak? Jakieś kamery, komputery, także w to żeśmy się mocno włączyli. I w pewnym momencie propozycja, tak? Propozycja. To była propozycja, jeśli bardzo byłoby nam miło, żebyście byli wolontariuszami, przyjeżdżajcie i po tych Światowych Dniach Młodzieży często żeśmy też przyjeżdżali na różnego rodzaju spotkania z córką. Ona wtedy zobaczyła drugiego człowieka, tak? Ona sama już po tym wolontariacie sama znalazła swoje miejsce w domu opieki. Przepraszam, to był sierociniec i zaczęła sama z siebie pomagać dzieciom. Też widziała te dzieci, widziała ich problemy. Trwało to parę miesięcy. Też to były rozmowy moje z nią, jak to jest, dlaczego, odpowiadanie na różne ciekawe tematy. Na pewno ja bardzo odpocząłem na tym wolontariacie, tak? Bo dla mnie to było no, totalnie oderwanie się, tak? Ja wyszedłem z mojej pracy zawodowej na ponad tydzień i szczerze, no to tam się działy cuda niesamowite. Naprawdę działy się cuda, bo jak się pomaga drugiemu, to się dzieją cuda.
1: I byłeś sam na sam ze swoją córką przez cały czas?
3: Byłem, tak, tak. Ja muszę powiedzieć, że nawet trochę ją chroniłem, tak? Bo ona się tak mocno w to angażowała, że musiałem jej przypominać o posiłkach. No, także to było fajne wracamy czasami do tego. To są fajne wspomnienia, tak? I jak mamy taki czas tylko dla siebie, coraz mniej oczywiście tego czasu jest, ale warto, warto. Ja pamiętam też taką rzecz, jak kiedyś, kiedy ona miała 12 lat, 12 czy tam 11, ja się dowiedziałem, że ona będzie dojrzewać i że będzie, przestanie mnie lubić jako rodzica, tak? Takie wczesne nastolatki. I pamiętam, że posadziłem ją sobie na kolanach i mówię, słuchaj, wiesz, bo ja to się dowiedziałem, że ty to w ogóle nie będziesz taty już lubić, wiesz, i będziesz taka coś, także siedzisz teraz tutaj, to pamiętaj, że tata cię kocha i pamiętaj, że zawsze tak będzie dobrze, nie? I to była niesamowita inwestycja, bo jak jej troszkę w tym nastoletnim życiu, jak to się mówi, wiadomo, to są hormony, nie chcę tutaj mówić, bo doświadczeni rodzice to o tym wiedzą, no to wtedy wracaliśmy do tego wielokrotnie. Mówi, dobra, będziesz mi przypominał już o tych, jak mnie posadziłeś na kolanach, nie? Ale to było super i wtedy każdą taką nerwową sytuację, czy taką, no, która była niemiła, no to żeśmy kanalizowali tym wspomnieniem.
1: A wspominacie wakacje z przeszłości?
2: Tak, oj, często tak. Oglądamy zdjęcia właśnie.
1: Ale wywołujecie
3: masę.
1: Te zdjęcia, czy oglądacie je, czy macie
2: właśnie
1: je?
2: To jest jakiś taki jeszcze mój punkt, którym chciała właśnie zrealizować, żeby to właśnie
1: to były poprawy.
2: tak, ale często właśnie oglądamy zdjęcia przy różnych okazjach, jak są rodziny, czy jakieś właśnie tam rocznice. Albo po prostu czasami jak są dziadkowie, tak, to sobie schodzimy i oglądamy wspólnie te zdjęcia.
3: Codzienne życie też często te wspomnienia.
1: A jakie momenty tak najbardziej wspominacie? Możecie sobie przypomnieć jakiś wyjazd wakacyjny, bo już zbliżamy się do końca programu, a jeszcze tak na koniec chcielibyśmy słuchaczom powiedzieć, co wam utkwiło w pamięci jako rodzinie.
3: Jako całej rodzinie?
1: Jako całej rodzinie, coś? Albo wam jako rodzicom, albo może, nie wiem, może tobie, Iwona. Myślicie to państwo.
3: Ja to pamiętam, że był taki jeden rok, gdzie żeśmy szli, to były długie wakacje i to był już trzeci tydzień. Trzeci, także to naprawdę było już fajnie, kiedy żeśmy szli z żoną na przechadzce wśród takich pola pszenicy, tam gdzieś kombajn kosił wszystko i moja żona w pewnym momencie mówi, wiesz, ty musisz pójść na studia jeszcze. Nie. I tak się zaczęło w moim życiu prawo. Tak? I w takim podeszłym wieku zacząłem prawo i skończyłem to. I bardzo mi to pomogło w moim życiu zawodowym.
1: Czyli podczas wakacji nie tylko odpoczynek, ale również mocne postanowienia.
3: Ale chcę powiedzieć, że rzeczywiście te dobre postanowienie, ono czekało 2 tygodnie, nie? To człowiek musiał się tak zresetować, nie? Tak odpocząć, gdzie rzeczywiście... To jest chyba moje takie dobre wspomnienie wakacyjne, tak? Bo ono naprawdę dało... To była duża zmiana i dobra zmiana.
2: Nie? A ja mam takie wakacyjne wspomnienie, no może nie wyjazdowe, ale mieliśmy taką uroczystość. Moja mama miała 70-lecie i właśnie jakoś tak żeś wspólnie wymyśliliśmy z dziećmi, że zrobimy babci niespodziankę. To było właśnie w lipcu i to była taka właśnie tajna bardzo akcja, bo cała rodzina, bo moja mama tam właśnie pochodzi też z rodziny, gdzie było 6 dzieci. Wszystkie ciocie zostały powiadomione tajną drogą, a że moja mama jest osobą dosyć taką kontaktową, bardzo było to trudne, żeby to ukryć przed nią. No więc tak, dzieci wymyśliły piosenkę na, właśnie na tą uroczystość, ułożyły, były w ogóle zdjęcia, wspomnienia i to myślę, że coś takiego jest, co wspominamy też tak ogólnie całą rodziną, naszą nie tylko najbliższą, ale też tą dalszą.
3: Pomysł wakacyjny.
2: Tak, to był właśnie pomysł 2 lata temu właśnie na wakacje.
1: Zaangażowanie
2: całej rodziny w urodziny babci 70. To było naprawdę super.
1: Tak. I są wspomnienia.
2: I są piękne wspomnienia.
1: Słuchajcie, bardzo wam dziękuję w ogóle za to spotkanie. Jedno i te poprzednie, które mieliśmy jakiś czas temu. Bo naprawdę tyle doświadczeń od spacerów po wolontariat, wyjazdy najróżniejsze, to samo drzewo co roku, czytanie, mnóstwo. Już tutaj nie jestem w stanie nawet przypomnieć sobie ile rzeczy, ale bardzo dużo rzeczy powiedzieliście nam i słuchaczom. Bardzo dziękuję Iwona i Olgierd Chrobakowie.
3: Dziękujemy bardzo również. Pozdrawiamy.
1: Byli z nami. A słuchacze zachęcamy do wspierania Radia Warszawa przez modlitwę, a również finansowo. Jeśli państwo byście chcieli, to na stronie www.radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj są informacje, jak można dołączyć do darczyńców. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia. Anna Murawska.
0: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Balladoni na zakończenie tej godziny.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
3: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17.05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
6: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt. Z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106 i do FM minęła godzina 14.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś zachmurzenie małe i miarkowane, okresami duże i do wieczora mogą wystąpić burze, zwłaszcza na północy Mazowsza i zachodzie Mazowsza. Możliwy wtedy również opad gradu, ciśnienie bez zmian i nie będzie się zmieniać nadal. 1019 hektopaskali, 25 stopni w Wołominie, Legionowie i Serocku, 24 w Milanówku, Tarczynie i Piasecznie, w samej Warszawie również 25, wiatr słaby zmienny z przełogów kierunków południowych.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Michał Wichrowski przy mikrofonie wraz z Państwem jeszcze do godziny 16. W tej godzinie na antenie Radia Warszawa dobre słowo pasterzy to 20 minut przed godziną 15. Wcześniej jednak przystanek parafia, a przed godziną 15 fragment Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, a o 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. Muzycznie tę godzinę rozpoczynałem oczywiście Marek Grechuta.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Sam Brown i Stop na zegarach 14 minut po godzinie 14. Natomiast sanktorium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu kończą się rekolekcje poświęcone życiu i nauczania także duchowości kapelana Solidarności. Spotkanie zorganizowano w parafii świętego Stanisława Koski, miejscu szczególnie związanym z posługą i ostatnimi latami życia błogosławionego kapłana. Program wydarzenia obejmował katechezy poświęcone duchowości księdza Jerzego, spotkania ze świadkami jego życia oraz rozmowy z historykami przybliżającymi realia czasów, których przyszło mu pełnić posługę. Uczestnicy mogli również zwiedzić muzeum poświęcone błogosławionemu, odwiedzić mieszkanie, w którym mieszkał, a także kaplicę z relikwiami sutanny, którą miał na sobie podczas swojej ostatniej drogi. Najważniejszym elementem była wspólna modlitwa oraz adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa różańcowa przy grobie męczennika. Jak zaznaczają organizatorzy, postać księdza Jerzego Popiełuszki pozostaje ważnym punktem odniesienia w czasach społecznych napięć, sporów o prawdę, godność człowieka i odpowiedzialność za dobro wspólne. Rekolekcje miały pomóc uczestnikom spojrzeć na jego świadectwo wiary nie tylko jako na część historii, ale także jako inspirację do codziennego życia chrześcijańskiego. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, zamordowany w 1984 roku przez funkcjonariuszy komunistycznej służby bezpieczeństwa, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich duchownych XX wieku. Jako kapelan Solidarności stał się symbolem obrony praw człowieka, wolności sumienia i odwagi w głoszeniu prawdy. Jego grób przy kościele świętego Stanisława Koski od lat pozostaje miejscem modlitwy i pielgrzymek wiernych z Polski i z zagranicy.

0: Trio Madness, formacja Madness, I Must Be Love, a przed nami przystanek parafia i parafia świętego Szczepana na warszawskim Mokotowie.
1: Przystanek parafia.
2: Ojciec Bogdan Leśniak, jezuita, parafia świętego Szczepana na Mokotowie. Dlaczego warto odwiedzić naszą parafię? Jest to miejsce modlitwy, spokoju. Jest to miejsce, gdzie możemy też spotkać się z płaszczem guadalupańskim. Ten płaszcz okrywa szczególnie te rodziny, które są poranione. I serdecznie zapraszamy.
3: Zapraszamy do naszej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Spotykamy się w czwartki, zapraszamy wszystkich, są różne diakonie, między innymi diakonia uzdrowienia i uwolnienia, zapraszamy również na modlitwy.
4: Pani Małgosia brała tutaj ślub, to pamięta, prawda, początki tej parafii. To jest piękne i wzruszające, prawda?
3: To jest piękne i wzruszające i oby tak Pan Bóg pozwolił dalej trwać. Początki były niesamowite, bo jeszcze były w kaplicy, rzeczywiście spotkania były, pamiętam, na zewnątrz również, w zimie czasami tak było, że człowiek nieprawdopodobnie marzł, ale dało się wytrzymać. Ja na przykład ślub brałam w tej kaplicy, także to też jest inne. Także no i potem była budowa kościoła, wszyscy to przeżywaliśmy, bo nie dostawaliśmy lokalizacji. Jeden z księży naszych mówił, że ogoli brodę, jak dostaniemy pozwolenie i tak dalej. No rzeczywiście potem ogolił. My go nazywaliśmy Rumcajs, bo on tak wyglądał. Także ta parafia ma rzeczywiście ciekawą historię. Ludzie, którzy zupełnie przypadkowo przychodzą do naszej parafii, mówią, że tym kościelem można się modlić, mimo że on jest nowy. A ja im mówię, no bo on jest taki wymodlony, autentycznie wymodlony kościół.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Polskie czerwce. Czerwiec w Poznaniu w 56 roku, czerwiec w roku 76. Ciąg wydarzeń, które miały ogromny wpływ na najnowszą historię Polski. O tym będziemy rozmawiać w najbliższym kalejdoskopie historycznym z Michałem Gruszczyńskim. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o salezjańskich męczennikach z czasów II wojny światowej. Zostali zamordowani przez Niemców tylko za to, że byli księżmi. A także o Najświętszej Eucharystii, przed którą należy drżeć z szacunkiem, jak zalecał święty Franciszek z Asyżu, i rozumieć tak, jak usiłował święty Tomasz z Akwinu. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
0: O reklamie.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, 20 minut do godziny 15, a to czas na naszej antenie na dobre słowo pasterzy.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: Drugi kwietnia 2026 roku. Msza Wieczerzy Pańskiej w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Pragnąć tego pokarma to także pragnąć sprawiedliwości, miłość dobra, piękna, tego co lepsze, tego co mądrzejsze, tego co głębsze. Także pragnąć uporządkowania świata, najpierw swojego, wewnętrznego. Świata, które ma być dla mnie i we mnie namiastką i świadectwem Królestwa Bożego, że oto wy tu we wspólnocie ludzie żyją, jak bracia i siostry. Tak się szanują, tak się życzliwie do siebie odnoszą, tak się kochają. Zobaczcie, jak oni się miłują. W Dziejach Apostolskich pada to zdanie. I przez to zobaczenie inni zaczynają widzieć Boga, zaczynają zbliżać się do wiary. Eucharystia, czasem mówimy, jest chlebem pielgrzymów, chlebem pocieszenia, chlebem wzmocnienia. Wyraża, jak powiedziałem, głód Boga, Jego prawa, Jego sprawiedliwości, Jego królestwa. Aby nie pożerać świata, aby nie konsumować siebie nawzajem w akcie nienawiści, niechęci, zazdrości, tylko żeby być zbudowanym, umocnionym pokarmem Bożym.
1: Dobre słowo pasterzy.

na zegarach już 9 minut do godziny 15. To był piękny utwór Rada Stewarda. O 15 przeniesiemy się do sanktuarium świętej siostry Faustyny Przyszłej Żytniej w Warszawie, skąd transmitować będziemy dla Państwa koronkę do Miłosierdzia Bożego.

0: Zbliża się godzina miłosierdzia.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Słuchałam wszystkich wypowiadających swoje żale i zauważyłam, że nie ma serca radosnego, bo nie ma serca szczerze kochającego Boga. I wcale się nie dziwiłam im. Zmartwiło mnie niezmiernie, że nie mogłam się widzieć z dwoma siostrami. Wyczuwałam wewnętrznie, w jak wielkim niebezpieczeństwie są ich dusze. Ból ścisnął me serce na samą myśl o nich. Kiedy raz czułam się bardzo blisko Boga, prosiłam gorąco Pana o łaskę dla nich. I odpowiedział mi Pan: udzielam im nie tylko łask potrzebnych, ale i łask szczególnych.

Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz. Dla nich mieszkam w tabernakulum jako król miłosierdzia. Pragnę obdarzać duszę łaskami, ale nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej Ty przychodź do mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz serce moje. Dzienniczka święte siostry Faustyny. Ukrzyżowany Jezu, w godzinie Twojej śmierci, stojąc na Golgocie, wsłuchujemy się w bolesną skargę, którą wypowiedziałeś do świętej siostry Faustyny. Patrzymy na Twe otwarte włócznią serce, z którego płynie krew i woda. Zdrój miłosierdzia dla nas. W wodzie i krwi obmywasz z brudu cały świat. Przywracasz nadzieję i wlewasz życie nawet tam, gdzie po ludzku nie ma już wskrzeszenia. Twoim pragnieniem jest udzielać łask ze skarbca Twego miłosierdzia, łask, które wysłużyłeś nam na krzyżu. Zostawiłeś nam siebie pod postaciami chleba i wina. Mieszkasz w tabernakulum naszych kościołów, by być blisko swego ludu, by oświecać, umacniać, karmić duszę w drodze do nieba. Każdego dnia dokonujesz wielu cudów. Uzdrawiasz chorych, przywracasz nadzieję zrozpaczonym, wskrzeszasz martwych na duchu. Każdego dnia zapraszasz, byśmy przy ołtarzu i przed tabernakulum patrzyli, korzystali z łask Twego miłosierdzia. Każdego dnia czekasz, zawsze gotowy, by pomóc nam słabym, grzesznym i upadającym pod ciężarem krzyża. Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania, którą uobecniasz na ołtarzach świata, bo z niej czerpiemy światło, siłę i życie. W Twoim miłosierdziu zanurzamy Kościół Święty, wszystkie intencje Ojca Świętego Leona, jego pielgrzymkę do Hiszpanii, prosząc o obfite owoce tej pielgrzymki. Polecamy wszystkich pasterzy Kościoła, za nowo wyświęconych kapłanów, aby niestrudzenie szafowali owocami odkupienia w sakramentach świętych i głosili orędzie o Twojej miłosiernej miłości wobec każdego człowieka. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, udziel skutecznych łask nawrócenia wszystkim grzesznikom, aby powrócili do życia w przyjaźni z Tobą. Niech nasze rodziny, miasta i wioski, nasza ojczyzna i cały świat zwróci się z ufnością do miłosierdzia Twego, aby wszyscy doświadczyli Twojej miłości i swe serca napełnili pokojem. Prosimy o moralne odrodzenie naszej ojczyzny, o ducha wiary w niej. Polecamy wszystkie intencje słuchaczy Radia Warszawa, modlących się obecnie razem z nami, w intencjach złożonych w naszym sanktuarium świętej siostry Faustyny. Polecamy tych, którzy w tej chwili konają, którzy dziś jeszcze odejdą do wieczności, naszych zmarłych oraz wszystkie dusze cierpiące w czystcu. We wszystkich tych intencjach odmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na

Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, offer you the body and blood. Eternal Father, offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for his sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.

0: for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej

Miłosierdzie Boże, Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, akt zabierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. O Jezu, Boże wiekuiste, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie. Dusza moja to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego. Tymi słowami, zapisanymi w dzienniczku Świętej Siostry Faustyny, pragniemy, Jezu, uwielbiać Twoje miłosierdzie i dziękować za wszystkie dary i łaski wyproszone w tej godzinie miłosierdzia.

Radio Warszawa na 106,2 FM. Była to transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. Na zegarach mamy 18 minut po godzinie 15. Czas na Ewangelię Dnia, którą dziś komentuje ksiądz Mariusz Kowalski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej. I rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
1: Jezus widzi siedzącego w komorze Mateusza. Daje mu zaproszenie do wyjścia, tego fizycznego i duchowego. Faryzeusze, widząc siedzących z Jezusem celników i grzeszników, ludzi marginesu duchowego, ludzi, którzy wyszli z dotychczasowego miejsca pobytu, aby zmienić je na przebywanie z Jezusem. Faryzeusze widzą ludzi, którzy weszli na spotkanie z Jezusem. Możemy powiedzieć, że widzimy tu Mateusza, który siedzi biernie, tego Mateusza przed wyjściem z komory. I widzimy ludzi, którzy siedzą czynnie, są na spotkaniu z Jezusem. Co to znaczy siedzieć biernie? Tradycyjnie, w zapadnięty sposób, bez żadnej ergonomii, bez wygodnego krzesła. To siedzenie długotrwałe, w nieruchomej pozycji. Takie siedzenie prowadzi do osłabienia mięśni, pogłębienia wad postawy, bólów kręgosłupa, gorszego ukrwienia nóg, drętwienia nóg, skulonej postawy. A co to znaczy siedzieć czynnie? To siedzenie, które angażuje całe ciało, zapobiega długotrwałemu bezruchowi. Charakteryzuje się częstą zmianą pozycji, balansowaniem miednicą i aktywnym prostowaniem pleców. A spójrzmy teraz na siedzenie duchowe. Siedzenie bierne, czyli siedzenie z dala od Jezusa, to totalny zastój życia duchowego. To skłonność do popełniania grzechów ciężkich, brak poczucia miłości Boga, beznadziejny ból ewentualnej porażki dnia codziennego. To strach przed Bogiem, Bogiem widzianym jako srogim sędzią. To skulenie duchowe. A siedzenie aktywne w pobliżu Jezusa to zaangażowanie w relacje z Bogiem i we wspólnotę Kościoła. Sakramentalne zapobieganie rozprzestrzenianiu się grzechów w życiu codziennym. To siedzenie aktywne jest codziennym nawróceniem, częstymi zmianami, które są potrzebne. To bycie wyprostowanym, dumnym, jako kochane dziecko Boga. Jezus, głosząc dobrą nowinę, prowadzi grzeszników do Boga. Do Boga, który ich kocha. Droga Jezusa to droga uzdrowienia. Droga przejścia ze stagnacji do rozkwitu duchowego oraz tego codziennego. Cel drogi Jezusa to niebo. Cel drogi Jezusa to połączenie nas z miłosiernym Bogiem. Z Bogiem, który jest miłością.

0: To był oczywiście Phil Collins na zegarach 34 minuty po godzinie 15. Radio Warszawa na 106,2 FM. Dokonał tego jako jeden z nielicznych Polaków. Tak, Michał Leksiński zdobył koronę Ziemi, czyli stanął na najwyższych szczytach wszystkich kontynentów. Jest ich 9, a dla Michała Leksińskiego ostatnim był Denali na Alasce. Szczyt zdobył 3 czerwca. Michał Leksiński przypominał w połowie maja, gdy rozpoczynał podejście na Denali, że to jego trzecia próba wejścia na najwyższy punkt Ameryki Północnej.
1: Dobrze być tu z powrotem. Dobrze jest być w drodze po tą ostatnią górę. Denali czeka. Pogoda niezła, także jest dobrze.
0: Denali ma 6190 metrów, jest trudnym szczytem ze względu na surowy klimat Alaski i gwałtowne zmiany pogody. Michał Leksiński jest 29. Polakiem, który zdobył koronę Polski, a na świecie dokonało tego niespełna 700 osób. Wymaga to od lat przygotowań i ogromnych nakładów finansowych.

0: Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień.
1: W samochodzie Radio Warszawa.
2: Dobrze słuchać.

0: choć o historycznym sukcesie Maji Chwalińskiej piszą ogólnoświatowe media, to w samym Bielsku-Białej o wyczynie tenisistki nie słyszeli jeszcze wszyscy mieszkańcy. Ci, do których docierają informacje z paryskich kortów, są jednak bardzo zadowoleni i dumni z promocji swojego regionu. Maja Chwalińska była sensacją tegorocznego French Open, a rozpoczęła od kwalifikacji i awansowała do samego finału.
1: Wszyscy się cieszymy bardzo. To jest naprawdę rewelacja, że coraz więcej tu mamy takich fajnych, zdolnych, młodych ludzi, co coś umieją, nie tylko rozmawiać tak o BBB, tylko bardzo się cieszymy.
2: O Maję Chwalińską pytam, czy słyszał pan, że ona właśnie tutaj w Bielsku-Białej trenuje?
3: Musi mi pan wybaczyć, pierwszy raz słyszę nazwisko.
4: Było tak o nas cicho cały czas o Bielsku, to teraz myślę, że połowa świata już wie, co to jest Bielsko-Biała, więc dla mnie to znaczy naprawdę wiele. Mogłoby być tu troszkę lepiej, nie ukrywam, ale i tak czy siak nie ma lepszego miejsca w Polsce do życia niż Bielsko-Biała moim zdaniem, więc bardzo fajnie, że świat się powoli o nas dowiaduje.
0: A z mieszkańcami Bielska-Białej rozmawiał Piotr Durys.

0: To była oczywiście Belinda Carlisle. No, ja już się z Państwem żegnam. Michał Wiechowski, do usłyszenia.
1: A ja się witam, Ania Bobko, zapraszam.
2: O każdej porze.
3: Radio Warszawa.

0: Już to moment, godzina 16 i wspólnie zatrzymamy się razem z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Idealny moment na kawę. Jedni mówią, że od razu po wstaniu, inni piją do śniadania, jeszcze inni w biegu, ale są też tacy, którzy bez względu na przyzwyczajenia najbardziej lubią pić kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
1: Ogłoszenie nadawcy.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: O tej kawce troszkę mówiliśmy przed chwilą. Kawkę można jeszcze wypić. Pociśnienie jest w normie 1019 hektopaskali, więc nie za wysokie, nie za niskie. Kawka zaszkodzić nie powinna. 23 stopnie Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Słońce za chmurami, chociaż jak patrzę przez okno, to tak więcej tych chmur. No i zagrożenie, że troszkę padać będzie o godzinie 19.30. Czy tak rzeczywiście będzie? No to zobaczymy.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Minuta po godzinie 16. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszamy. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa. Tak nazywa się to nasze niedzielne popołudniowe pasmo. Zatrzymujemy się, trochę uciekamy od zgiełku informacji i tego wszystkiego, co nas tak męczy zazwyczaj w tygodniu, a najlepiej to zrobić razem z Radiem Warszawa. O 16.30 wiadomości z życia Kościoła. To takie delikatniejsze wiadomości. A muzycznie zaczynamy The Course i Breathless już teraz, ale będzie też Urszula Sipińska i Celine Dion, więc warto zostać. Gorąco zapraszam. Go.

Urszula Sipińska i szalalala zabawa trwa, może u Państwa jeszcze trwa, może zabawa, może taki właśnie spokojny, przyjemny, niedzielny popołudnie, tak naprawdę wieczór to jeszcze dopiero za chwilę, może właśnie taki troszkę bardziej leniwy, troszkę bardziej przyjemny przez długi weekend, który u niektórych osób był, a był oczywiście przez uroczystość Bożego Ciała, bardzo ważnego święta w Kościele Katolickim. Więcej na ten temat, jeśli ktoś z Państwa chciałby poczytać, dokładnie jednak bardziej to zrozumieć. Mimo, że to już wydarzenia, które były, ale warto o nich jeszcze też na chwilę się nad nimi zatrzymać i troszkę o nich pomyśleć. To jest bardzo ciekawy artykuł na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Boże Ciało, procesje kwiatowe, dywany i Jezus Eucharystyczny. Cały tekst, czym jest uroczystość Bożego Ciała, jak narodziło się to święto, o tych czterech ołtarzach bardzo ważnych, to wszystko właśnie radiowarszawa.com.pl. Ale oprócz tego oczywiście dużo więcej materiałów, dużo więcej artykułów, na przykład na temat Sagrady Familii, która po 100 latach osiągnęła swoją maksymalną wysokość i Leon XIV zainauguruje wydarzenia związane z tą budową. Wiele, wiele więcej, także zapraszam, warto tam zajrzeć. radiowarszawa.com.

Gees i Night Fever wybrzmią na antenie Radia Warszawa. Na 17 minut po godzinie 16 to chyba jeden z najbardziej znanych utworów tego kultowego zespołu, który ma też wiele innych przebojów na swoim koncie, ale mi osobiście najbardziej Night Fever się kojarzy właśnie z Bee Gees. Rok 1977, a już teraz utwór 45 lat młodszy, zgoła inny, bo spokojniejszy, polski i nasz rodzimy, Sanach i Kamień na 106,2 FM o 16:30 wiadomości z życia kościoła.

0: Radio Warszawa, jest godzina 16:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Wichrowski, zapraszam. W Świątyni Opatrzności Bożej oraz na terenie obok niej trwa 19. Święto Dziękczynienia. Tegoroczne hasło brzmi: dziękujemy za świadectwo wiary. Uroczystości gromadzą tysiące wiernych i pielgrzymów z całej Polski. Centralnym punktem obchodów była procesja z relikwiami nowych błogosławionych oraz msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Jak mówili wierni, to czas podziękowań i rozmowy z Bogiem.
2: Przyszedłem razem z rodziną, jak co niedzielę, na mszę świętą podziękować Panu Bogu za to wszystkie łaski, którymi mnie obdarzył, i prosząc o kolejne na następne dni.
3: Ja jestem turystą z Krakowa i przybyłem w celu tego święta oraz odwiedzenia muzeum, tutaj, które się tutaj znajduje w Kopule podobno.
4: No taka uroczystość tu jest, a przyjechaliśmy z Mławy, to jest za kawałek drogi mieliśmy. No i chciałam tutaj właśnie być.
5: To moja parafia i dziękuję Bogu za dar Eucharystii i za dar błogosławionych i świętych, których mamy w świątyni. To jest podziękowanie Bogu przede wszystkim za to, że żyję, że jestem też członkiem tej wspólnoty.
6: Zawsze wszystko, co nam Pan Bóg dał, za życie, za zdrowie, za rodzinę i za wszystko, aby Pan Bóg jeszcze błogosławił na dalsze życie.
1: Tegoroczne święto poświęcono dwóm postaciom szczególnie zasłużonym dla Kościoła i Polski: błogosławionej Bolesławie Lament oraz błogosławionemu księdzu Józefowi Stankowi. Relikwie obojga zostały uroczyście wprowadzone do Świątyni Opatrzności Bożej. Bolesława Lament była założycielką Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i przez całe życie angażowała się w działalność apostolską oraz na rzecz jedności chrześcijan. Ksiądz Józef Stanek Palloten był kapelanem Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego. Zginął z rąk niemieckich okupantów we wrześniu 1944 roku, pozostając do końca przy rannych i potrzebujących pomocy powstańcach. Ich przykład daje nam żywe świadectwo wiary i oddania, mówił w homilii arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
7: Niech ich przykład pomoże nam każdego dnia coraz bardziej poznawać Boga, coraz mocniej Mu ufać i coraz wierniej służyć drugiemu człowiekowi. Wtedy także nasze życie stanie się świadectwem działania Bożej opatrzności w świecie. I wtedy również i my będziemy żywymi świadkami Jezusa Chrystusa w tym świecie.
1: Prośmy o to, aby życie błogosławionych Bolesławy Lament i księdza Józefa Stanka wpłynęło na nas, dodał hierarcha.
7: Wprowadzając dzisiaj relikwie naszych błogosławionych do tej świątyni, prośmy nie tylko o ich stawiennictwo, ale także o pragnienie świętości, o odwagę wiary, wierności i gotowości do służby innym, o dar głębokiej modlitwy, zaufania Bożej opatrzności oraz budowania jedności między ludźmi.
1: Święto Dziękczynienia organizowane jest od 2008 roku jako wyraz wdzięczności za ważne wydarzenia w historii Polski, wolność oraz dziedzictwo chrześcijańskie. Co roku obchody są również okazją do przypomnienia postaci, które poprzez swoją służbę, wiarę i poświęcenie pozostawiły trwały ślad w historii Kościoła i narodu.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Diecezja warszawsko-praska zyskała 9 kapłanów. W sobotę w katedrze pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika biskup Romuald Kamiński przewodniczył mszy świętej oraz święceniu diakonów. Dziś po raz kolejny mówię tak Jezusowi, mówił ksiądz Maciej Rafalski.
9: Zwieńczenie pewnej drogi, zakończenie pewnego etapu, ale też rozpoczęcie właśnie kolejnego etapu, wejście na tą drogę powołania kapłańskiego, przeżywając go duchowo w taki sposób jak ta uboga wdowa, która wrzuca wszystko do skarbony. Tak ja chciałbym właśnie w tym czasie święceń też wrzucić swoje życie do skarbony Pana Boga i być w tym hojnym.
1: Jak wskazał Romuald Kamiński, w homilii formacja i rozwój duchowy są stałym udziałem kapłana.
10: Nasi bracia definitywnie zakończyli czas formacji seminaryjnej. Mówimy nieraz, że to jest ten czas zasiewu. Zasiew jest, powinien być proporcjonalny i stały w zależności od tego, co się potem dźwigać będzie.
1: Przypomnijmy, do podstawowych zadań prezbitera należy sprawowanie Eucharystii, udzielanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego, prowadzenie katechezy oraz towarzyszenie wiernym w ich życiu duchowym. Neoprezbiterzy otrzymują także pierwsze skierowania do pracy duszpasterskiej w parafiach.

0: Radio Warszawa, godzina 16:42. Czas na Biblia krok po kroku.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Biblia krok po kroku. 18 rozdział Księgi Kapłańskiej będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Proszę Ojca, ten rozdział rozpoczyna się od swoistego przypomnienia, że Pan jest Bogiem Izraela i że wypełnianie prawa Bożego daje życie. Mamy tu taki swoisty rodzaj zapewnienia, że Bóg jest ze swoim narodem.
3: Tak, i to zapewnienie jest bardzo istotne, ponieważ ono stanowi dla tej społeczności religijnej, ale też i narodowej, etnicznej, przypomnienie, że skoro Bóg jest ze swoim narodem, to byłoby czymś wielce stosownym, żeby ten naród był ze swoim Bogiem. Jest to swoiste zobowiązanie do wzajemności w tej więzi między Bogiem a wybraną przez Boga społecznością, którą to więź nazywamy przymierzem. Dzisiaj zaryzykuję powiedzieć, że także w pewnych środowiskach związanych z judaizmem i narodem żydowskim pojawia się taka mentalność, że to wybranie przez Boga jest taką wartością, która funkcjonuje niezależnie od wszystkiego. Natomiast Pismo Święte wyraźnie nam przypomina, że to wybranie opiera się na zasadzie wzajemności. Ono nie tylko jest dane przez Boga, ale jeszcze powinno być z wdzięcznością przyjęte przez społeczność ludzką. I ta społeczność powinna uczynić z tej Bożej łaskawości względem siebie własny sposób odnoszenia się do siebie nawzajem i do innych.
2: I do Boga. Przede wszystkim.
3: Przede wszystkim.
2: Wczytując się dalej w ten rozdział, zaczynają się troszeczkę trudniejsze kwestie niż tylko to przypomnienie, czy to ta radość przypomnienia, że Bóg jest Panem i Bogiem Izraela. Proszę Ojca, dalej czytamy o przestrogach. Bóg przestrzega przed rozwiązłością, przestrzega przed nieczystością, przed kazirodztwem, przed grzechami w sferze seksualnej. Również przestrzega przed związkami homoseksualnymi, które są obrzydliwością w oczach Boga. I można by powiedzieć, że jakże to jest aktualne w dzisiejszej naszej rzeczywistości. Mam pytanie, czy skoro Bóg przed tym wszystkim przestrzega, to znaczy, że to były problemy również Izraela, czy też były to problemy narodów, które otaczały, które Izrael spotykał i chce przestrzec przed tym, żeby nie wzorowali się na tym, co dzieje się dookoła?
3: Pewnie, gdyby to były wyłącznie problemy innych, to nie byłyby podnoszone z takim zaangażowaniem emocjonalnym i z taką szczegółowością. Pewien bałagan w sferze seksualności to nie jest stan, który się pojawia w uładzonym raju naszych harmonijnych i wyłącznie pozytywnych emocji, tylko to jest raczej pewien stan pierwotny, z którego się wygrzebujemy, wychowując jakoś własne człowieczeństwo do tego, żebyśmy to my panowali nad instynktami, a nie instynkty nad nami. Już w świecie zwierzęcym możemy zaobserwować różne praktyki związane z seksualnością, w których nie chodzi o przedłużenie gatunku, tylko o indywidualną przyjemność osobnika albo pary osobników. Zdarzają się praktyki na przykład homoseksualne wśród zwierząt. Na przykład w warunkach niedostępności partnera seksualnego innej płci, ale czasami poza występowaniem tego warunku się tak dzieje. Tyle, że zwierzę wobec swoich instynktów jest bezradne. A człowiek został wyposażony w to, co pozwala mu w świat własnych instynktów wprowadzić pewien ład. I te teksty uświadamiają społeczność religijną co do tego Bożego daru, którym jest rozum, dzięki któremu możemy panować nad instynktami, którym jest sumienie, dzięki któremu możemy rozeznać, co jest dobre, a co jest złe, co służy celom wyższym, a co tylko własnej przyjemności. Można by więc spojrzeć na te teksty i jako na teksty z ogromnym ładunkiem wychowawczym. I to takim, który jest uniwersalny. Bo nie tylko jednej grupie potrzebny jest ład umysłu, serca i sumienia, ale każdemu człowiekowi i każdej ludzkiej społeczności, żeby nie dziczała. Natomiast porównanie z ludami niekoniecznie darzonymi sympatią. Czy to z Egiptem, który jest taką figurą imperium zła, miejsca ucisku, niesprawiedliwości, krzywdy, zniewolenia, czy to z różnymi sąsiadami, z którymi sąsiedztwo niekoniecznie układa się w najwyższej harmonii, to jest metoda na to, żeby wzmocnić ten bodziec wychowawczy. Przez porównanie z kimś, pani jako wytrawny pedagog dobrze wie, jak to działa. Że czasami można osiągnąć pewien wynik wychowawczy, pokazując, no przecież nie będziesz jak ten ktoś, kto, z kim są ciągłe problemy, albo kto nie jest akurat synonimem zdrowego rozsądku w grupie rówieśniczej, prawda? I to właśnie jako taki dodatkowy środek wychowawczy możemy potraktować. Ale generalnie chodzi o sprawy, które, jak pani zresztą wcześniej zauważyła, mają dużą dozę uniwersalizmu i dotyczą także naszych czasów.
2: Dziękuję. To jeszcze proszę spróbować, ojcze, doprecyzować, czym jest owa obrzydliwość w odniesieniu do tych czynów. Jak to mamy dzisiaj rozumieć?
3: To znaczy...
2: Jak to rozumieli?
3: W rozumieniu tego terminu niewiele się zmieniło. Obrzydliwe to znaczy, że nie chcemy się w tym babrać, a nawet z dotknięciem tego mamy pewien problem. Jeżeli ktoś jest tym ubabrany, to niekoniecznie mamy mu to za złe, ale niekoniecznie będzie dla nas przyjemnością dotykanie tak. Więc jest to na pewno terminologia nacechowana negatywnie, ale bez nazywania białego białym, czarnego czarnym, dobrego dobrym, a złego złym, no to sobie nie uporządkujemy świata.
2: Bardzo dziękuję i proszę o zadanie dla słuchaczy.
3: Drodzy Państwo, chciałbym Państwa uwagę skierować na wersety 26 i 27. Tam pojawia się właśnie ten termin obrzydliwość, określający pewne postawy i czyny. Zastanówmy się. Takie negatywne przedstawienie jasno określonych postaw. Jakich wartości ma bronić? W imię czego dokonuje się taka bardzo wyrazista klasyfikacja pewnych czynów, które ludzie biorą na siebie, których dokonują?
2: Bardzo dziękuję. I niezmiennie zachęcamy Państwa do wspierania Radia Warszawa. To radio gra dla Państwa, ale też dzięki Państwu. Każda złotóweczka jest tutaj na wagę złota. Rozmawiali ojciec profesor Waldemar Linke
3: i pani Joanna Człapska.
2: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.

0: Howard Jones i What Is Love kończy godzinę 16 w Radiu Warszawa, o 17 jak zawsze Country Club, więc zapraszam do pozostania razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A po co ci te walizki?
3: Zapomniałeś.
2: Mamy wyjazdowy poranek, miałem się spakować.
3: Ciepło.
2: Tam, gdzie jedziemy, będzie ciepło?
3: Mi na pewno będzie.
2: A mi będzie cieplej, bo ze słuchaczami Radia Warszawa zawsze atmosfera jest ciepła i przyjemna.
3: A ja trochę odeśpię i wracam do was. Pa!
2: Poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Budzimy stolice i okolice. Zapraszam, Jarek Bydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o salezjańskich męczennikach z czasów II wojny światowej. Zostali zamordowani przez Niemców tylko za to, że byli księżmi. A także o Najświętszej Eucharystii, przed którą należy drżeć z szacunkiem, jak zalecał święty Franciszek z Asyżu, i rozumieć tak, jak usiłował święty Tomasz z Akwinu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
1: Po reklamie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: 23 stopnie Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, 24 w Ząbkach, w Markach też 24, w Łomiankach 23, tak jak w Warszawie, a w Morach 22, tak samo w Raszynie czy w Pruszkowie. Słońce mocno za chmurami, dalej są przewidywania, że około 19.30 będzie padać, ale zobaczymy, temperatura się będzie utrzymywać, wieczorem 18-19 stopni, w nocy 14.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: A już teraz 17.01 na zegarach. Oznacza to, że nadszedł czas jak zawsze na Country Club. Zapraszam.
7: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, już chciałem powiedzieć dobry wieczór, bo to się zachmurzyło, ale to nie, jeszcze...
0: Ja dzisiaj kończyłem dyżur na społecznym parkingu, proszę pana, bo takie są zwyczaje w moim osiedlu, że każdy, kto korzysta z społecznego parkingu, bardzo musi słusznie osobiście odbyć dyżur między pierwszą a, proszę pana, piątą i od czwartej tak piękna pogoda, świt.
1: No tak, no...
0: Ptaki nawet śpiewają.
1: Ja się w dzień poprzedni budzę o piątej mniej więcej, ale budzi mnie to światło, bo już jest widno w pokoju.
0: No więc właśnie, piękny, piękny czas tak gdzieś do końca czerwca, no a potem lato, no to no,
1: zobaczymy,
0: wiadomo.
1: Właśnie. Jeszcze trochę boję jakichś upałów, bo zimno zniosę, z upałami jest już gorzej.
0: No, za dwa tygodnie na pewno będzie się pan musiał pomęczyć.
1: No, ale... niestety, no, tak to jest, mam nadzieję, że się przemęczę. I no, dzisiaj jak zwykle zaległości z list przebojów. Ciekawa piosenka na początek, bo taka nietypowa trochę. Caroline Rose nazywa się artystka, a piosenka nosi tytuł Yep, yo.
0: No właśnie ten, powtarza się ten motyw.
1: Bardzo inteligentny.
0: Ten motyw się powtarza.
1: Ale no takie na pobudzenie trochę. Shaking Graves się przebudził, bo on dość dawno temu wydał płytę, teraz chyba będzie nowa. Fajna piosenka When the Love is New. Mm-hmm. O uczuciach, które się rodzą w człowieku, kiedy się zakocha. No sens też, w tym, że ta miłość się kończy, wie pan, i potem jest gorzej, tak pisze przynajmniej tutaj.
0: I potem jak się skończy?
1: No jak się skończy, to trzeba czekać na następną. Tak?
0: No ja nie wiem, chyba taką piosenkę pamiętam o tym, że ona jak biegła na... randkę, to czuła się tak, jakby wszystkie dzwony biły. Pamięta pan taką może piosenkę naszej ulubienicy?
1: Sierra Ferrer.
0: Tak, ale potem jak on odszedł szczęśliwie...

0: dobywanie się fanom śpiewa swoje, a zawsze bardzo ładnie, Rhinestone tutaj jest ten taki kryształ górski. Mhm. I on jest takim symbolem takich jaśniejszych chwil w życiu, że to będzie nasz Rhinestone.
1: A pamięta pan Rhinestone Cowboy?
0: No tak. Kto tam się zaczyna Stallone, tak? Chyba grał Dolly Parton tak samo, no to klasyka już w tej chwili kantrowa. Posłuchajmy, Casey Musgraves, ale wcześniej Shaky Graves.

0: Jeśli masz, Grace.
1: Bardzo przyjemna piosenka.
0: No zawsze się przyjemnie słucha. Ja bardzo ją szanuję właśnie za to, że ona nie dąży jakby za wszelką cenę do popularności, a i tak ją zdobywa.
2: No tak, ale ta piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą, to ona ma takie wszelkie potencjał bycia takim przebojem letnim,
0: dobrze
2: ładnym.
0: Się słucha, tak zapamiętuje się.
2: A jako, że to jest jeszcze piękna kobieta, świetnie prezentująca się na scenie, to dodatkowy walor stanowi niewątpliwie artystyczny.
0: No to jeszcze dwie tutaj takie piosenki. White Bone, tak, ono, tak już wchodzi, no tak jakby do czołówki artystów Rain. Nie wiem, czy chodzi, bo to on śpiewa o jakiejś takiej nawałnicy. Ale nie wiem, czy mu chodzi dokładnie o tą nawałnicę i deszcz, czy jest to pewna metafora, nie wiem, życia. No jak ktoś chce tutaj. No a potem, żeby trochę uspokoić, to Nathan Evans Fox, A Little Bit of Shine. Czyli to trochę promyk słońca, tylko promyk w ogóle, tak, tylko że on się boi tego promyka w życiu. To jest problem, kurczę. No posłuchajmy najpierw deszcz, a potem promyk. Zaświeci nam.

0: No, był deszcz, był promyk. Little bit shine. Był sobie.
1: Panie Maśku, no to teraz ja przyniosłem do studia dzisiaj dwa utwory z premierowych płyt, bo właśnie w ten piątek, no w ogóle premiery są w piątki zwykle wyznaczane przez wytwórnie, na piątek, przed weekendem. No to teraz premiera najnowszego albumu Old Crow Medicine Show, w którym jest trochę fajnych utworów.
0: No jak zwykle.
1: Jak zwykle.
0: Trochę, to jest dobra.
1: Trochę takiej kolaboracji. Molly Tuttle między innymi tam
0: no
1: się
0: tak,
1: pojawia.
0: Molly coraz częściej.
1: U nich chyba ze dwa razy w dwóch utworach. Del Mercury też w jednym. No bo oni nawiązują stylistycznie do bluegrassu, choć mają własny styl. Taki trochę rozcieńczony ten bluegrass.
0: Że taką polemikę prowadzi właśnie, czy oni są folkowi, czy oni są bardziej countryowi. No,
1: tak.
0: No trudno tutaj jakby znaleźć ten środek złoty.
1: No to pierwsza piosenka z tego utworowego zestawu to jest Rye Whiskey o trudnym życiu bimbrownika, który...
0: No, nie jest łatwy.
1: Który... Ale na koniec on tam dochodzi do takiego wniosku, że gdyby właśnie z tej whisky był wypełniony ocean, a on był kaczką, no to zanurzyłby się tam i już mógłby nie wypływać.
0: No to jak ta złota rybka, co tam pijak chciał, żeby cały ocean zabiniła, no ale to jeszcze, no to daj jeszcze pół litra.
1: No oni zresztą mają te teksty też i dowcipne i są w ogóle dowcipnymi i takimi wesołymi artystami. No a drugi to jest dla mnie też pewna nowość. Kit Braxton. On wydał teraz swoją debiutancką płytę w Warnerze w Nashville i jest jednym z artystów, którzy odnoszą, czy odwracają się jakby od tego bardzo takiego komercyjnego stylu, który w Nashville panuje i sięgają do tradycji. On zresztą urodził i wychował się w Teksasie. Przesiąknął tą muzyką teksaską tradycyjną i też western swingową i jest artystą, który głównie swoją popularność budował w TikToku, w mediach społecznościowych, a właściwie poprzez TikTok. Tam miał setki milionów odtworzeń i podają w informacjach, że w zeszłym roku miał 130 koncertów w Stanach. Jest jednym z tych artystów, który jest na tej fali wznoszącej jedną z takich największych nadziei muzyki
0: Warner
1: country.
0: To jest dobra firma, oni bardzo zadbają o jego promocję na wszelką, ale takich artystów
1: jest sporo.
0: Jest dużo, tak.
1: No to
0: który się przebije, który zostanie na dłużej, to trudno wyrokować bardzo często.
1: No w każdym razie ma on dobrą taką podstawę, tej popularności, jaką sobie sam stworzył. Bo jak teraz dołoży się do tego wytwórnia, no to myślę, że może być sukces.

0: No to był Kit Braxton, a przedtem, proszę Państwa, Old Crow Medicine Show.
1: Ciekawy ten Kit Braxton, bo no to jest fajne, znaczy tego brzmienie, ale na jak długo jakby to po powielanie honky tonk barów, hardwood floor i tym podobne się będzie dobrze sprzedawało, bo to z punktu widzenia twórni chodzi o zyski. No ale to fajnie, no jest taka grupa śpiewających tradycyjne piosenki country.
0: Tak.
1: One się, i dobrze.
0: Ona się pojawia w różnych momentach różnego czasu rozwoju muzyki country. Bo
1: tak,
0: pamięta pan koniec lat
1: 80.
0: to nagle ci neotradycjonaliści się pojawili w dużej grupie, tak?
1: Nie, ale to jest trochę, wie pan, też tak, że ci tradycyjni muzycy country, i to oni są bardzo aktywni w regionach. To znaczy gdzieś tam Texas, Georgia, Tennessee, Kentucky. I tam każde miasteczko ma jakiegoś swojego takiego wybitnego artystę. I oni zwykle właśnie grają taką bardzo tradycyjną muzykę, więc jest nadal bardzo popularna, tej publiczności.
0: No to panie Maćku, teraz rzecz nowa, bo ja nie miałem do tej pory okazji ani posłuchać tych artystów, ani poznać, bo to jest akurat grupa polska.
1: No, bardzo się cieszę.
0: No, ja również. Nazywa się ona Cornelius Blackwater Band, bo też Cornelius to imię lidera tego zespołu.
1: A to ojcu chrzestnym.
0: No tak, po ojcu chrzestnym. Proszę Państwa, to jest trzech braci, tak o sobie piszą, trzech braci tu spod Warszawy, którzy stworzyli zespół, koncertują, nagrywają, a objawili się dla mnie przed miesiącem czy półtora miesiąca temu, kiedy napisali do mnie, że może mogliby się też pojawić w radiu i też o tym myślimy tutaj z panem Maćkiem.
1: Trzeba pomagać tej młodzieży, która chce grać i śpiewać muzykę country.
0: I oni nagrali kilka utworów. Jednym z nich jest The Gates of Heaven, taka piosenka. Posłuchamy jej tutaj.
1: Dobrze, nie szli tą drogą, bo to niedobrze się skończy.
0: A potem, proszę Państwa, Bella Me. Tak też zastanawiałem się, któż to taki? Któż to taki? Okazuje się, że to jest Angielka, która podobnie jak Kit Braxton, popularność budowała poprzez media te internetowe, społecznościowe.
1: To jest pewna szansa w tej chwili na pewno.
0: I ona 100 milionów odtworzeń uzyskała na TikToku, a to jest Angielka, ale nagrała epkę w Stanach Zjednoczonych i z tej epki też wybrałem dla Państwa utwór. No ona śpiewa nie w tym klasycznym stylu, tylko bardziej ona śpiewa w stylu country pop. No ale jest ciekawym też zjawiskiem Angielka, która próbuje robić karierę w Stanach.
1: Życzę wszystkiego najlepszego, ale nie ale udawało nie, się do tej pory tak, Angielką.
0: No zobaczymy, jak będzie tym razem. No i tego Corneliusa na początek posłuchamy.
1: No posłuchaj.
0: No jedziemy.

0: No, to mieliśmy tego Korneliusza.
1: Korneliusz bardzo ciekawie się zapowiadał. Tam można by kombinować przy tej piosence jeszcze trochę, ale no nie jest to takie...
0: Powielanie schematów.
1: Powielanie takie czegokolwiek, więc ciekawy jestem.
0: No, ja myślę,
1: jak panie... rodzinny zespół, to jest szansa, że trochę przetrwa.
0: Bo właśnie, bo też i trochę taniej, panie Maśku, w takich przypadkach wychodzi, bo można w domu pograć próby.
1: Mają pewnie zakodowane przez wychowanie, co się komu należy.
0: No ja myślę, że zaprosimy zespół do naszego radia, będziemy mieli okazję ich poznać i posłuchać.
1: Fajnie, że są jacyś ludzie, którzy zaczynają grać muzykę country albo country i okolice.
0: No to teraz pan.
1: No to dwie panie, tu śpiewała ta Angielka, no sympatycznie, aczkolwiek takich sympatycznych dużo jest.
0: Tak, no, pamięta pan, że mieliśmy tę Angielkę, która też próbowała, tam Rosjanie byli przede wszystkim, którzy chyba nawet osiągnęli jakiś wynik.
1: No Bering Strait, tak, Bering Strait. Tam za tym się ponoć kryły takie dość ciemne
0: historie. Duże, tak, i duże pieniądze, ale no poza Amerykanami to naprawdę tam troszkę Kanadyjczyków, może niewielu, no i tam Australijczyków
1: i
0: jest,
1: to
0: ale...
1: jednym i drugim bardzo trudno się przebijać, bo to trzeba być w Stanach, pan mówi o tych 130 koncertach, i to ta norma w granicach 150 plus minus,
0: tak.
1: To obowiązuje dla tych, którzy chcą być na listach.
0: No tak, bo oni nie tylko nagrywają, nie tylko te utwory, ale muszą się pokazywać, muszą zdobywać popularność, trzeba o nich zacząć mówić. A mówić się najczęściej zaczyna wtedy, kiedy się wychodzi zadowolonym z koncertu.
1: No teraz jest może trochę łatwiej, ja pamiętam historię Sary Evans, której ona chyba wersję jej nagrywała swoje pierwsze płyty, ale jej nie chciała wytwórnia. Ona była niezwykle popularna w internecie. Wtedy nie był to, nie było jeszcze tych wielu portali, YouTube był. Nie, ale jej fani wymusili na wytwórni to, żeby nagrała płytę u nich. No już się opłaciło. Potem zaczęli kombinować za dużo po jej drugiej płycie i zmarnowali dziewczynę. No, ale jest to jakaś droga. To posłuchajmy dwóch pani Amerykanek, Caitlin Butts, Never Really Mine, miała już lepsze piosenki, bo bym powiedział, no a ta jest nowa. No i Grace Potter, ja Grace Potter to lubię, bo ona taka trochę w sieniu zawsze była do tej pory, teraz jest jakby, ma swój czas, więc... I mam nadzieję, że może jakąś nagrodę gdzieś zostanie, była już nominowana do Grammy, no więc może jej trafi. No posłuchajmy, Caitlin Butts, potem Grace Potter.

0: To jest taka maniera, że się szybko kończy, tak nagle urywa.
1: No to szuka się takich różnych jakichś kruczków, sposobów, na to, żeby było inaczej. No, to no, pamiętam, że to Beatles nagrali jakąś taką piosenkę. I to było chyba... Nie, czy na Abbey Road, tam jest taka ostatnia piosenka, która się urywa po takim tego trend. I się urywa.
0: No i nagle słuchacz
1: No i to dębieje. Lat temu, ja już nie powiem ile, ale to jest lat temu, 60.
0: No tak.
1: Ile to czasu minęło. To wtedy były takie zaskoczenia, teraz już nie.
0: No dużo czasu już nie mamy, panie Maćku, bo dużo czasu minęło w naszej audycji. Jeszcze tylko chyba jedna piosenka no, i to nie wiem, czy w całości.
1: Street Unit, Choctaw County, bardzo ładna piosenka o tym, taka nostalgiczna, bo w tym Choctaw County to była jakaś fajna dziewczyna, ale już jej nie ma, ale jak tam jedzie i się przypomina, no to wraca sentyment.
0: Słuchaliście państwo jak zwykle w niedzielę po godzinie 17 audycji Country Club i w przyszłym tygodniu spotkamy się ponownie.
1: No, zatem do usłyszenia i Clay Street Unit na zakończenie.

0: Country Club.
1: Bardzo dziękujemy za dzisiejsze wydanie Country Club. Już za moment godzina 18 i zaczniemy jak zawsze nasz wieczór z muzyką uwielbienia. Zachęcam do zostania razem z Radiem Warszawa.
2: Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o salezjańskich męczennikach z czasów II wojny światowej. Zostali zamordowani przez Niemców tylko za to, że byli księżmi. A także o Najświętszej Eucharystii, przed którą należy drżeć z szacunkiem, jak zalecał święty Franciszek z Asyżu, i rozumieć tak, jak usiłował święty Tomasz z Akwinu. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: O reklamie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: 23 stopnie Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, 24 w Ząbkach, w Starych Babicach 22, w Łomiankach 23, w Raszynie 22 i w Bielawie 24. Zaczęło wychodzić trochę bardziej słoneczko i jak patrzę przez okno, to chmur nie widzę, aczkolwiek prognoza pokazuje, że o 19.30 możemy spodziewać się drobnego opadu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Minęła godzina 18, oto zaznacza, że jak zawsze w niedzielę rozpoczynamy wieczór z muzyką uwielbienia. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam o 18.20, jak zawsze dobre słowo papieża Leona XIV, o 19.00 Dziennik Radia Watykańskiego, a teraz zachęcam do wspólnego uwielbienia Pana Boga. God of Wonders rozpocznie nam ten wieczór i będzie też po polsku, po angielsku. Warto

Iwona Pietrala, ja potrzebuję Ciebie, wybrzmiała na antenie Radia Warszawa 10 minut po godzinie 18 podczas naszego wieczoru z muzyką uwielbieniem. A teraz mamy dla Państwa pytanie pewne. Czy muzyka może powstawać bez nut, a jednocześnie poruszać najgłębsze zakamarki ludzkiego serca? Twórcy projektu Jestem Słowem przekonują, że tak. Już jutro, 8 czerwca, na warszawskiej scenie Relax odbędzie się niezwykłe wydarzenie, które wymyka się tradycyjnym definicjom koncertu. Jestem Słowem to się nazywa. I o jego wyjątkowości odpowiedział na antenie Radia Warszawa dziennikarz i prezenter Tomasz Wolny. Cała rozmowa jest oczywiście dostępna na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Choć wydarzenie jest określane jako koncert muzyki duszy, jego uczestnicy podkreślają, że trudno zamknąć je wyłącznie w ramach muzycznego spektaklu. Projekt Jestem Słowem łączy modlitwę, kontemplację Pisma Świętego oraz muzykę rodzącą się podczas spotkania z drugim człowiekiem. Kompozycje zrodzone z ciszy modlitwy i kontemplacji słowa. Każdy utwór powstał jako odpowiedź na konkretne fragmenty Ewangelii i słowa zawarte w książce Jestem Słowem. Osoba otrzymująca słowo i muzykę pragnie pozostać anonimowa. Nie występuje publicznie, ale uwaga nie skupiała się wyłącznie na niej, lecz na słowie i na muzyce, których prawdziwym autorem jest Bóg. 10 utworów jest do usłyszenia, w tym muzykę ciszy, w tym ucieczka do Egiptu, Jan Chrzciciel i wiele, wiele więcej. Koncert ma miejsce jutro o godzinie 19 w warszawskiej scenie Relax. Widzę, że bilety jeszcze są dostępne, także zachęcam. Zachęcam i do posłuchania najpierw rozmowy. Jeśli moja tutaj króciutka wypowiedź Państwa nie zachęciła, to jestem pewna, że rozmowa właśnie z Tomaszem Wolnym to zrobi, a potem można właśnie taki bilet jeszcze nabyć na jutrzejszy wieczór. A już teraz Tomek Kamiński i Ty tylko mnie poprowadź.

0: Radio Warszawa, godzina 18:20. Posłuchajmy, co dobrego ma nam do przekazania Ojciec Święty.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej w uroczystość zesłania Ducha Świętego, Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 24 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w uroczystość zesłania Ducha Świętego okres wielkanocny osiąga swoje dopełnienie. Aby podkreślić jedność tego zbawczego wydarzenia, Ewangelia ponownie przenosi nas do pierwszego dnia, czyli do owego nowego dnia, w którym Jezus zmartwychwstały ukazuje się uczniom, pokazując im ręce i bok. Pan objawia swoje uwielbione ciało, a dokładniej swoje rany, ślady ukrzyżowania. Te znaki męki, bardziej wymowne niż jakiekolwiek słowa, ulegają przemianie. Ten, który umarł, żyje na wieki. Na widok Pana również uczniowie powracają do życia. Pochowali się w wieczerniku pełni strachu, ale Jezus wchodzi tam pomimo drzwi zamkniętych i napełnia ich radością. On przechodzi przez naszą śmierć, otwiera grób, otwiera go na oścież tam, gdzie dla nas nie było już żadnego wyjścia. Do swojego gestu Chrystus dołącza słowo „pokój wam”, a zarazem potem tchnie na uczniów Ducha Świętego. Zmartwychwstały jest pełen życia, ukazawszy życie w ciele jako prawdziwy człowiek, obdarza nas życiem Bożym, jako Syn umiłowany przez Ojca, który stał się dla nas bratem i odkupicielem. W tym samym wieczerniku, gdzie ustanowił nowe i wieczne przymierze, Jezus wylewa Ducha Świętego, miejsce wieczerzy i zdrady przemienia się i z grobu apostołów staje się dla całego Kościoła łonem zmartwychwstania. Dlatego Pięćdziesiątnica jest świętem paschalnym i świętem ciała Chrystusa, którym jesteśmy dzięki łasce.

Paulo Wilbur, Praise Adonai. Wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 32 minuty po godzinie 18 podczas wieczoru z muzyką uwielbienia. A ja mam teraz propozycję dla najmłodszych. Zaczął się czerwiec, zaraz będzie koniec roku szkolnego i zaczynają się wakacje. Chyba ulubiony czas dla wszystkiej młodzieży. Tak naprawdę. No i w związku z tym propozycja Festiwal Życia Lipiec 2026. Wakacyjna propozycja właśnie dla młodych. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na wspólny wyjazd na Festiwal Życia w Kokotku. Jest to największy chrześcijański festiwal dla młodzieży w Polsce i co roku na początku lipca impreza przyciąga tysiące młodych osób z Polski i z zagranicy. W tym roku wydarzenie odbywa się od 6 do 12 lipca, więc dokładnie za miesiąc. Tegoroczne hasło spotkania to początek, a biblijnymi bohaterami zostali Adam i Ewa. I to ich historia będzie towarzyszyć uczestnikom spotkania. W programie m.in. koncerty gwiazdy polskiej muzyki, tematyczne warsztaty, konferencje prowadzone przez znanych prelegentów, czy ekstremalny przełajowy bieg festiwalowicza. Oprócz tego codzienne msze święte, plenerowe nabożeństwa i całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. W wyjeździe mogą wziąć osoby pełnoletnie, 18-35 lat, takie są granice wiekowe. Niepełnoletni uczestnik 15+, musi posiadać pełnoletniego opiekuna tej samej płci, który również wykupi tygodniowy pakiet udziału w wydarzeniu. Zgłoszenia są poprzez formularz na stronie diecezji warszawsko-praskiej, jest też cała strona festiwalżycia.pl bez polskich znaków, tam więcej informacji. Zachęcam do zapoznania się z tematem, może to jest właśnie dobra propozycja dla młodych na wakacyjny czas, taki wartościowy, dobry właśnie z Panem Bogiem, no i też odpoczynkowym od szkoły. Festiwal Życia w Kokotku, lipiec 2026. A już teraz Deus Meus i Lidia Pospieszalska, Obłok Chwały na 106,2 FM. Chwalmy razem Pana Jezusa.

Anton Moen, Still, Be Still and Know. Ja osobiście bardziej znam ten utwór po polsku. Schowaj mnie, kiedy fale mórz chcą porwać mnie. Z tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Taki piękny tekst jest właśnie po polsku. A ja przychodzę z szybką propozycją dla wszystkich mieszkańców Bemowa, ponieważ ruszyły wieczory muzyczne w Parku Górczewskim. Ruszyły dzisiaj. Od godziny 17 do 20 będzie można posłuchać miłej muzyki, coś zjeść, czegoś się napić. To idealne plany na letni wieczór. Trwa już to wydarzenie od 17 do 20, ale będzie też przez całe wakacje i w lipcu i w sierpniu. Teraz jest Olga Prusik i będzie on aż do 3 lipca. Potem będzie Andrzej Zaremski Band, no i też Olga Prusik. Więcej informacji na stronie Warszawa Bemowo. Tam wszystkie właśnie informacje. To jest na terenie Food Parku przy Amfiteatrze w Parku Górczewska. Zapraszamy na takie miłe wieczorne spędzenie właśnie niedzieli na świeżym powietrzu na Bemowie. A teraz La Palotina i Więc ci powiem.

0: TGD i Basia Włodarska. Zanim powiem słowo, kończą godzinę 18 w Radiu Warszawa, naszą pierwszą godzinę wieczoru z muzyką uwielbienia, ale o 19 dalej trwamy w tej pięknej muzyce. Wcześniej oczywiście Dziennik Radia Watykańskiego, więc gorąco zachęcam do pozostania razem z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polskie czerwce. Czerwiec w Poznaniu w 56 roku, czerwiec w roku 76. Ciąg wydarzeń, które miały ogromny wpływ na najnowszą historię Polski. O tym będziemy rozmawiać w najbliższym kalejdoskopie historycznym z Michałem Gruszczyńskim. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
3: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa, godzina 19.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: W centrum Madrytu Leon XIV przewodniczył mszy świętej i procesji eucharystycznej. Na wspólną modlitwę z papieżem przybyło 1 200 000 osób. To wiara w Chrystusa obecnego w Eucharystii ukształtowała historię, kulturę i życie Hiszpanii. Powróćmy do Niego ze szczerą miłością, apelował w homilii Ojciec Święty. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przewodniczył w Madrycie procesji Bożego Ciała. W Hiszpanii uroczystość ta została przeniesiona na niedzielę. Papież podkreślił, że jest to dzień szczególny, który przywraca nas do korzeni wiary. W obecności 1 200 000 wiernych Ojciec Święty zaapelował o powrót do Jezusa obecnego w Eucharystii, bo to On ukształtował Hiszpanię, a dziś na nowo może stać się światłem i źródłem, które nawodni wyschłe obszary serca. Podczas Eucharystii poprzedzającej procesję papież przypomniał, że uroczystość ta od wieków kształtuje pobożność, kulturę i życie hiszpańskiego narodu.
7: Nie chodzi tu o zewnętrzną manifestację, folklorystyczny relikt czy zwykłą ozdobę estetyczną. Chodzi tu o wiarę w obecność Pana Zmartwychwstałego, który żyje i nadal przechodzi pośród nas, który staje się chlebem dla naszego głodu życia i nawiedza zakamarki naszego serca oraz naszej historii, także te najciemniejsze.
6: Ojciec Święty podkreślił, że historyczna pamięć o procesjach Bożego Ciała nie daje się zamknąć w nostalgicznym wspomnieniu. Jest to pamięć o drogach, którymi prowadzi nas Pan Bóg.
7: Chodzi o to, aby nie zapomnieć, kim jest Pan, aby nie ulec pokusie pokładania ufności w innych bożkach i karmienia się chlebem, który nie nasyca. Oto zatem zadanie dla Hiszpanii dzisiejszej i Hiszpanii jutra, aby religijność, która od wieków ożywia ten kraj, nie była muzeum przeszłości, które się zwiedza, lecz szkołą wiary, z której także dzisiaj można czerpać. Szkołą, która uczy nas klękać przed Bogiem i przed bliźnim.
6: Leon XIV odwołał się również do świadectwa jednego z największych hiszpańskich mistyków, świętego Jana od Krzyża, który uwięziony właśnie w Eucharystii odkrył obecność Chrystusa, który gasi wszelkie pragnienie.
8: Volvamos a él.
7: Powróćmy do Niego ze szczerą miłością. Otwórzmy się na spotkanie z Nim. Pozwólmy, aby nawodnił wyschłe obszary naszego serca, abyśmy następnie mogli wyjść na drogi życia i historii oraz nieść ludziom ten strumień świeżej wody. Strumień miłości, pokoju, sprawiedliwości i radości.

0: Uroczystość Bożego Ciała była centralnym wydarzeniem drugiego dnia wizyty Leona XIV w Hiszpanii. Na dziś zaplanowano jeszcze prywatną audiencję dla augustianów oraz wieczorne spotkanie ze światem kultury, sportu i ekonomii. Szczegółowe relacje znajdą Państwo na polskiej stronie Vatican News.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: Za pół godziny ma zacząć padać. Mówiłam o tym Państwu już wcześniej. Jestem bardzo ciekawa, czy faktycznie te prognozy się sprawdzą, ponieważ trochę chmur faktycznie więcej na niebie widać, ale temperatura nadal bardzo ciepła, bo 23 stopnie Celsjusza wskazują termometry. Będzie oczywiście spadać wraz z zachodem słońca. Wieczorem 16, 15, około godziny 4, 14 stopni. Jutro zaś słońce za chmurami i maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Pięć minut po godzinie 19. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam, niezależnie od tego, czy padać będzie, czy też nie. Wieczór z muzyką uwielbienia dalej trwa w Radiu Warszawa. Piękne pieśni na chwałę Pana Boga przed nami. Zaczniemy od Davida Ruisa i Every Move I Make, ale będzie też Abba, Pater Music, Ty, co nigdy nie zwątpiłeś i wiele, wiele więcej. Warto zostać.

A ja teraz mam propozycję dla wszystkich młodych, niekoniecznie w sumie młodych, mężczyzn, którzy ukończyli 25 rok życia, o tak powiem. Kurs przygotowawczy posługi akolitatu i lektoratu w diecezji warszawsko-praskiej w roku formacyjnym 2026-2027 rozpocznie się 3-letni kurs właśnie przygotowania do posługi akolitatu i lektoratu. Posługa akolitatu i lektoratu jest przewidziana dla mężczyzn, którzy głębiej chcą zaangażować się w życie liturgiczne, ewangelizacyjne i charytatywne swojej parafii. Kurs do posługi lektoratu przygotowuje do szerszego zakresu zadań niż kurs do funkcji lektora. Kurs posługi akolitatu przygotowuje do szerszego zakresu zadań niż kurs nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. Więcej informacji jest dostępnych na stronie diecezji warszawsko-praskiej. Tam też jest dokładny mail, pod który należy się zgłosić. Jest to posługi@dwp.gmail.com bez polskich znaków i zapisy będą prowadzone od 2 do 30 czerwca, więc wystartowały niedawno, przez cały czerwiec można się zgłaszać. Akurat jest to dobry czas, żeby pomyśleć, czy taką potrzebę w sercu właśnie panowie czujecie. No i się zgłosić też, wszystkie tam wymagania i warunki są wypisane właśnie na stronie diecezji warszawsko-praskiej, więc tam, drodzy panowie, was odsyłam. Pierwszy punkt to jest taki, że trzeba mieć właśnie ukończone 25 rok życia, a więcej to już w tym komunikacie diecezji warszawsko-praskiej. Gorąco zachęcam wszystkich właśnie mężczyzn do takiego rozważania w głębi swojego serca, czy czujecie taką potrzebę i taki głos, żeby w ten sposób właśnie jeszcze bardziej być bliżej Pana Boga i działać na rzecz swojej parafii. For Him i psalm 112 już teraz na antenie Radia Warszawa.

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Psalm 23 w wykonaniu Antoniny Krztonie jeszcze kończy się tutaj na naszej antenie na 29 minut po godzinie 19 podczas wieczoru z muzyką uwielbienia w Radiu Warszawa. A już teraz dalej oczywiście trwamy w tej przepięknej muzyce. Paw i serce do serca na 106.2 FM. Zachęcam do pozostania i do wspólnej modlitwy w ten niedzielny wieczór.

Mercy Me, The Love of God wybrzmiało na antenie Radia Warszawa na 19 minut przed godziną 20. A ja zapraszam na jutro w imieniu Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie na mszę świętą ze wstawiennictwem świętej Jadwigi. Zapraszamy na mszę świętą zbiorową z wstawiennictwem patronki, matek oczekujących potomstwa i w połogu, rodzin, misjonarzy, młodzieży, Polski, archidiecezji krakowskiej, sprawujących władzę oraz uczelni wyższych. W dniu wspomnienia liturgicznego świętej przez jej wstawiennictwo będziemy powierzać się Bożej Opatrzności, intencje indywidualne, a także aktualne potrzeby i troski ojczyzny. Intencje indywidualne można składać pod adresem święci-patroni.centrumopatrzności.pl /święta-jadwiga-królowa-ukośnik bez polskich znaków. Przekazane intencje zostaną ofiarowane przy ołtarzu w czasie Eucharystii w obecności relikwii świętej. Więcej informacji i też ta strona internetowa, którą tutaj podyktowałam, jest dostępna na stronie Archidiecezji Warszawskiej. Myślę, że warto tam zajrzeć. Tam wszystkie właśnie informacje i też ta strona internetowa, tak jakby ktoś się nie dosłyszał albo nie był pewny, jak ją wpisać, to właśnie przez stronę Archidiecezji Warszawskiej można te informacje znaleźć. Jutro godzina 18, Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie, msza święta ze wstawiennictwem świętej Jadwigi.

Michael W. Smith i Awesome God pięknie nam kończy tutaj się właśnie na antenie Radia Warszawa na 10 minut przed godziną 20, a ja gorąco zachęcam Państwa do uważnego rozglądania się na przystankach autobusowych, ponieważ Zarząd Oczyszczenia Miasta udekorował 8 pętli autobusowych i tramwajowych barwnymi kompozycjami. Dzięki sezonowym aranżacjom przystanki zmieniły się w kolorowe, estetyczne przestrzenie, a to dopiero początek letniej odsłony miejskiej zieleni, która będzie towarzyszyć pasażerom przez najcieplejsze miesiące roku. Szczególnie zachęcam pasażerów komunikacji miejskiej przy Nowym Bemowie, Żeraniowe Weso czy na Rondzie Wiatraczna. Mam nadzieję, że jest tam piękniej, kwieciściej i wszystkim nam będzie milej się podróżować. Trwamy dalej z Wieczorem z Muzyką Uwielbienia w Radiu Warszawa. Jeszcze 10 minut zostało.

0: TGD i Mateo, tylko on kończą wieczór z muzyką uwielbienia w Radiu Warszawa. Zostały 2 minuty do godziny 20. Bardzo dziękuję za obecność i za wspólną modlitwę. O godzinie 20 przystanek parafia, tym razem Ewa Pietrzak uda się do parafii Świętego Szczepana na warszawskim Mokotowie. Gorąco zapraszamy do słuchania.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek, słuchasz mnie? Idealnie. Mówiłaś, że masz ostatnio dużo pomysłów na gości i tematy do poranka. To pomyślałam, że wyjadę na 2 tygodnie, a ty wtedy zrealizujesz wszystkie swoje radiowe marzenia. Skoro się zgadzasz, no to pa, do zobaczenia.
3: Gdzie ona poszła? Weronika? No cóż, zapraszam na poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Jarek Wydra, a Weronika kiedyś wróci.
4: Polskie czerwce. Czerwiec w Poznaniu w 56 roku, czerwiec w roku 76. Ciąg wydarzeń, które miały ogromny wpływ na najnowszą historię Polski. O tym będziemy rozmawiać w najbliższym kalejdoskopie historycznym z Michałem Gruszczyńskim. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: O reklamie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: . 21 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Z tego co patrzę, to jednak nie padało. Ten deszczyk nam uciekł. Widzę, że takie niebo jest raczej pochmurne, ale słońce już się schowało, więc teraz tylko będzie chłodniej. 15 stopni w nocy, 14. O 5.30 13 stopni. Jutro maksymalnie 23 stopnie i słońce za chmurami. Drobne opady są przewidziane. Zobaczymy, czy faktycznie będą.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: A już teraz zgodnie z zapowiedzią przystanek parafia. Gorąco zapraszam.
7: Przystanek parafia. Zaprasza Ewa Pietrzak.
8: W tym tygodniu gościmy u świętego Szczepana, pierwszego męczennika w Warszawie. To jest ten kościół, który mieści się przy ulicy Świętego Szczepana 1. Niektórzy mówią, że trudno znaleźć ten kościół, ale że jak się już znajdzie tę świątynię, przekroczy się jej próg, to słyszałam, że ta wspólnota żyje, czuć tego Bożego Ducha. Dlatego w naszym studiu przy Floriańskiej 3 z nami ojciec Bogdan Leśniak, jezuita. Szczęść Boże, ojcze, witam serdecznie.
9: Szczęść Boże, wszystkim słuchaczom również.
8: Ojcze, jaka jest historia tej parafii? Kiedy nastąpiły jej początki? Już po wojnie.
9: Tak, historia tej parafii sięga 1949 roku. Właśnie wtedy kardynał Stefan Wyszyński, dzisiaj błogosławiony, erygował pierwszą parafię wtedy, kiedy został biskupem w Warszawie. I to właśnie, można powiedzieć, tak jest, jak on to nazywał, źrenica w jego oku, ta parafia. Ciągle do tej parafii wracał. Parafia została wykrojona z jedynej parafii wtedy istniejącej na Mokotowie. To była parafia świętego Michała. I właśnie od tego czasu, już przez tyle dziesiątek lat, zbieramy się przy tej parafii, modlimy się, ale to, co jest ważne przy tej parafii również, to to, że kościół tak naprawdę powstał dopiero w 2008 roku, został zbudowany. Wcześniej wszyscy gromadzili się w kaplicy albo też na zewnątrz. I można powiedzieć, że niejednokrotnie ludzie, którzy wracają po latach, którzy wzrastali, później wyemigrowali poza granice Polski, czy do innych miast, czy do innych parafii, wracają i pytają, gdzie jest ta kaplica, albo gdzie jest ta msza święta pod gruszą. Nie mogą sobie tego wyobrazić.
8: Msza święta pod gruszą?
9: No, na zewnątrz była, dlatego że nie było kościoła.
8: Ale piękne
9: wspomnienie. I miarą tego kościoła jest właśnie to, na ile ogród starczył, na tyle też można było wybudować ten kościół.
8: Ale ojcze, od początku ojcowie jezuici tutaj z tą parafią,
9: tak,
8: z tym
9: na początku był ksiądz diecezjalny, ale później już po kilku miesiącach zostało to powierzone jezuitom.
8: No dobrze, czyli ja widzę, tak, ksiągawkę otrzymałam tutaj od ojca Bogdana, 1982 rok, uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła, ale bez określenia i zgody na lokalizację. Tak to się odbywało. Zobaczcie.
9: Tak, to trwało przez wiele lat i dopiero to pozwolenie przyszło. No, do właściwie kościół można było wybudować w latach 2000.
8: A poświęcenie placu pod budowę kościoła na terenie należącym do jezuitów przy wybudowanym domu parafialnym to był 1998 rok, 12 dzień kwietnia i może powiedzmy, kiedy ksiądz kardynał Józef Glemp poświęcił tutaj kamień węgielny.
9: Tak, właśnie on przybył i wtedy po tym poświęceniu rozpoczęły się właśnie prace już budowlane tego obecnego kościoła. No jest to ważne, dlatego że ludzie kilka razy myśleli o budowie i szukano też miejsca, no ale w końcu zdecydowano się na miejsce w tym ogrodzie.
8: I widzę również tutaj w kalendarium historycznym tej parafii, że odbywały się misje święte, prawda? Przed obchodami 50-lecia istnienia parafii. Później 2007 rok to jest ksiądz biskup Marian Duś, tak? Dokonuje poświęcenia kościoła, a w 2009 roku misje parafialne o Krzyżu Świętym przed jubileuszem 60-lecia istnienia tej parafii. I może jeszcze tutaj powrócimy do 2019 roku, bo wtedy była 70. rocznica istnienia parafii. W 2020 roku jubileusz 50-lecia posługi sióstr felicjanek w naszej parafii. Siostry felicjanki nadal dobrze się mają.
9: Nadal pracują, nadal nam pomagają w parafii i myślę, że pewnie jeszcze to potrwa, ten piękny apostolat. Razem jako jezuici i siostry felicjanki tworzą właśnie tę grupę tych, można powiedzieć, pracowników winnicy tej parafii świętego Szczepana.
8: Ojcze, co znaczy dzisiaj być świętym kapłanem?
9: Jest bardzo trudno pewnie na to odpowiedzieć. No myślę, że na różne sposoby we współczesnym świecie szuka się tych odpowiedzi. Myślę, że chyba to jest taka najprostsza odpowiedź, być człowiekiem służby, człowiekiem pokornym, człowiekiem, który umie słuchać, jest z ludźmi, ciągle nieustannie też pyta Pana Boga, jak wypełniać tą swoją posługę, tę misję, to posłannictwo. No i bez wątpienia musi być to człowiek też modlitwy, bo jeśli tego nie będzie, to stanie się człowiekiem takiego czynu i tak jakiś, można powiedzieć, stanie się człowiekiem akcji, a nie tego, żeby naprawdę zanieść Pana Jezusa. I na tyle, na ile sam będzie zanurzony w modlitwie, trwając przed Najświętszym Sakramentem, też być niejako obleczony w taki płacz maryjny, która chroni, to no, na tyle, ile jest zanurzony w Panu Jezusie, na tyle będzie w stanie też odpowiadać na współczesne wezwania. One są dosyć trudne i myślę, że chyba w tym jest zawarta cała świętość. Nie tym, kim jest, jakie ma wykształcenie. Papież Benedykt, jak był w Polsce w 2006 roku, to on właśnie o tym mówił, że ksiądz to nie ma być specjalistą od różnych dziedzin nauki, wielkich wydarzeń, dzieł, tylko żeby był właśnie tym zakorzenionym w Panu Jezusie, tak w cudzysłowie mówiąc, nie jako specjalistą od Pana Boga.
8: Pięknie, że wspominamy właśnie ojca świętego Benedykta XVI, prawda? Wielkiego takiego, można powiedzieć, no nie można powiedzieć, tak było, przyjaciela świętego Jana Pawła II, prawda? Jan Paweł II bardzo mu ufał. Kardynał Ratzinger chciał już odejść na emeryturę, ale za namową ojca świętego Jana Pawła II jeszcze został, prawda? I służył Kościołowi. To jest też taka niezwykła relacja. Zresztą, no to było piękne, że Benedykt XVI, no mówił często otwarcie, że kocha Polskę i Polaków.
9: Tak, no do tego często wracał i pewnie i publicznie, ale też w takich prywatnych rozmowach też niejednokrotnie właśnie też podziwiał naszą ojczyznę. Szczególnie ten kościół trwający w Polsce, taką otwartość i taką hojność też tego kościoła. Też widział, że my wówczas za jego pontyfikatu mieliśmy też wiele powołań kapłańskich, zakonnych. Też wiedział, że Polacy są wiernymi synami kościoła katolickiego, że na tym kościele też można polegać. No na pewno też pokładał wielkie nadzieje i ta jego pielgrzymka, w ogóle pierwsza pielgrzymka też wtedy była, przybył do Polski, do kraju swojego poprzednika, dzisiaj świętego Jana Pawła II. Jemu też wiele zawdzięczał i w nim widział też wielkiego orędownika, świadka XXI wieku.
8: Nie było mu łatwo w jego ojczyźnie. Poczytałam o tym, jak chciał pewne zmiany, sugerował tutaj w kościele w Niemczech. Wielki sprzeciw. Jesteśmy dzisiaj w parafii świętego Szczepana I Męczennika. Ojcze, kto miał wpływ na ojca powołanie?
9: Na moje powołanie, no tak trudno mi też jednym słowem odpowiedzieć. Z dzieciństwa pamiętam moje pielgrzymowanie do parafii księży Saletynów w Dębowcu. Jest parafia i też sanktuarium Matki Bożej Saleteńskiej, takie polskie La Salette. To jest na południu Polski,
8: to jest ta płacząca?
9: Na Podkarpaciu, Matka Boża Płacząca, okolice Jasła. I tam często jako dzieci pielgrzymowaliśmy ze szkoły. I to było takie miejsce szczególne. I pamiętam takie wydarzenie jedno, był odpust, były tłumy ludzi. Trudno mi powiedzieć, no być może tysiące, no na pewno setki. Trudno było cokolwiek zobaczyć i takie pamiętam, takie wołanie: Matko Boża, zauważ mnie w tym tłumie. I te słowa jakoś mi towarzyszyły przez te lata i gdzieś to powołanie, myślę, że kapłańskie, formowało się przy tym sanktuarium, przy tych różnych spotkaniach, a później z tym jeszcze, można powiedzieć, powołaniu kapłańskim rodziło się powołanie zakonne, misyjne. I dlaczego jezuici? Spotkałem już świętej pamięci dzisiaj też i sługi Bożego, ojca Kozłowskiego, który prowadził rekolekcje i tak z nim właśnie rozmawiałem. I stąd też gdzieś takie było zapragnienie, żeby przejść przez rekolekcje ignacjańskie. I to są jakieś takie początki i kapłaństwa, i drogi zakonnej. I też w swoistego rodzaju drogi misyjnej, bo miałem też możliwość bycia w różnych krajach też misyjnych przez jakiś tam czas.
8: Ojcze, czy można powiedzieć, że dzisiaj naród polski może sporo nauczyć się, jeżeli chodzi o przeżywanie wiary w Pana Boga, właśnie od tych narodów, z którymi ojciec spotkał się w czasie swoich misji?
9: No myślę, że pewnie wiele. No, jest kraje,

0: umieją pisać, czytać, ale znają Pismo Święte na pamięć, dlatego że przychodzą do kościoła i słuchają tego słowa i chcą, żeby to słowo zanieść do bliskich, żeby oni usłyszeli. I bardzo często cytują tymi wersami, aż jest to godne podziwu. No na pewno jest takie pragnienie. Oni mają w sobie taką naturalną też religijność, takiego bycia, wiedząc, że mają Ojca w niebie, który się troszczy i tę Matkę Maryję, która zawsze otacza swoim płaszczem. I zapewne takiej prostoty oddania możemy właśnie się uczyć to, co gdzieś nas w Europie dotyka, jakiś taki indywidualizm. Tam możemy właśnie trwać, uczyć się od nich takiego ciepła, bycia razem.
1: Takie pytanie mi się zrodziło w sercu. Czy ojciec czasami, a tym Mokotowie tęskni za tymi krajami misyjnymi, chciałby powrócić na misję?
0: Znaczy, myślę, że każde miejsce jest jakimś takim posłaniem, jest takim polem misyjnym. I myślę, że takiej typowej tęsknoty nie ma, bo ci ludzie niejednokrotnie też przyjeżdżają, jest z nimi kontakt ciągle nieustanny. I wydaje mi się, że jeżeli się jest tak naprawdę oddanym, to nieważne, które to jest miejsce. Także zapewne też Mokotów jest taką chwilą, miejscem, gdzie można też się poczuć jako misjonarzem.
1: To ja teraz wrócę do słów takiego aktora, który między innymi był tancerzem, Eduardo Verastegui, występował w teledyskach Jennifer Lopez i w pewnym momencie swojego życia powiedział, że Chrystus odnalazł go. Co chciał zrobić? Od razu jechać do buszu, głosić dobrą nowinę o Chrystusie. I mówi, że spotkał w swoim życiu kapłana, który mu powiedział, ale kochane, przecież ty jesteś w buszu, jesteś w show biznesie, jeszcze jesteś w Los Angeles, jesteś w Hollywood, tam głoś Chrystusa, nie musisz wyjeżdżać daleko do buszu. No i został. A co mnie utkwiło w pamięci? On jakiś czas temu, chyba kilka miesięcy temu, uwaga, powiedział, że bardzo ukochał sobie wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. I z tego, co pamiętam, przynajmniej raz w roku odwiedza kaplicę jasnogórskiego obrazu. Mówię, raz był, kolejny raz był, że to jest jego ukochany wizerunek. No więc taka tutaj historia. Ojciec mówi, że wszędzie można wykonywać, prawda, dzieło swojego życia. Jesteśmy w parafii świętego Szczepana, męczennika, przy ulicy świętego Szczepana 1, łatwo zapamiętać. Do historii tej parafii, ale także do wypowiedzi wspaniałych parafianek, których ulubionym kolorem widzę, że jest błękit. Czy to ma związek z maryjnością tego miejsca? Co chcą powiedzieć naszym radiosłuchaczom? O tym już za moment. Panie nie mogą się doczekać.

0: Przystanek Parafia.
1: Jesteśmy u świętego Szczepana w Warszawie, drodzy Państwo. Ojciec Bogdan Leśniak, jezuita, jest z nami, a także panie Beata, Kasia i Małgosia. Drogie panie, pytanie do was. Która z pań najdłużej należy do tej parafii?
2: Chyba ja jednak.
1: Pani Małgosiu, to proszę powiedzieć naszym racji słuchaczom, jak pani wspomina początki tej parafii, skoro ma pani taką historię osobistą związaną z tym miejscem.
2: Początki były niesamowite, bo jeszcze były w kaplicy. Rzeczywiście spotkania były, pamiętam, na zewnątrz również. W zimie czasami tak było, że człowiek nieprawdopodobnie marzł, ale dało się wytrzymać. Ja na przykład ślub brałam w tej kaplicy, także to też jest inne.
1: Jakie gorące serca, prawda?
2: W którym roku to było? W 80 roku, 14 sierpnia 80 roku.
1: Pięknie.
2: Także, no i potem była budowa kościoła, wszyscy to przeżywaliśmy, bo nie dostawaliśmy lokalizacji. Jeden z księży naszych mówił, że ogoli brodę, jak dostaniemy pozwolenie i tak dalej. No rzeczywiście potem ogolił. My go nazywaliśmy Rumcajs, bo on tak wyglądał. Także ta parafia ma rzeczywiście ciekawą historię. Ludzie, którzy zupełnie przypadkowo znajdują się, przychodzą do naszej parafii, mówią, że w tym kościele można się modlić, mimo że on jest nowy. A ja im mówię, no bo on jest taki wymodlony, autentycznie wymodlony kościół, bo on jest na terenie zakonnym, bo nie dostaliśmy specjalnej lokalizacji, tylko pozwolono nam na terenie zakonnym budować ten kościół.
1: Czyli można powiedzieć, operacja udała się, tak?
2: Tak.
1: Ale jednak przeszkody były i trudności.
2: I to bardzo duże, ponieważ my jesteśmy blisko Rakowieckiej.
1: To zobaczcie, historia, tak?
2: Historia niesamowita, naprawdę niesamowita historia i wytrwałość ludzka była niesamowita.
1: Pani Małgosiu, to jakby w tych trudnych czasach, być może młodzież nas słucha o tej porze, jak jej to przekazać, że dlaczego wtedy było tak trudno? Dziś mogą wejść do swojego kościoła, iść do swojej parafii, pojechać do innej, a wtedy człowiek dbał o to, troszczył się, modlił.
2: I prosił Boga o to, żeby coś było jego, żeby można było tak naprawdę znaleźć swoje stałe miejsce. Bo zmieniało się te parafie, bo innego wyjścia nie było. Tutaj była też ograniczona ilość wiernych, która mogła wejść do kaplicy, nie mieścili się. Także trzeba było szukać innego miejsca. A teraz można przyjść i uklęknąć spokojnie u siebie.
1: Pani Małgosia, ma pani swoją ulubioną mszę świętą w niedzielę?
2: Tak, na 17.
1: Mhm. A wiadomo, kto wtedy odprawia?
2: Tak, ojciec Krzysztof Dorosz.
1: O, to pozdrawiamy serdecznie ojca Krzysztofa. Pani Małgosiu, a które wątki historii tej parafii tak najbardziej w pani sercu się zapisały? Bo ja widzę wzruszenie w pani oczach.
2: Zgadza się.
1: Jest wzruszenie, tak.
2: Zgadza się. No na pewno moment mojego własnego ślubu, bo to był... Wtedy się zaczęły różne zmiany, Solidarność, ITP, 80. rok. I to, jak zostaliśmy przyjęci przez księdza Motylińskiego, wtedy proboszcza naszej, albo proboszcza, albo wikarego, już nie pamiętam. Także to było bardzo, bardzo wzruszające. A potem te niesamowite msze, które odbywały się na ganku w zasadzie, w lecie.
1: Jak wy tam trafiliście? To była taka inicjatywa oddolna?
2: Nie, to była inicjatywa jezuitów, bo to był ganek jezuitów w tym pałacyku. I ludzie stali na zewnątrz, ołtarz był na ganku, albo na werandzie, jak kto woli, bo teraz to jest zabudowane. I to było naprawdę niesamowite. No i ta gruszka.
1: Jak pani Małgosia już jest w kościele świątyni o tej godzinie 17 w niedzielę, to po lewej stronie siada, po prawej. Macie takie swoje ulubione miejsca?
2: Tak, w środku, w drugiej ławce.
1: No prawda? Nie trzeba, że tak powiem, płacić za to miejsce, wykupować się, rezerwować, ale jednak człowiek ma swoje miejsce w kościele, tak?
2: Zdecydowanie swoje miejsce w kościele ma, tak.
1: Pani Małgosiu, pani patronka z Bierzmowania.
2: Święta Anna.
1: Matka Pana Jezusa, tak?
2: Nie, matka Matki Bożej.
1: No to, ale też babcia Pana Jezusa.
2: A babcia Pana Jezusa, owszem, tak. owszem.
1: Pani Małgosiu, czego dzisiaj pani chce życzyć parafianom, ojcom jezuitom, słuchaczom Radia
2: Warszawa? Gorących serc.
1: No, to takie życzenia rzeczywiście, prawda? Niech Duch Święty prowadzi. A w jaki sposób pani angażuje się w życie tej parafii?
2: Ja uczestniczę w grupie odnowy Duchu Świętego.
1: No skąd serce? Dobrze, już wiemy teraz. To skąd ta kardiologia? Radio Warszawa.
2: Tak.
1: I także... to już chyba ta wspólnota troszeczkę ma lat, prawda?
2: Tak, ta była wcześniej wspólnota przy parafii, potem rozwiązała się z różnych powodów i potem były rekolekcje ewangelizacyjne ojca Józefa Kozłowskiego, wspomnianego przez ojca Bogusia. Po rekolekcjach zaczęliśmy się spotykać i 19 marca 2000 roku zawiązała się wspólnota świętego Józefa, patrona ojca Bogusia.
1: Skuteczny, zaangażowany orędownik, prawda?
2: Tak. Tak.
1: I jak często się spotykacie? Kiedy? Jak
2: te spotkania wyglądają? Spotykamy się raz w tygodniu, w czwartki, teraz w czwartki, kiedyś w środę, ale teraz w czwartki po wieczornej mszy świętej. Raz w miesiącu mamy swoją, w cudzysłowie, mszę świętą, ale ona jest jak zwykle otwarta, każdy, kto chce przyjść, to może, bo to, ona jest w domu zakonnym wprawdzie, ale każdy może przyjść, zresztą wspólnoty również każdy może przyjść, ona jest otwarta, nie zamknięta i nie trzeba podpisywać żadnych papierów, nic z tych rzeczy. Także no i jakoś działamy.
1: Pani Małgosiu, co zrobić, żeby prosić o działanie Ducha Świętego w naszym życiu i po czym poznać, że w końcu zaczęliśmy odkrywać Jego dary u nas? Że to On jest, że to nie mówię ja, mój egoizm, tylko Duch Święty podpowiada mi.
2: Na pewno dobrze jest przeżyć rekolekcje ignacjańskie. One
1: bardzo popularne są wśród słuchaczy Radia Warszawa.
2: Tak, one bardzo prowadzą do Boga, w ogóle do Jezusa, no i oczywiście do Ducha Świętego w szczególności. Ale bardzo ważne jest wyciszenie siebie wewnętrzne. Bardzo dobre są moim zdaniem codzienne zastanowienie się przez parę minut nad swoim życiem. Tak zwany jezuicki rachunek sumienia, który nie jest rachunkiem sumienia jako takim, bo to nie jest wyliczanka. To jest bardzo bardziej kwestia zobaczenia tego, co Bóg zdziałał w moim życiu w ciągu tego dnia.
1: A, czyli można powiedzieć, że taka lekcja wdzięczności, tak?
2: W szczególności, bo czasami też trzeba przeprosić za coś.
1: No to drodzy Państwo, myślę, że do tego świętego Szczepana warto zajrzeć, ale za moment kolejne panie opowiedzą swoją historię związaną z tą parafią, ale wcześniej jeszcze taka, bo usłyszałam, że ci, których poznał ojciec Bogdan Leśniak w czasie misji, to do was przybywają. Z jakich takich najdalszych zakątków świata odwiedzają ojca Bogdana? Ojcze, to właśnie pytanie do ojca. Kto tam ostatnio odwiedził?
3: No, przybywają ludzie z różnych zakątków świata. No, ostatnimi czasy na pewno była jedna z pań z Sierra Leone, wiele osób z Afryki, z Ameryki Południowej, czy też z Europy. Troszeczkę ludzi przybywa z Londynu, tam też przez kilka lat posługiwałem i te osoby z różnych zakątków świata, one gdzieś też tam się gromadziły. Stąd oni też przybywają. A dlaczego Polska? Bardzo często z tego powodu, że jest to, jak oni sami określają, kraj Bożego Miłosierdzia i ziemia, która nosiła świętego Jana Pawła II. I chcą tej ziemi dotknąć, tego miejsca niejako pooddychać. Jedna z pań, która przybyła z Nigerii, właśnie teraz przed kilkoma miesiącami zmarła jej córka. Ona już od jakiegoś czasu mieszka w Londynie i jej takim pragnieniem jest i pewnie też swoje córki prosi, bo miała 7 dzieci, żeby w Polsce zamieszkać chociażby pół roku. Wynająć sobie mieszkanie, potrwać, pobyć w tym kraju, gdzieś pooddychać tym Bożym miłosierdziem. To jest dla nich wielkie takie wezwanie, pragnienie. Nawet ilekroć ludzie dzwonią z tych różnych zakątków świata, którzy nie mogą przyjechać z prostego powodu, nie mają pieniędzy na to, żeby przybyć. Jedyna komunikacja telefoniczna, to też właśnie podkreślają, że chcieliby dotknąć tej ziemi, tej szczególnej ziemi, właśnie tam, gdzie jest to serce Bożego Miłosierdzia, żeby doświadczyć, co to znaczy być człowiekiem miłosiernym, jak być miłosiernym wobec drugiego człowieka. Dlaczego siostra Faustyna została wybrana? Ta prosta osoba, ta prosta wiejska dziewczyna staje się znana w całym świecie. I ci ludzie, takie moje doświadczenie jest z Kolumbii, wielkie, niesamowite takie przeżycie, że pierwszy raz widziałem, że tak można stworzyć taką grupę Bożego Miłosierdzia, ludzie naprawdę zaangażowani, znający dzienniczek i więcej, nie tylko znający w teorii, ale zawsze szukający i pragnący żyć właśnie takim duchem miłosierdzia na co dzień. W rodzinie, tam gdzie są posłani, w parafii. I to są grupy formacyjne. To nie jest jakieś takie spotkanie i tylko modlitwa na koronce, ale ona jest właśnie taką szkołą formacji człowieczeństwa. Jak z nimi się
1: Czyli
3: rozmawia...
1: oni działają po prostu.
3: Działają, ale to jest niesamowite spotkanie tych ludzi przemienionych. I to są bardzo duże wspólnoty, oni bardzo tym żyją. I nawet taka krótka historia, pamiętam kiedyś takie wydarzenie, pojawiło się w takiej parafii, na koronkę do Bożego Miłosierdzia, była to niedziela, godzina 15. Masa ludzi, bardzo młodych ludzi, myślę, że mogło być około 1000 osób zgromadzonych. Normalnie w niedzielę żadne wydarzenie na modlitwie, na koronce do Bożego Miłosierdzia. I to prowadziła siostra zakonna, piękny śpiew. I w pewnym momencie ona mówi, dzisiaj niespodzianka, mamy księdza z kraju Bożego Miłosierdzia i się z nami teraz podzieli jakąś refleksją. Ja cały przerażony wychodzę na tę ambonę, masa ludzi, cisza totalna,
1: to ja jestem z tej ojczyzny,
3: wszyscy włączają
1: tak?
3: jakieś komórki, żeby nagrywać, co wielkiego powstanie. I teraz mówię, co ja mogę powiedzieć na gorąco i jakieś takie przerażenie czuję, że serce bije i żeby tak jakoś siebie troszeczkę doprowadzić do jakiegoś porządku i tych ludzi. I mówię tak, słuchajcie, może zacznę od tego, jak się nazywała matka przyłożona siostry Faustyny, kiedy siostra właśnie umierała? Ta cisza, takie poczucie wręcz winy, że nie pamiętają. Ktoś mówi, że no właśnie chyba to jest... Kiedyś czytałam, tylko ta pani mówi, tylko te polskie nazwiska są tak bardzo trudne. One tak trudno je wymawiać, ale nie mogę sobie skojarzyć. Znowu taka cisza, takie poczucie wręcz winy, że nie pamiętają takiego wydarzenia ważnego. W pewnym momencie jedna z tych pań tam właśnie wstaje i mówi, to proszę ojca, to szkoda tak czasu, żeby marnować to. Niech ojciec powie, bo to nie, raczej nie odpowiemy na to pytanie. Ja wtedy mówię, no właśnie pytam was, bo ja też nie wiem i chciałem od tego zacząć. I wiem, kim jest siostra Faustyna, ta prosta osoba, nieznana. Ona znana jest dzisiaj na całym świecie, a właśnie nikt nie wie, kto był, kto prowadził, kto był odpowiedzialny. Jak właśnie ta prosta osoba, której chciałby się powiedzieć, nikt nie zna w zgromadzeniu, a dzisiaj stała się właśnie znana na całym świecie i ona was, właśnie ta prosta osoba, inspiruje was całe
1: nasza
3: życie.
1: Nasza ambasadorka.
3: Tak.
1: Ja pamiętam, że arcybiskup Henryk Hozer wręczył kiedyś taki obrazek, potem dostałam obraz od mojego brata. To jest kopia tego zdjęcia, jak ona wyglądała. Uśmiechnięta, taka dziarska dziewczyna z grubym, gęstym warkoczem, rudym, znaczy takim miedzianym, więc troszeczkę inny wizerunek niż na tych wszystkich świętych obrazach. No ale oczywiście okazuje się, że Faustyna jest ambasadorką, prawda, naszej ojczyzny. Drodzy Państwo, jesteśmy u świętego Szczepana przy ulicy Świętego Szczepana 1. Do usłyszenia za moment.

0: Przystanek Parafia.
1: Ojciec Bogdan Leśniak, jezuita, także panie Beata, Kasia i Małgosia są z nami. Jesteśmy u świętego Szczepana, czujemy się tu bardzo, bardzo dobrze. No, wzruszenie ogarnia nasze serca, nie tylko jeżeli chodzi o Boże miłosierdzie, ewangelizację, ale także początki tej niezwykłej parafii, budowy tej świątyni. Ojcze, jeszcze wracając do tego wątku, jak cenią naszą ojczyznę za granicą? Dlaczego tak cenią za granicami naszego kraju, Polskę? Mówią, że to jest kraj Bożego miłosierdzia. A my albo siebie nie doceniamy, albo inaczej do tego podchodzimy.
2: No myślę, że to, co mamy na miejscu, to nie zawsze doceniamy. To tak zazwyczaj jest. I trzeba być gdzieś w odległych krajach, żeby może dostrzec to, co jest naszym bogactwem. No oni naprawdę są zaangażowani. Myślę, że Jan Paweł II też rozsławił naszą ojczyznę, będąc na tych różnych zakątkach świata. Mówił o takiej dobroci, o przyjaźni, o miłości. Też mówił, pokazywał ludziom, gdzie jest to ludzkie, współczesne zniewolenie. Wyprowadzał z tej niewoli. Mówił o sprawiedliwości społecznej, o miłości Matki Bożej i w nim widziano takiego żywego świadka, że on nie tylko mówi, ale właśnie jest bardzo blisko tych ludzi. Jest ciepły i też nawiązywał do Bożego miłosierdzia i ludzie też później szukali, pytali, gdzie to jest, bo skąd jest, jest to Polak. Jak gdzieś zazwyczaj, kto to jest, kim jest papież, skąd papież pochodzi? Z Watykanu, gdzieś tam z Europy, z Watykanu. Ale później, no tak, z Watykanu, ale ma też swoje pochodzenie, swoją narodowość. Jest to Polska i bardzo często wielu ludzi szukało, pytało, gdzie to jest, gdzie jest ten kraj. I było no, wielkie wzruszenie, też może takie jedno ze wspomnień z Meksyku. W stanie Chiapas byłem w takiej wspólnocie indiańskiej. Też po mszy świętej była taka rozmowa, zaproszenie, rozmawiamy. Wspaniałe spotkanie i właśnie oni, Indianie, właśnie pytali o Polskę, o ten kraj i dla nich to było takie wyobrażenie, że Polska jest taką szczególną ziemią, ważną ziemią, która nosiła tak wielkiego człowieka jak świętego Jana Pawła II. Czyli jest to ziemia uświęcona. Dlaczego? Dlatego dla nich ziemia jest taką matką, jest wartością, bo jest żywicielką. Stąd oni mają taką troskę. Jeżeli ta ziemia wydała tak wielkiego człowieka, to ta ziemia musi być szczególna. I nawet powstały takie pytania, czy możemy zadać temu księdzu pytania. No i ten ksiądz lokalny mówi tak, jak najbardziej. Oczywiście oni nie mówili po hiszpańsku, większości z nich, i było to tłumaczone z ich języka lokalnego na język hiszpański. No i między innymi były takie pytania, czy w Polsce zdarzyło się kiedyś, jeżeli na przykład, że był rozwód, czy doszło kiedyś do rozwodu, nie? Czy coś takiego, czy na przykład, czy w rodzinie jest jakaś kłótnia, czy to jest w ogóle, powiedzmy, no i ten ksiądz mówi tak do mnie, że proszę odpowiadać, powiedzmy, tak ogólnie dosyć, żeby nie zranić ich, żeby powiedzieć, że też się zdarzają takie sytuacje, ale no wiadomo, może nie często, ale no też się zdarzają, żeby nie zepsuć im, chciałby się powiedzieć, tej wizji, tego tak. Właśnie tej ziemi, tego obrazu.
1: Ojcze, ale to jest naprawdę, dotyka naszego serca, szokujące. A co dotyka serca? Nasze wspaniałe parafianki. Panią Kasię i panią Beatę, szczęść Boże, dobry wieczór, drogie panie. Opowiedzcie o swojej historii związanej z tą parafią, jak się angażujecie w jej życie. Widzę, że też tutaj wzruszenie panuje u was. Oj, widzę, że tak. Pani Kasiu.
3: Bo ja tak naprawdę jestem jedną z tych osób,
1: które przyjeżdżają do parafii?
3: Tak, które nie są z tej parafii.
1: Czyli to jest parafia serca.
3: To jest parafia serca, dokładnie. To jestem tu od 5 lat i też się angażuję bardzo w różne wydarzenia. Natomiast mnie ujęła, ja nie będę mówiła dlaczego zaczęłam przyjeżdżać, ale powiem tylko, że w tej chwili przyjeżdżam ze względu na parafię, ze względu na wspólnotę, ze względu na to, że ta parafia jest żywa. Ja jestem z Jelonek, więc mam kawałek drogi do Szczepana.
4: Przepraszam, nawet codziennie.
3: Jestem codziennie, tak. Jestem codziennie, no może teraz troszkę rzadziej, bo jestem też w Łaskawej, którą też pozdrawiam.
1: Tak.
3: Mhm. Pamiętam taki moment, że tak naprawdę pierwszymi osobami, one sobie chyba nawet nie zdają do końca sprawy z tego, które ja zobaczyłam, jest Małgosia i Bart.
1: Tak. To są te anioły.
3: Tak, bo ja przyjeżdżałam.
1: Zaskoczone są dziewczyny.
3: Na to, że tak naprawdę w tej parafii był niesamowity spokój. To jest parafia w ogóle bardzo spokojna. To był czas COVID-u, gdzie w parafii mojej też ukochanej, u Matki Bożej Łaskawej, było bardzo dużo jakichś takich tarć. Przychodzili tam, to jest parafia, gdzie przychodzą ludzie. Matka Boża przyciąga też...
1: Tak, ale też pielgrzymi, turyści, tak?
3: Ale też przyciąga wariatów. Taka jest prawda. że przyciąga bardzo różnych ludzi. Był taki moment, kiedy już byłam tak tym zmęczona i zdarzyło się, że przyjechałam do Szczepana i nagle ulga tak niesamowita. Tam jest msza i normalni ludzie, którzy żyją tą parafią, którzy kochają tu przychodzić. No, teraz już wiem, że jest różnie, ale tak było. I właśnie Małgosia i Beata też były na tej mszy i tam szły sobie razem, nawet pod rękę, gadały i tak było. I ja tam na początku się nie odzywałam, ale potem drugi czy trzeci dzień, jak już się spotkałyśmy, to zaczęłyśmy rozmawiać i właściwie tak jest do tej pory tak naprawdę. Więc mnie do tej parafii przyciągnęło, nie będę mówić, to znaczy powiem właśnie o czymś, co mnie też mega niesie. To jest piknik, który będziemy niedługo mieli, piknik parafialny, którym bardzo żyję, który organizują parafianie dla parafian. I na dodatek stulecie prowincji jezuickiej jest w tym roku, więc ten piknik będzie jeszcze inny. Poza tym mnie on tak niesie i organizacja tego pikniku i to, co się potem dzieje na pikniku, te dzieci uradowane. Teraz w niedzielę mamy kiermasz ciast, z którego pieniądze będą przeznaczone na piknik. I dla mnie te kiermasze ciast to są małe pikniki. Ja je tak postrzegam, ja je tak odbieram.
1: Ulubione ciasto ojca Bogdana?
2: Takim ulubionym ciastem jest szarlotka.
1: Czyli zaangażowanie, tak, pani Kasiu, to panią ujęło, tak?
3: Tak, to, że ta parafia żyje, to jest to, co pani mówiła, że tak i tak to postrzega człowiek, który teraz jest wewnątrz, ale kiedyś był
1: zewnątrz. Tak.
3: Że ta parafia żyje, że widać jej życie po prostu, ono tam tętni. Życie Boże. I to jest mała parafia i mnie jeszcze ujmuje też to, że właśnie...
1: A ilu wiernych liczy? Policzyliście? Wiadomo, ilu wiernych liczy? To ojciec Bogdan nam powie.
2: Znaczy, tak bardzo trudno tak określić. Według badań mieszkańców na terenie parafii jest około 12 tysięcy. Ale to są mieszkańcy, ale to niekoniecznie ludzie wierzący. A tak do kościoła przychodzących jest około 1000.
1: To jest ta armia tysięczna mocna. Pani Kasiu, proszę powiedzieć, czego życzy pani dzisiaj? Parafii, współsiostrom i ojcom jezuitom.
3: Tego, żebyśmy wszyscy byli skoncentrowani na Jezusie. Jeżeli będziemy patrzeć na Niego, to niezależnie od tego, jakie są różnice między nami, tych różnic nie będzie po prostu. Bo będziemy zapatrzeni...
1: Ja się przygotowałam na katechezę dzisiaj i na ewangelizację, ale widzę, że to idzie pięknie.
3: Także zdecydowanie bycia blisko Chrystusa.
1: Tylko tyle i aż tyle,
3: tak.
1: Prawda? Pani Kasiu, bardzo dziękuję, że jest pani z nami. Coś wydaje mi się, że to nie nasze ostatnie spotkanie, tak czuję tutaj w tym kręgu. Ja już ojcowi to zapowiadałam. I czeka z utęsknieniem na nas, do naszych słuchaczy. Pani Beatka, szczęść Boże, dobry wieczór. I widzę, że to będzie ta wizja tej maryjnej opieki chyba, prawda?
5: Chyba tak, bo przypadkowo ubrałyśmy się na niebiesko.
1: Tak.
5: Zakochanie w Maryi. Ja jestem w tej parafii już 12 lat. Co mnie ujęło, byłam zaskoczona na początku, że mam jezuitów pod domem. Zawsze do tych jezuitów było mi gdzieś daleko, daleko. Mój początek to tak naprawdę rozpoczął się u Matki Bożej Łaskawej z 20 lat temu, albo i więcej, albo i 30. No ze 30 lat temu, przepraszam, 30 lat temu Matki Bożej Łaskawej, bo tak akurat miałam po drodze z pracy czy do pracy, więc tam spędziłam kawał swojego życia przy Najświętszym Sakramentem. I tak się zaczęła przyjaźń z jezuitami. Wyobraźcie sobie, że ja nie wiedziałam nawet, tak byłam jakby wpatrzona w Pana Jezusa, że ja nawet nie wiedziałam, że jestem u jezuitów tam. U Matki Bożej Łaskawej. Nawet nie wiedziałam. Ja byłam wpatrzona w Matkę Pana Jezusa. Ja tam wylałam mnóstwo łez. Tam wyprosiłam mnóstwo łask dla siebie i dla najbliższych. Tam zostawiłam kawał swojego serca i okazało się, że przeniosłam się na Mokotu. Okazuje się, że pod samym domem mam świętego Szczepana i sprowadzą jezuici. A okazało się, że się dopiero tu dowiedziałam, że tam są jezuici. Mimo, że tam było ogłoszenia o rekolekcjach ignacjańskich, to do głowy mi nie przyszło, że tam są jezuici. I tam również chodziłam do spowiedzi. Miałam swojego spowiednika. Najczęściej był to ojciec Jan, starszy pan, ale również byli inni. Wspaniałe spowiedzi.
1: Cieszę się, bo to jest piękne świadectwo życia, ale jak z ojcem Bogdanem rozmawiałam przez telefon, to też zapytał mnie o płaszcz Matki Bożej z Guadalupe i ja pomyślałam, nie no, ja muszę chyba w końcu się naprawdę pojawić, zawierzyć to swoje życie i sprawy swoich bliskich. Proszę o tym opowiedzieć, bo ja wiem, że tutaj pani jest fachowcem.
5: Fachowcem to tu jest nasz padre, ojciec Bogdan. Mniej więcej 3,5 roku temu to był chyba listopad, tak, 3,5 roku temu listopad, żeśmy dostali po kimś płaszcz Matki Bożej z Guadalupe. Guadalupe, ale że trzeba było mieć pozwolenie na to. Ojciec Bogdan na szczęście wymodlony, to jest też wymodlone, uzyskał pozwolenie i mamy od biskupa tutejszego miejsca pozwolenie na nabożeństwa maryjne do Matki Bożej z Guadalupe i zaczęliśmy swoją działalność z płaszczem, tak w skrócie mówię, z płaszczem chyba w marzec albo kwiecień 3 lata temu. Ojciec został kustoszem tego płaszcza, a w ogóle tak krótko, może, ale taka bardzo krótka w pigułce historia. Ten płaszcz pochodzi w ogóle, swój początek ma w Meksyku. Tam Naty de Anda w Guadalajarze, mieszkająca obecnie pani, która jest szefową tego płaszcza na cały świat, od niej się zaczęły te nabożeństwa. I ona tak szybko, od 2011 roku, tak rozprowadziła to nabożeństwo, że mamy w Polsce obecnie chyba 40 kilka płaszczy. Tak jak szefowa naszego płaszcza, która mieszka w Polsce, w Milanówku, Dorota Popowska, nad tym wszystkim trzyma pieczę. Już mówi, że jest 40 kilka i codziennie, to mówi, że w tygodniu jest co najmniej 2-3 zamówienia na płaszcze. Parafie z całej Polski zamawiają płaszcze, bo są zachłyśnięci tym nabożeństwem.
1: I to jest w tej parafii, tak, przypomnę, to jest drugi czwartek miesiąca,
5: drugi,
1: tak?
5: Czwartek miesiąca. Teraz będzie 11 czerwca, zapraszamy wszystkich, a w lipcu, 9 lipca zapraszamy szczególnie wszystkich na 18:30 do naszej parafii, bo w lipcu właśnie przyjeżdża pani Naty de Anda, główna założycielka tego apostolatu, przyjeżdża z Guadalajary, z Meksyku, wraz ze swoim mężem. Będzie w Polsce przez 2 tygodnie i w kilku parafiach będzie z naszą panią Dorotą Popowską, będzie tak odwiedzać parafię i u nas będzie 9 lipca. Także wszystkich serdecznie zapraszamy na 18:30.
1: Tak, msza święta, a później jest to nabożeństwo.
5: I potem jest nabożeństwo, które rozpoczyna się modlitwą do anioła, stróża. Modlimy się nad ojcem, modlitwą za kapłanów. Na każde nabożeństwo zapraszamy jakąś osobę, gościa, no akurat w lipcu będzie Naty de Anda. Ostatnio mieliśmy siostrzenicę siostry Faustyny. Przyjechało bardzo dużo osób.
1: Słyszałam,
5: mamy nagrania.
1: Ojca,
5: coś,
1: tak,
5: pięknego było, naprawdę coś pięknego. Niesamowita osoba. Wręcz skromna, przynajmniej dla mnie, to jak ją przytuliłam do siebie i jak ją przytulałam do siebie, tą maleńką, wysuszoną panią, że tak powiem, przyjemną, to ja poczułam, że to ona mnie przytula. I tak się poczułam jak w ramionach siostry Faustyny. W tym wielkim miłosierdziu. Oczywiście się popłakałam, pani powiedziałam, co czuję, ale ona była taka kochana po prostu.
1: Tak, i jaka wielka, taka skromna, tak?
5: Tak, tak, tak, tak. Jaka wielka, taka skromna.
1: Pani Beatko, proszę powiedzieć naszym radiosłuchaczom, dlaczego warto wziąć udział w tym wieczorze z Maryją?
5: Bo mamy kryzys rodzin, chyba przede wszystkim, chyba od tego zacznijmy. Przede wszystkim modlimy się za rodziny, tu oddajemy głównie rodziny. Bardzo dużo osób przyjeżdża, małżeństw też przyjeżdża, ale głównie rodziny, młodzież też przyjeżdża. Modlimy się za więźniów, za chorych, za osoby chore, a szczególnie za osoby chore na raka. Pani Dorota Popowska ma szereg spisanych uzdrowień, nowotworów.
1: Czyli łaski są.
5: Tak, są łaski ogromne. Za więźniów, za uchodźców.
1: Wszystkich
5: za
1: chcecie
5: kapłanów,
1: ogarnąć.
5: Przepraszam,
1: wszystkich
5: za kapłanów.
1: Widzę ogarnąć,
5: za
1: po prostu.
5: Tak,
1: pani Beatko, kogo dziś pozdrowimy na antenie Radia Warszawa i proszę mi obiecać, że jeszcze odwiedzicie nas.
5: Jasne,
1: bo ja widzę,
5: że
1: to jest historia po prostu niekończąca się.
5: Pozdrawiam wszystkich kapłanów z naszej parafii i wszystkich parafian. A czego życzyć? Tak jak Kasia mówiła, życzymy wszystkim, żebyśmy wszyscy byli zjednoczeni Panu Jezusie, a ja dodam, pod płaszczem Maryi, przez serce matczyne do Pana Jezusa dojdziemy.
1: Zapraszamy do parafii świętego Szczepana, męczennika, ulica Szczepana 1, a byli z nami ojciec Bogdan Leśniak, jezuita, pani Beata, pani Kasia i pani Małgosia. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
5: Z Panem Bogiem.
0: Przystanek Parafia.

0: Reklama.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
2: Radio Warszawa, godzina 20:54.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Wichrowski, zapraszam. Za nami 19 święto dziękczynienia. Tegoroczne hasło uroczystości brzmiało: dziękujemy za świadectwo wiary. Uroczystości zgromadziły tysiące wiernych i pielgrzymów z całej Polski. Centralnym punktem obchodów była procesja z relikwiami nowych błogosławionych oraz msza święta w świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Tegoroczne święto poświęcono dwóm postaciom szczególnie zasłużonym dla Kościoła i Polski: błogosławionej Bolesławie Lament oraz błogosławionemu księdzu Józefowi Stankowi. Relikwie obojga zostały uroczyście wprowadzone do świątyni Opatrzności Bożej. Bolesława Lament była założycielką Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i przez całe życie angażowała się w działalność apostolską oraz na rzecz jedności chrześcijan. Ksiądz Józef Stanek Pallotyn był kapelanem Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego. Zginął z rąk niemieckich okupantów we wrześniu 1944 roku, pozostając do końca przy rannych i potrzebujących pomocy powstańcach. Ich przykład daje nam żywe świadectwo wiary i oddania, mówił w homilii arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
4: Niech ich przykład pomoże nam każdego dnia coraz bardziej poznawać Boga, coraz mocniej Mu ufać i coraz wierniej służyć drugiemu człowiekowi. Wtedy także nasze życie stanie się świadectwem działania Bożej opatrzności w świecie. I wtedy również i my będziemy żywymi świadkami Jezusa Chrystusa w tym świecie.
3: Prośmy o to, aby życie błogosławionych Bolesławy Lament i księdza Józefa Stanka wpłynęło na nas, dodał hierarcha.
4: Wprowadzając dzisiaj relikwie naszych błogosławionych do tej świątyni, prośmy nie tylko o ich wstawiennictwo, ale także o pragnienie świętości, o odwagę wiary, wierności i gotowości do służby innym, o dar głębokiej modlitwy, zaufania Bożej opatrzności oraz budowania jedności między ludźmi.
3: Święto Dziękczynienia organizowane jest od 2008 roku jako wyraz wdzięczności za ważne wydarzenia w historii Polski, wolność oraz dziedzictwo chrześcijańskie. Co roku obchody są również okazją do przypomnienia postaci, które poprzez swoją służbę, wiarę i poświęcenie pozostawiły trwały ślad w historii Kościoła i narodu.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Po kilkunastu latach przerwy do kalendarza wydarzeń sportowych wraca bieg Maksymilia Teresin. Impreza odbędzie się 14 czerwca i połączy sportową rywalizację z upamiętnieniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Główny bieg zostanie rozegrany na nietypowym dystansie 16 km. Trasa nawiązuje do numeru obozowego świętego Maksymiliana Kolbego 16670. Start zaplanowano przy Bazylice w Niepokalanowie, a meta znajdzie się na stadionie sportowym w Teresinie. Święty Maksymilian Kolbe to dla całej naszej społeczności bardzo ważna postać. To on zadbał o naszą duchowość i poczucie wspólnoty, mówi w poranku z Radiem Warszawa Paweł Wróblewski, zastępca wójta gminy Teresin.
6: Niepokalanów znajduje się na terenie gminy Teresin. Niepokalanów został założony blisko 100 lat temu, 99 lat temu, przez Maksymiliana Marię Kolbego i właśnie dla uczczenia jego osoby, jego postaci organizowane jest to wyjątkowe wydarzenie.
3: Przed rozpoczęciem rywalizacji o godzinie 13 w Niepokalanowskiej Bazylice zostanie odprawiona msza święta dla uczestników biegu. Po nabożeństwie zawodnicy wyruszą na trasę. Jak podkreślił samorządowiec, mimo przerwy w organizacji wydarzenia, ten element lokalnej tożsamości powraca.
6: Pierwsza edycja naszej Maksymilii miała miejsce w 2013 roku i tak później się troszeczkę coś tam posypało i wracamy w tym roku do Maksymilii w gminie Teresin w roku 2026. To też jest taki ciekawy rok dla naszej gminy, ponieważ w tym roku, 17 lutego, święty Maksymilian otrzymał tytuł honorowego obywatela gminy Teresin.
3: Dbamy także o inne aspekty uczczenia naszego patrona, dodał Paweł Wróblewski.
6: Całkiem niedawno, 2 tygodnie temu, odbyły się takie duże uroczystości jubileuszowe Szkoły Podstawowej imienia Maksymiliana Kolbego w Teresinie, więc można powiedzieć, że ten rok należy do Maksymiliana, promujemy go, a może właściwie on pozwala nam się lepiej promować zarówno we wszelkich wydarzeniach społecznych, religijnych, historycznych.
3: Równolegle do biegu głównego odbędą się także zawody dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi uczestnicy będą mogli rywalizować na stadionie w Teresinie na dystansach od 200 do 400 metrów. Zapisy prowadzone są przez internet do 10 czerwca, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej gminy Teresin.

Boga Rodzico, Dziewico, Bogiem wsławiona Maryjo. Przybyłam do Ciebie na apel codziennej modlitewnej wierności. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Razem z Tobą, Maryjo, jestem przy Jezusie, który mówi dzisiaj w Ewangelii do Mateusza: pójdź za mną. Matko, przychodzę do Ciebie, aby w Twojej szkole uczyć się czuwania wśród życiowych zmagań, czuwania godnego chrześcijanina. Do Ciebie, Matko, przychodzę, gdyż jestem słabym człowiekiem i potrzebuję mocnego ramienia, aby się oprzeć. Przychodzę, gdyż mój wzrok często błądzi w mrokach ziemskiego świata. Potrzeba mi światła, abym przejrzał i uwierzył do końca. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, pozwól mi czuwać razem z Tobą, aby Duch Prawdy i Miłości, Duch Rady i Męstwa mógł zamieszkać we mnie na stałe i otworzyć moje oczy na całą wyzwalającą prawdę Jezusowej Ewangelii, w której Jezus mówi: pójdź za mną. To wezwanie Jezusa jest równocześnie zaproszeniem do osobowej więzi z Nim. Jakby Jezus mówił: zaufaj mi, porzuć swoje kalkulacje, swoje lęki, swój świat. Pozostaw wartości, którymi kierowały się do tej pory, i otwórz się na nowe, które ukażą Ci prawdziwe życie. Maryjo, Ty jesteś wzorem pójścia za głosem Boga i spełnienia Jego woli. Stając tu, zadajemy sobie pytanie: jakimi drogami dzisiaj my idziemy? Polska poszła za Chrystusem od momentu chrztu w 966 roku przez Mieszka I. Ponad tysiącletniej historii Polska szła za Jezusem i Maryją przez trudne dzieje narodu, a w nowe tysiąclecie wprowadził nas święty Jan Paweł II, który poszedł za Chrystusem, wezwany na stolicę Piotrową, oddając się całkowicie Tobie, Maryjo, cały Twój. W tych dniach obchodzimy kolejne rocznice pielgrzymek papieża wielkiego do Polski, szczególnie tu na Jasną Górę. W 1979 roku mówił do nas: stawaliśmy na tym miejscu, przykładaliśmy ucho, aby usłyszeć, jak bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w sercu Matki. Jasna Góra jest przecież nie tylko miejscem pielgrzymek Polaków z Polski i całego świata. Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu Matki. Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia. Ileż razy biło jękiem polskich cierpień dziejowych, ale również okrzykami radości i zwycięstwa. Jednym z tych wielkich wydarzeń była obrona Jasnej Góry przed Szwedami. A Jezus mówi: pójdź za mną. I oto król Jan Kazimierz po powrocie z wygnania 370 lat temu, 1 kwietnia 1656 roku, idzie przed ołtarz Matki Bożej Łaskawej we Lwowie. W obecności ludu i nuncjusza papieskiego urzędowo czyni Maryję królową korony polskiej. W zamian za uratowanie Polski przed potopem szwedzkim ślubuje przeprowadzić wiele koniecznych reform w ojczyźnie. Król Jan Kazimierz funduje klasztor w Wigrach jako dopełnienie ślubów lwowskich. Sprowadził tam kamedułów, określając jasno jego cel.
uprosić Boga przez modły pobożnych mężów, ażeby raczył odwrócić ciągłe klęski, jakimi Polska za panowania króla była nawiedzana. Niestety trzeci rozbiór Polski, zabór pruski i kasata zakonu kazała odejść kamedułom. Ale modlitwa, adoracja Najświętszego Serca w intencji Polski i Polaków i pokoju na świecie wciąż trwa, aby wola fundatora się spełniała. Jezus mówi: pójdź za mną. Nasza diecezja ełcka poszła za głosem pasterza i dziękuję za zakończony kilka dni temu kongres eucharystyczny.

0: Bożym Słowem, Eucharystią, a także uczy i wychowuje do miłości Boga, Ojczyzny i każdego człowieka. Malowniczo położony nad Wigierskim Jeziorem, w centrum Suwalszczyzny, klasztor przyciąga tysiące pielgrzymów. W eremach kamedulskich można się zatrzymać, odpocząć, przeżyć wyciszenie bądź zorganizowane rekolekcje. Można zatrzymać się w apartamentach papieskich, w których mieszkał i modlił się Jan Paweł II, albo wypłynąć statkiem w rejsie papieskim po Wigierskim Jeziorze. Przez Wigry przebiegają szlaki papieskie, kajakowy, czarną hańczą, szlak tajemnicy zawierzenia, po której pływał Karol Wojtyła, i rowerowo pieszy tajemnice światła, Zełku przez Rajgród, Studzieniczną, Mikaszówkę, Sejny do Wigier, a także szlak świętego Jakuba i szlak miłosierdzia do Wilna. Jezus mówi: pójdź za mną. Jan Paweł II w 1909 roku na szlaku pielgrzymowania oprócz Wigier zatrzymał się w Wełku, w Augustowie, Studzienicznej, a także w Leszczewie, w rodzinie państwa Milewskich, gdzie zadał pytanie: jak się wam tu żyje? To pytanie jest wciąż aktualne: jak żyją rodziny? I dalej: czym żyje Polska? Dokąd zmierzasz dzisiaj, Polsko? Co chcesz zostawić następnym pokoleniom? Jaką ojczyznę? Jaki dom? A Jezus wciąż mówi: pójdź za mną. To droga ciężkiej pracy, wyrzeczeń, zmagań. To droga krzyża, ale tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Matko od wieków czuwająca nad polskim narodem z jasnogórskiego Wieczernika, spojrzyj na nasz kraj. Stań pośrodku nas i uproś nam Ducha Świętego, aby odnowił jeszcze raz oblicze tej ziemi, polskiej ziemi. Maryjo, gwiazdo nowej ewangelizacji, Pani Jasnogórska i Pani Wigierska, wyproś nam u Syna łaskę odwagi, abyśmy nigdy nie zeszli z Jego szlaku. Prowadź nas, Matko, pomóż nam iść za Chrystusem dziś, jutro i w wieczności. Amen.
1: Dziękujemy księdzu Jackowi Nogowskiemu, kustoszowi, proboszczowi parafii Nieporannego Poczęcia na Wigrach za dzisiejsze rozważania apelowe. Wśród pielgrzymów zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej przybyli dziś pielgrzymi z dekanatu Klimontów z diecezji sandomierskiej, którzy dzisiaj podejmą trud nocnego czuwania. Obecne są wśród nas na dziękczynieniu panie z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego z nowo wybraną przełożoną generalną Agnieszką Kołodyńską wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Polecamy jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Prosimy o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy wszystkie osoby chore i cierpiące. Tobie, Maryjo, powierzamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze modlitwy apelowej. Pamiętamy o wszystkich dobrodziejach naszego sanktuarium i klasztoru. Prosimy za diecezję sosnowiecką, dziś w sposób szczególny za parafię Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu, w której przebywasz w wizerunku świętego nawiedzenia. Odmawiamy tajemnicę.

0: Tajemnica szczęści chwalebnej, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Generała naszego paulińskiego zakonu, ojca Beniamina Bąkowskiego, prosimy o apelowe błogosławieństwo.
11: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangeliarza na następny dzień z komentarzem księdza Mariusza Kowalskiego. A już teraz zapraszam Państwa do naszej wspólnej modlitwy Różańcem Świętym o 21.30. Jak zawsze dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512 700 444 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
1: W Piśmie Świętym góra to miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Jezus, który modli się na górze, za każdym razem spotyka tam na modlitwie Ojca. Tłumy, które wchodzą na górę, spotykają Jezusa, Boga, Boga Syna, który prowadzi do Boga Ojca. Owoc spotkania z Ojcem dla Jezusa to rozmowa, trwała komunia z Ojcem. A owoc spotkania z Jezusem dla ludzi to zauważenie Go. Zauważenie Boga, który ich kocha, który chce ich przygarnąć. Takim owocem jest również otrzymanie wskazówki na życie wieczne. Jezusowa podpowiedź, jak żyć tu na ziemi, żeby żyć na wieki w niebie. Na tej górze Jezus widzi ludzi. Jezus zauważa ludzi, wszystkich ludzi. Ale co ciekawe, w sposób szczególny zauważa ludzi niemodnych, ubogich, smutnych, zabiegających o sprawiedliwość, zatroskanych o czyste serca. Zauważa głosicieli pokoju. Zauważa tych, którzy cierpią i są prześladowani. Zauważa tych, którzy są kłamliwie osądzeni i pomawiani. Wszyscy, którzy nie są potrzebni światu, którzy nie są w centrum schematów światowych, tych schematów rozumianych tylko i wyłącznie w ludzki sposób. Wszyscy ci są zauważeni przez Jezusa. Jezus mówi o szczęściu i nagrodzie do tych, których zauważa. Tą nagrodą jest ich przyszłość w niebie. Jezus mówi im: jesteście szczęśliwi, tacy, jacy jesteście dziś, bo w przyszłości czeka na was niebo. Jak przeżywać naszą codzienność? Zgadzać się na doświadczenia dzisiejsze, aby zjednoczyć się z Bogiem w niebie. Zgadzać się na to, co Bóg daje nam dziś, aby przyjąć od Niego to, co da nam jutro. A jutro do Niego należy. Takim schematem kierowali się ci, którzy byli przed nami, którzy byli ochrzczeni w imię Jezusa. Zróbmy wszystko, żeby takim schematem kierowali się również ci, którzy będą po nas. Jeden los dla wszystkich wierzących w Boga. Jedna droga dla tych, którzy uwierzyli Jezusowi. Droga błogosławieństw, aby być jedno z Bogiem na wieki.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Wybiła godzina 21:30, także nadszedł czas na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji: 512-700-444, 512-700-555. A modlimy się dzisiaj o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiona, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej, mądre wybory życiowe dla Lidii w dniu 21 urodzin, modli się rodzina. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo i zdrowie, o opiekę Matki Bożej dla Michała. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, jej męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o dar nieba dla świętej pamięci synowej Kasi. O uzdrowienie i ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki, strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla siostry Kalistry, siostry Emilii, Roberta, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny, Janusza, o łaskę nieba dla świętej pamięci Jana. Modlimy się o łaski Boże dla Alicji z Międzyborowa, Alicji z Wilanowa, Elżbiety Robertowej, Marii Zbignioniowej, Elżbiety Norwidowej. O powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym dla Anny. O chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych Dominika i Zosi, o przemianę serca dla Mateusza, o dary Ducha Świętego dla Laury, Maksia, Jakuba i Tosi. Modlimy się o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O bezpieczną i szczęśliwą podróż modli się słuchaczka. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O zdrowie i dar Ducha Świętego dla Haliny, Reginy i Romana. O dar nieba dla świętej pamięci Edwarda, świętej pamięci Krystyny i świętej pamięci Mirosława. Przypomnę numery telefonu 512-700-444, 512-700-555. I już teraz rozpocznijmy naszą modlitwę Różańcem Świętym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W wierze w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Halo, dzień dobry. Kogo witam na antenie Radia Warszawa?
2: Halo.
1: Halo, szczęść Boże.
2: Tu Maria, zgłosiłam się do Różańca.
1: Szczęść Boże, Pani Mario, to już zaczęliśmy, proszę odpowiadać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
2: Ojcze nasz.
1: Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy.
1: Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
2: Ale nasze winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna,
2: Maryjo,
1: Pan z Tobą.
2: Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu
2: i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: odpuść nam nasze winy, zbaw od ognia piekielnego.
1: I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wielka radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią. Maria Magdalena staje się pierwszym świadkiem tej tajemnicy. Apostołka apostołów. Jakże wielka radość musiała też napełnić serce Matki Jezusa. Radość jest wyznacznikiem życia chrześcijanina, który idzie drogą Paschy za Jezusem. Pozwalajmy, by On nas przeprowadzał z ciemności grzechu do światła łaski. Maryjo, pomóż nam być świadkami zmartwychwstałego. Pani Maria, proszę zaczynać.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu!
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Mario. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
2: Dziękuję. Bóg zapłać.
1: Bóg zapłać. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Jezus w uwielbionym ciele wstępuje na prawicę Ojca, aby się wstawić za nami. Meta naszego pielgrzymiego szlaku została otwarta i jest dla nas dostępna. Razem z Marią Magdaleną bądźmy zwiastunami tej prawdy, najlepiej przez takie życie, które będzie świadectwem tego, iż nie zapominamy, że zostaliśmy przeznaczeni do nieba. Maryjo, pomóż nam jak najlepiej wykorzystać łaskę powołania do świętości. Halo, dzień dobry, kto się z nami teraz modli?
3: Halo, dzień dobry, kto się z nami teraz modli? Halo, dzień dobry, kto się z nami teraz modli?
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Szczęść Boże, kto się teraz z nami modli?
4: Zdzisława.
1: Dzień dobry Pani Zdzisławo, proszę kontynuować, jesteśmy przy pierwszym. Zdrowaś Mario.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłaci za wspólną modlitwę, Pani Zdzisławo. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Zapewne i Maria Magdalena była obecna na modlitwie w Wieczerniku. Razem z Maryją i innymi uczniami tworzyła Kościół, wypraszając przyjście Ducha Świętego, którego Jezus pośle. On pozwala nam poznawać prawdę o Bożej miłości, która nas zbawia. On daje nam moc, aby się modlić i iść wytrwale drogą wiary. Maryjo, która jesteś wzorem współpracy z Duchem Świętym, ucz nas posłuszeństwa i Jego natchnieniom. I już teraz modli się z nami Pani Danuta. Szczęść Boże!
5: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Proszę zaczynać.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Danuto. Spokojnej
5: Bóg
1: nocy.
5: Bóg zapłać, skarbie kochany, z Panem Bogiem. Dobranoc.
1: Z Panem Bogiem, dobranoc. Tajemnica czwarta, jeszcze przypomnę numer telefonu 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica czwarta, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja w pełni uczestniczy w zmartwychwstaniu swojego Syna. Jej wzniesienie z ciałem i duszą do nieba przypomina nam, iż cały człowiek z duszą i ciałem wyszedł z Bożych rąk i cały jest przez Niego powołany do świętości. Przykład Marii Magdaleny, z której Jezus wyrzucił złe duchy, pokazuje, że dla Boga nie ma sytuacji straconych. Maryjo, w niebo wzięta, wypraszaj nam wierność na drodze ku świętości. I już teraz modli się z nami Pani Danuta. Szczęść Boże!
6: Szczęść Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy,
6: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Danuto. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
7: Z Panem Bogiem.
1: 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Maryja nauczyła się królować od swojego Syna. On nie przyszedł, aby Mu służono, lecz wyraził swoją służbę przez dar życia za nas. Tak samo Maryja, służebnica Pańska, zrealizowała swoją królewską służbę, oddając siebie Synowi dla dzieła naszego zbawienia. Teraz, jako Królowa Nieba i Ziemi, chcę, byśmy spoglądali w jej niepokalane serce. Maryjo, oręduj za nami, byśmy pojęli sens życia wiary w służbie. Halo, dzień dobry, kogo witam na antenie Radia Warszawa?
8: Halo, dzień dobry, kogo witam na antenie
5: Radia Warszawa? Do modlitwy.
1: Dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
5: Do modlitwy. Nie słyszę.
1: Z kim mam przyjemność? Halo, halo.
5: Tak.
1: Halo, dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
5: Nie słyszę.
8: Halo, dzień dobry.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I za wszystkich zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci na wieki wieków. I niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu za wspólną modlitwę, Bóg zapłać za obecność, za to, że mogliśmy razem spędzić te ostatnie parę godzin. Ania Bobką życzę Państwu spokojnej nocy i udanego tygodnia. Dobranoc.

Bardzo serdecznie Państwa witam. Ksiądz Mirosław Gawryś, tym razem bez księdza Justyna. A piosenka, której słuchaliśmy, a właściwie pieśń eucharystyczna, chyba wszystkim doskonale znana, autorstwa, jeśli chodzi o wykonanie, Arka Bożęckiego. Jak Państwo może słuchali audycji sprzed tygodnia czy dwóch, to prezentowałem tego wykonawcę. Nie wydał płyty długogrającej, ale jest kilkanaście, a może nawet i więcej singli. I bardzo mi się te nagrania podobają. Są takie bardzo, bardzo prosto zrobione, ale ze smakiem i z wyczuciem. Witaj po karmie. Tutaj towarzyszyło kilka pań, dziewczyn, które użyczyły swoich głosów. No i takie ciekawe rozwinięcie tematu. W środku, jak Państwo słyszeli, zrobiło się tak nawet mocniej, dynamiczniej. Bardzo mi się podobają te jego aranżacje znanych nam pieśni i piosenek religijnych, więc zachęcam, żeby poszukać Arek Bożęcki. Dzisiaj nie zabraknie polskiej muzyki, nawet nie wiem, czy nie więcej piosenek przyniosłem polskich niż z Ameryki. Tak, tak, chyba tak. A oto debiut w naszej audycji. Brzmienie duszy. Tak nazywa się wykonawca, a jest to w zasadzie wykonawczyni, Kamila Ponichtera. Kryje się za taką nazwą Brzmienie duszy. I to jej debiutancka płyta, wydana na początku roku, zatytułowana Boję się mniej, i wyraża to, co jest, to czego doświadcza, czy co przeżywa autorka tego właśnie albumu i tych piosenek na nim zawartych. No ale posłuchajmy, bo tak tutaj opowiadam. Jedna z piosenek z płyty Boję się mniej, a piosenka nosi tytuł Boży Vibe.

To taka może trochę trudniejsza piosenka z tej płyty, z elementami no, jazzowymi, też tak chyba trzeba byłoby stwierdzić. Inne są takie bardziej może podpadające, wpadające w ucho. A jeszcze kilka słów Kamila Ponichtera. 29 lat w tym roku, zdaje się, ma, skończyła, czy skończy. Jest również, prowadzi blog zatytułowany Brzmienie duszy, w którym daje świadectwo, ewangelizuje. Zależy jej na tym, aby inni poznali Pana Boga i do Niego przychodzili, się do Niego zbliżali. Również robi to przez swoją muzykę. Też ma na celu ewangelizację, docierania z dobrą nowiną do innych. Wraz z mężem Bartkiem prowadzą jeszcze taki projekt dotyczący organizacji ślubów. Nie wesel, ale właśnie ślubów. Cała logistyka ślubu, oprawa muzyczna, ministranci, skupienie przed ślubem, od takiej właśnie duchowej strony. Taka ciekawostka. Posłuchajmy kolejnej piosenki z płyty Boję się mniej. Projekt wykonawcy Brzmienie duszy, czyli Kamili Ponichtery. Piosenka nosi tytuł Czyści, a gościnnie występuje w tej piosence niejaka Kasia Kurzawska.

Teraz, proszę Państwa, zrobimy sobie przerwę, ale nie w sensie w audycji, tylko w wykonawcach polskich. Pojawią się jeszcze jeden wykonawca, pojawi się polski, ale tymczasem przerzucimy się na inny kontynent, do Ameryki, i posłuchamy zespołu The Eagle Rock Gospel Singers. To amerykański zespół, który, jeśli chodzi o gatunek wykonywanej muzyki, tak meandruje między Indie, gospel i Americana. Siedzibę swoją mają w Los Angeles w Kalifornii. Zespół założony kilkanaście lat temu. Znany powszechnie jest właśnie z tego łączenia muzyki religijnej, gospel, ze świeckim indie rockiem, folkiem, bluesem, a nawet i bluegrass. Żeby już nie przedłużać, co to takiego, to bardzo proszę, zachęcam do posłuchania piosenki z płyty Revival, pod tym właśnie samym tytułem, wydanej dopiero co na początku tego roku. The Eagle Rock Gospel Singers. Revive!

Jak artyści tworzący ten zespół sami mówią, inspirują się takimi legendami jak Mahalia Jackson, The Staples Singers. No, zespół, którego skład się zmienia, jego brzmienie ewoluuje. Prezentował się na wielu różnych festiwalach w Ameryce, a ta płyta, z której teraz piosenek słuchamy, to ich czwarty album studyjny, sfinansowany dzięki Kickstarterowi wielu rozpoczynających karierę czy młodych artystów w ten sposób płyty nagrywa. Więc może jeszcze jedna piosenka z tej płyty, zatytułowana Your Love, zespół The Eagle Rock Gospel Singers.

I po tej przerwie, proszę Państwa, amerykańskiej, wrócimy na nasz polski rynek muzyczny. I nowa płyta wykonawcy, który się nazywa Robert Kasprowicz, wymieniając jego nazwisko, zawsze muszę chwilkę się zastanowić, bo jest jeszcze oprócz Roberta Kasprowicza inny Robert. O właśnie, teraz zapomniałem już, ale sobie przypomnę jego nazwisko, ale podobnie właśnie brzmiące. Robert Kasprowicz, z wykształcenia biotechnolog, z zawodu anglista, z zamiłowania muzyk. W zasadzie to już od koniec lat 90., początek 2000, zaczęła się jego przygoda z nagrywaniem muzyki. Pierwszą płytę wydał w 2004 roku, ale ostatnią kilka lat temu. Prezentowaliśmy jego nagrania w naszej audycji, więc może ktoś już słuchał piosenek Roberta Kasprowicza. Płyta, jaką Robert Kasprowicz nagrał, nosi tytuł Światłość, a z tej płyty pierwsza z piosenek, które prezentuję, bo będą dwie, nosi tytuł Daj ratunek.

Artysta, którego teraz prezentuję, należy do kręgu muzyków z kościoła, któregoś z kościołów protestanckich, chociaż nie sprawdzałem, nie pamiętam z jakiej to denominacji. Nagrywał płyty również z innymi muzykami, wiele festiwali, między innymi Slotard Festival w Lubiążu, który się co roku odbywa, a nie pamiętam już od jakiego czasu, ale już tych lat trochę. Żona, trójka dzieci. Jak sam pisze o sobie, stara się prowadzić życie w zgodzie z tym, o czym śpiewa i opowiada. A kolejne utwory powstają tak naprawdę jako swojego rodzaju kronika wydarzeń. No to z tej kroniki wydarzeń teraz piosenka tytułowa z płyty Światłość.

I to wszyscy już polscy wykonawcy, których w dzisiejszej audycji Państwu prezentuję, więc jak widać, trochę tych nowości się ukazuje. Chciałem powiedzieć, że to na początek roku, ale to już mamy połowę tego roku, tak na dobrą sprawę. Więc no, może to nie jest tak dużo, ale to nie wszystkie zapewne, bo nie do wszystkich nowości mam dostęp, czy mamy dostęp z księdzem Justynem. Teraz piosenka zespołu, czy raczej takiego projektu muzycznego, bo to trzy znakomicie śpiewające panie z kręgu muzyki folk, alt country z Ameryki. To Sara Jarosz, Sara Watkins, Watkins i Ophi Donovan. Chyba tak brzmi jej nazwisko, które to panie prowadzą swoje kariery solowe, ale połączyły swoje siły w takim projekcie o nazwie I'm With Her i dwie płyty, zdaje się, nagrały, a ta to płyta koncertowa, ta w sensie, z której piosenkę Państwu chciałem zaprezentować. Płyta nosi tytuł Sing Me Alive, a piosenka pod tytułem Lord Lead Me On, zespół I'm With Here.

I na zakończenie jeszcze jedna śpiewająca pani z Ameryki, młoda, ale już zdążyła troszeczkę płyt nagrać. Ta, z której piosenki państwu prezentuję, to czwarty, zdaje się, już album Sky Peterson, bo tak nazywa się ta piosenkarka i autorka tekstów z Nashville w stanie Tennessee, która, jak pisze o sobie, kocha Jezusa i Jonquille i jest córką znakomitego muzyka z kręgu muzyki chrześcijańskiej Andrew Petersona. Sky Peterson nagrała nową płytę, która ukazała się w ubiegłym miesiącu, więc świeżutka. I z tej płyty piosenka Made For, którą z państwem się żegnam serdecznie i do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o salezjańskich męczennikach z czasów II wojny światowej. Zostali zamordowani przez Niemców tylko za to, że byli księżmi. A także o najświętszej Eucharystii, przed którą należy drżeć z szacunkiem, jak zalecał święty Franciszek z Asyżu, i rozumieć tak, jak usiłował święty Tomasz z Akwinu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
2: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
1: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj niebios królowo, witaj pani aniołów, witaj różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
2: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

co zawsze pukają, kiedy zamknięte, bo kończy się dzień. I do winnicy nikt nie chce ich nająć, bo nie są ładni, pokój dać chcieli.

nad tymi, których wskazano palcami i za którymi wędrował wciąż szept. Czy słyszał pan, czy słyszała pani?

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
1: W Piśmie Świętym góra to miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Jezus, który modli się na górze, za każdym razem spotyka tam na modlitwie Ojca. Tłumy, które wchodzą na górę, spotykają Jezusa, Boga, Boga Syna, który prowadzi do Boga Ojca. Owoc spotkania z Ojcem dla Jezusa to rozmowa, trwała komunia z Ojcem, a owoc spotkania z Jezusem dla ludzi to zauważenie Go. Zauważenie Boga, który ich kocha, który chce ich przygarnąć. Takim owocem jest również otrzymanie wskazówki na życie wieczne. Jezusowa podpowiedź, jak żyć tu na ziemi, żeby żyć na wieki w niebie. Na tej górze Jezus widzi ludzi. Jezus zauważa ludzi, wszystkich ludzi. Ale co ciekawe, w sposób szczególny zauważa ludzi niemodnych, ubogich, smutnych, zabiegających o sprawiedliwość, zatroskanych o czyste serca. Zauważa głosicieli pokoju. Zauważa tych, którzy cierpią i są prześladowani. Zauważa tych, którzy są kłamliwie osądzeni i pomawiani. Wszyscy, którzy nie są potrzebni światu, którzy nie są w centrum schematów światowych, tych schematów rozumianych tylko i wyłącznie w ludzki sposób. Wszyscy ci są zauważani przez Jezusa. Jezus mówi o szczęściu i nagrodzie do tych, których zauważa. Tą nagrodą jest ich przyszłość w niebie. Jezus mówi im: jesteście szczęśliwi, tacy, jacy jesteście dziś, bo w przyszłości czeka na was niebo. Jak przeżywać naszą codzienność? Zgadzać się na doświadczenia dzisiejsze, aby zjednoczyć się z Bogiem w niebie. Zgadzać się na to, co Bóg daje nam dziś, aby przyjąć od Niego to, co da nam jutro. A jutro do Niego należy. Takim schematem kierowali się ci, którzy byli przed nami, którzy byli ochrzczeni w imię Jezusa. Zróbmy wszystko, żeby takim schematem kierowali się również ci, którzy będą po nas. Jeden los dla wszystkich wierzących w Boga. Jedna droga dla tych, którzy uwierzyli Jezusowi. Droga błogosławieństw, aby być jedno z Bogiem na wieki.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
3: Witam serdecznie.
2: No i jak tam praca domowa? Jak tam te granice, te mury? Już postawiłeś, czy wszystkie zburzyłeś?
3: Mury, złość, lęk, słuchaj, to był idealny tydzień, więc wiesz, wcześniej musiałem być milutki, a teraz mogłem, wiesz, być...
2: Zamurowany
3: i... A ciekawe by było, tak szczerze mówiąc, żeby sobie zrobić taką pracę domową, żeby tak nikt nie wie z domowników, a ty masz taką pracę domową, żeby być taki niemiły. Ale to jest praca domowa, więc tak naprawdę jesteś jak agent jej królewskiej mości, a to robisz takie ćwiczenie.
2: Chcesz, nie chcesz, musisz być niemiły. No,
3: i jeszcze ci płacą za to może.
2: Ohoho. No nie mów już tutaj, że ci płacę za twoje prace domowe.
3: Chodzi o taką miłość domową. Jakby jesteś... Oczywiście radio to nie, tylko mi chodzi o taką miłość. Myśląc o temacie...
2: Miłość z niemiłością, z taką...
3: z murami.
2: Z niemiłą miną i z murami. Nie podoba mi się ta perspektywa.
3: Ja tylko odrabiam pracę domową, chciałem powiedzieć.
2: No więc zaczynaj. Słucham ciebie. Jak tam było z tym murowaniem?
3: Ogólnie myśląc o definicjach, no to ta złość, lęk są po prostu naturalnymi emocjami, które będą występowały w
2: sytuacjach.
3: Ale
2: oczywiście,
3: tak?
2: Że
3: więc
2: tak.
3: Nie jest to ani coś złego, ani coś dobrego, tak? Po prostu, no jest, występuje. No i odnośnie takiego właśnie granic, ich wyrażania tych takich złości, temat rzeka, można byłoby bardzo dużo przykładów, ale miałem taką sytuację, dość często się pojawia akurat z uwagi na wspólne korzystania z jednego pomieszczenia przez dwóch synów. Przez większość doby. Czasem jest takie napięcie, boksowanie się, przekomarzanie. Nawet o taką dla jednego z boku, można powiedzieć, błahostkę typu

0: zapalone światło jednemu przeszkadza, a drugi akurat ma taką potrzebę, żeby było zapalone. Albo jeden szybciej zaśnie, a drugi mówi, a tamten mi chrapie.
1: No przepraszam, to wcale nie są błahostki.
0: Nie, no to właśnie mówię, no... Mury trzeba stawiać i tu jasną granicę w tym postawić. I tak dalej, więc takich przykładów wspólnego życia jest dużo.
1: No tak, tylko że stawianie murów to jest izolowanie się od kogoś, a nie jak się dane osoby, no w tym wypadku bracia kłócą między sobą, to nie mamy tutaj do czynienia z żadnymi murami. Oni się kłócą, bo ustalają te granice, więc są jak najbardziej otwarci na no specyficzny wprawdzie rodzaj, ale współpracy, tak? Bo jak się bijemy, no to też jest to jakaś współpraca. Ja się muszę zasłonić, kiedy ty wymierzasz cios i odwrotnie, ty się zasłaniasz, kiedy ja wymierzam cios, ale konflikt tak rozumiany, no też jest rodzajem współpracy, prawda? Mhm. Owszem, takim, który nie prowadzi do niczego konstruktywnego, raczej do zranień i do cierpienia. No, ale jest to otwarta relacja. Te granice przekraczamy swoje i nie ma tutaj muru. Co innego, jakby jeden z twoich synów zamknął wszystkie swoje szafki, szuflady, wszystkie swoje rzeczy na klucz i nie dopuszczał nikogo do środka. Nie pozwalał nikomu wkroczyć na to terytorium. A może nawet narysowałby kreskę i oznajmił, że to jest moje i nikomu nie wolno przekroczyć tej linii. I nikomu by nie pozwolił na dotykanie do swoich rzeczy. A jednocześnie pytany o coś milczałby. Wtedy byłby mur. Bywa też odwrotny sposób zachowania, mianowicie słowotok. Przychodziłby i zaczynałby opowiadać o wszystkim dookoła, byle nie o sobie. Zadawałby ci pytania i namawiałby cię, żebyś mówił, on by ciebie słuchał, a jak ty byś mu chciał zadać jakieś pytanie, to on zaczynałby natychmiast jakąś opowieść na zupełnie inny temat i nie dopuszczał do tego, żebyś z nim zaczął rozmawiać na jakiś konkretny temat. Najczęściej to jest temat i co tam w szkole. Dzisiaj nie istnieje już coś takiego jak ukrywanie złych ocen w szkole, bo rodzice wiedzą wcześniej niż uczeń, jakie ich dziecko ma oceny. No ale po prostu znikła okazja do takiego stawiania murów. Ale to na tym polega, że ja nie dopuszczam do swojego życia nikogo, zamykam się i nie rozmawiam, nie odpowiadam na pytania i złoszczę się albo krzyczę ze strachu, kiedy ktoś chce ten temat podjąć.
0: A ja tu chciałem powiedzieć, że jeden syn wychodzi wtedy do nas spać i ma rozwiązanie, a to widać nie jest stawianie murów. Ale czy to, co teraz tu na koniec powiedziałeś właśnie, że się nie chce rozmawiać, dzielić, czy to może być poprzedzone kłótnią, zranieniem kogoś jawnym i nie będę się do ciebie odzywać i stawiam taki mur. Teoretycznie dwie strony wiedzą dlaczego, bo ostatnim razem rozmawialiśmy, że mur może być po prostu postawiony, ktoś chce coś ukryć. Tu jest ewidentnie jakby wiadoma sprawa, typu była jakaś kłótnia.
1: Dobrze, dobrze, ale ja w czasie tej kłótni pomyślałam sobie o tobie, jaki ty jesteś, no i tutaj tam jakiś, tak, wredny kłamca. Jakieś straszne rzeczy o tobie sobie myślę. Jesteś złodziej, jesteś bandytą. Myślę tak o tobie. Mam świadomość, że takie myślenie, czy ja wiem, jest, powiedzmy, w naszej rodzinie zakazane. W związku z tym zamykam się i nie wypowiadam tego, co bym chciała wypowiedzieć, bo boję się, że na mnie rodzice nakrzyczą, że mój brat nigdy w życiu więcej do mnie się nie odezwie i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli takie tabu.
1: Jakub uciekł, Ezaw został. Jakub uciekł i bał się tego brata do końca życia. Nawet jak wrócił i wrócił z takim bogactwem, to wciąż bał się tego Ezawa i wciąż wysyłał do niego jakichś tam posłów, żeby przekupić tego swojego brata, bo wyobrażał sobie, że ten brat skrywa w sobie nienawiść za to, że on mu ukradł podstępnie pierwszeństwo. To na tym to polega. że nosimy w sobie jakieś zranienie, jakąś ciężką, trudną sytuację, o której pamiętamy bądź nie chcemy pamiętać, bo to też jest wtedy, kiedy ja nie chcę tego pamiętać. To mnie zraniło kiedyś i ja już nie chcę o tym myśleć, nie chcę o tym pamiętać, bo za każdym razem, kiedy sobie to przypominam, cierpię. W związku z tym nie chcę o tym mówić i omijam ten temat z daleka zawsze i wszędzie.
0: Ale może być też tak, że ty to mówisz na głos, nie chcę wchodzić na ten temat? Czy to już jest wtedy, już nie jest mur, no bo teoretycznie mówisz?
1: Tak, to może tak być, że ja mówię, nie chcę rozmawiać na ten temat. Ale kiedy mnie pytasz dlaczego, to ja ci mogę albo ze złością opryskliwie powiedzieć, a co cię to obchodzi? Albo uciekając wymyśleć jakąś wymówkę, dla której nie chcę rozmawiać na ten temat, tak? Nie mam teraz czasu i wyślizguję się z tej sytuacji.
0: Gdyby z mojej perspektywy ten temat wydawał się jednak potrzebny, żebyśmy o nim mogli porozmawiać i będę próbował podejmować temat.
1: To otworzyłeś szlaban, otworzyłeś bramy tej warowni nie do zdobycia, tej szklanej góry, jednak okazuje się, że w tej szklanej górze są drzwi. Otworzyłeś drzwi i już zmieniła się forma tych granic.
0: Czyli próbować.
1: Co to znaczy spróbować?
0: Chodzi mi o to, że jeżeli nie przeszkadzałoby mi to, że będziesz dla mnie opryskliwa czy niemiła. Z jednej strony chronisz siebie w ten sposób, ale ja wiem, że jednak być może ten temat i ta rozmowa, kiedy o niej porozmawiamy, to nam pomoże. Więc teraz nie będzie mi przeszkadzać, jak będziesz opryskliwa, ale będę próbował.
1: Tak. Teraz tak. Ty jesteś pełen miłości dla mnie. Chcesz mi pomóc. Tak bywa. Często się zdarza nawet. Chcesz mi jednak pomóc, ale to wymaga czasu. Ja muszę nabrać przekonania, ja muszę uwierzyć w to, że kiedy ja otworzę tę skrzynię zamkniętą, czy bramy tej zamurowanej ze wszystkich stron warowni, ja muszę w to wierzyć, że ty się nie przestraszysz tego odoru, który się wydobędzie z tej zamurowanej czeluści.
0: I tu jeszcze bym tak pewnie założył, że jakiekolwiek moje nie takie mrugnięcie, ton, słowo...
1: Natychmiast, tak.
0: Spowoduje jakby powrót do przeszłości.
1: Spowoduje wycofanie się. Szybciutko zamknę się z powrotem, jak ślimak, który delikatne dotknięcie, a on już jest w środku z powrotem w swojej skorupce. To na tym to polega, tak.
0: Przypominam sobie nasze rozmowy też o stawianiu granic, typu nie mam teraz ochoty o tym rozmawiać, a z drugiej strony ty masz potrzebę czegoś mi powiedzenia i teraz w tej sytuacji, co my rozmawiamy, jak ja bym chciał się od ciebie dowiedzieć, to teraz dobrze byłoby, żebym uzgodnił, dobra, to załóżmy nic nie powiedzenie, tylko patrzenie na ciebie, to będzie dla mnie wyrazem jakby troski nadal, ale żebyś ty się na przykład dobrze czuła, to ja nic nie będę mówił, nic się nie będę odzywał.
1: Tak.
0: I ty mi powiedz, kiedy będę mógł.
1: Tak, wtedy całkowicie zdajesz się na mnie, dajesz mi przestrzeń do tego, żebym ja wyraziła to, co chcę wyrazić, a jednocześnie miała pełne zaufanie, że ty nie zrobisz nic ze swojej strony bez uzgodnienia ze mną. To mi da poczucie bezpieczeństwa. Tak. To jest sytuacja, która ma miejsce w konfesjonale albo w gabinecie psychoterapeutycznym. Tam właśnie tak jest. Przychodzimy do osoby, która nie jest zaangażowana w temat. I tam po raz pierwszy wypowiadamy takie słowa. Co jest bardzo, bardzo trudne, ale terapeuta wie, co ma z tym zrobić. Kompetentny terapeuta rozumie ten proces i umie sobie poradzić z taką twoją trudnością, jeśli chcesz z tym terapeutą podzielić się tym swoim zranieniem, bo to o zranienia najczęściej chodzi, z tą głęboką, może nawet raną podzielić. I myślę, że to jest najłatwiejsza, najlepsza droga. Natomiast jeśli dostrzegasz w swoim środowisku, czy w rodzinie, czy w dalszej rodzinie, czy w pracy, czy w sąsiedztwie, czy w jakimś innym gronie, w którym jesteś, osobę, która jakoś tak podobnie się zachowuje, to bardzo ostrożnie właśnie trzeba się z taką osobą komunikować, bo ona cały czas ma poczucie zagrożenia. Żyje w takim przeświadczeniu izolacji, ale też braku intymności. Taka osoba jest bardzo, bardzo wrażliwa na wszelkie przejawy wyciągniętej ręki w jej stronę. I tyle. Tak wygląda granica, mur. Albo mur zamiast granicy. Granicy, która w końcu ma być jasno, jednoznacznie określona, uporządkowana.

0: złością czy miłością.
1: Odwrotnością muru jest brak jakichkolwiek oznak granicy. O ile obok muru chodziłeś dookoła, chcąc nawiązać relacje, ale nie mając możliwości dotarcia, zajrzenia w drugą stronę tego muru, zobaczenia, co tam jest w środku, o tyle tu widzisz wszystko i to, co byś chciał, i to, co nie chciał zobaczyć.
2: Nawet jak mam coś takiego społecznie mało akceptowalnego, to i tak chodzę, o tym mogę pokazywać, czy opowiadać, czy to widać?
1: Jeśli nie masz granic, to tak. To czy będziesz ubrany, czy goły, czy będziesz opowiadał o czymś, co jest społecznie akceptowalne, czyli tam, nie wiem, o tym, co w pracy, czy będziesz opowiadał o tym, co w toalecie przeżyłeś ze szczegółami, tak, albo w czasie dolegliwości związanych z rotawirusem, to ci to nie robi różnicy. To jest brak granic. Nie masz swoich i nie liczysz się z granicami innych przez to, że nie masz swoich. Nie masz takiego doświadczenia, że granice istnieją w ogóle. I tu, podobnie jak osoba ukrywająca się za murami ma problemy, bo jest raczej izolowana, bo ona wszystkiego się boi i o niczym nie chce rozmawiać, o tyle ta też ma kłopoty w relacjach z ludźmi, bo nie liczy się z granicami innych, ale też nie ma swoich własnych granic, więc nie wiadomo, jak się zachować wobec tej osoby, albo w ogóle nie liczymy się z taką osobą. Ona znika z pola widzenia, bo my po niej przejeżdżamy jak walcem po równej drodze. Taka osoba w związku z tym też często przyjmuje rolę agresora albo ofiary. Przy czym ta agresja właściwie bardziej precyzyjne byłoby słowo nie agresja, bo agresja to jest świadome, zaplanowane zachowanie, które ma zniszczyć. A osoba, która nie ma granic, jest raczej najczęściej ofiarą. A jeżeli przekracza cudze granice, to całkiem nieświadomie. Na warsztatach podaję taki przykład, że to jest osoba, która dzwoni do ciebie o drugiej w nocy i opowiada ci o tym, jakie fajne zakupy zrobiła dziś wieczorem, i dziwi się, dlaczego ty jesteś zdenerwowany. Bo ona nie ma świadomości, że ty przecież śpisz i że są jakieś granice. Nie ma takiej świadomości. Ta osoba nie widzi granic. Nie widzi, bo ich sama nie doświadcza. Więc jeśli zwracasz się do takiej osoby z jakąkolwiek prośbą, ona natychmiast mówi dobra i przyjmuje na siebie różne zobowiązania, bo nie umie powiedzieć nie, bo nie umie zatrzymać innych osób w miejscu, które by dla niej było do przyjęcia. Ale też to jest osoba, która nie ma świadomości, gdzie jest takie miejsce, które byłoby dla niej do przyjęcia.
2: Przykład, co opisujesz, i jak wyobrażam sobie jeszcze wcześniejszy przykład osoby, która stawia granice, to są oczywiście dwa przeciwległe końce i mi jest trudno nawet znaleźć taką osobę wśród osób, które kojarzę, ale gdybym pomyślał, że czy każda z tych osób chociaż przez chwilę mogła być w jakiejś takiej roli, to tak. Czyli, że ja też czasem postawię mur i czasem nie mam muru, ale żeby tak skrajnie, tak jak opowiadasz, no to tak, jak funkcjonować, się zastanawiam. Ja rozumiem na krótką metę, że mogę być nieświadomy i przyjmować, mogę mieć jakimś, załóżmy, dołek. I w pewnym momencie, no przecież ktoś w koło zauważyłby, że ja przyjmuję, załóżmy, tak jak mówisz, powiem, że zrobię, ale przecież tego nie jestem w stanie ogarnąć, bo to jest zbyt duża ilość.
1: I padasz. I padasz.
2: Albo ktoś z zewnątrz zauważy to i przyjdzie i ciągnie w jakiś sposób dłoń z jakąś pomocą do mnie. I teraz albo, no i co, i teraz nie postawię muru, bo przed chwilą w ogóle nie stawiałem murów, tylko...
1: Dobrze, ale wciąż taka osoba, która nie ma doświadczenia granic, nie ma umiejętności stawiania granic, wyznaczania granic i tak dalej, to taka osoba cały czas jest bezradna wobec wszelkich propozycji nawiązania kontaktu z drugą osobą. Ona ona jest cały czas zagubiona. Ktoś jeden jej poradzi tak, robi tak. Ktoś inny poradzi tak, robi tak. Ktoś odwrotnie, to odwrotnie. Bardzo trudno jest tej osobie z innymi i innym z nią. Poza tym, że nieświadomie narusza i przekracza cudze granice, pozwala przekraczać swoje i jest ciągle nieszczęśliwa. Tamta jest nieszczęśliwa, bo nosi ciężar i nie wie, jak sobie pomóc. Ta natomiast wyrzuca z siebie wszystko i zostaje pusta. Mało tego, inni jej nie rozumieją. Ci inni to są ci, którzy mają doświadczenie granic, których ktoś kiedyś w życiu nauczył, że dotąd można, a odtąd już nie. Tej osoby nikt prawdopodobnie tego nie uczył. Więc może być wykorzystywana na wszelakie sposoby, począwszy od wykorzystania fizycznego, seksualnego, ale też emocjonalnego.
2: I finansowego.
1: Intelektualnego. Albo zamiast wykorzystywać, odrzuca się taką osobę, izoluje się ją z antypatią.
2: I teraz myśląc o takiej osobie w kontekście dziecka w szkole, chyba i za twoich czasów, i za moich dzieci czasów,
1: myślę,
2: są, są grupy społeczne.
1: Tak, oczywiście.
2: No i teraz właśnie tak jak nazwałaś, antypatia albo dołączenie do grupy, albo wykluczenie, czasem jest powiązane z tym, że ktoś musi się nagiąć swoje granice, żeby wpasować się.
1: Nagiąć swoje przekonania, swoje upodobania.
2: Albo właśnie je w ogóle zamurować, żeby się dostosować do...
1: W takich środowiskach szkolnych. Albo ja przestaję być sobą i zachowuję się dokładnie tak jak inni, wzoruję się na innych i nie mam własnego zdania, nie mam własnego gustu, nie mam własnych pomysłów. Robię wszystko tak jak inni.
2: I przetrwam.
1: Po to, żeby przetrwać. Ale to nijak się ma do mojego rozwoju, do mojego przygotowywania się do uczestnictwa w życiu dorosłych, do dorosłości. Nie przygotowuję się w ten sposób, bo nie mam własnego ja. Nie wiem, kim jestem. Za każdym razem wzoruję się na jakimś innym obiekcie.
2: Ostatnio synowi pokazywałem taki tekst pani, która była mistrzynią Europy, która opisywała, gdy w okresie studiów nosiła pudełka z jedzeniem i większość koleżanek i znajomych z jednej strony się naśmiewała, mówiła, chodź gdzieś, chociaż raz gdzieś wyjdź, coś. Ona konsekwentnie wiedziała, w które miejsce jakby dążąc, stawiała te granice, najprawdopodobniej też się zamurowywała, ale po 2 latach, kiedy zdobyła Mistrzostwa Europy, większość tych osób, które wcześniej była takie w jakiś sposób nieprzyjemne pewnie, ona to opisała, że przyszły do niej i prosiły wtedy o radę. Co zrobić, żeby osiągnąć tak, jak ona to osiągnęła?
1: No, ale to było działanie z jej strony podjęte świadomie i dobrowolnie ze świadomością konkretnego celu, jaki chciała osiągnąć. Ceną za to była izolacja, było wykluczenie z jakiegoś tam środowiska najbliższych osób. Taką cenę zapłaciła, ale ona robiła to świadomie. Natomiast takie mury zamiast granic, to najczęściej to, co skrywam w sobie, to, co chronię, to ta moja rana jest ukryta nawet przed samą sobą. Zepchnięta do podświadomości, tak? Tutaj jest świadome podjęcie, przyjęcie takiego scenariusza, takiego sposobu, takiej metody na osiągnięcie swojego celu, tak?
2: I ja konsekwencji jakieś, tak?
1: Tak jest. I to jest konsekwencja. Także myślę, że to nie ilustruje tego braku granic. Bo brak granic to jest tak, ja nie wiem. Tak wieje jak wiatr. Jestem taka chorągiewka na wietrze. Poddaję się całkowicie bezwolnie, dryfuję i płynę z prądem. Bardzo często ląduję na jakiejś mieliźnie typu uzależnienie. No i tu mamy opisane 2 typy granic. Jedna granica to całkowite zamurowanie, to mury zamiast granic, czyli... Nie pozwalam, nie ma dostępu do mnie, do tego co jest we mnie w środku i odwrotnie. Wszyscy mają dostęp do tego, co we mnie w środku. Ja nikomu nie stawiam żadnych granic. Inni mogą robić ze mną, co chcą. A ja się poddaję bezwolnie. Jeden i drugi oczywiście jest destrukcyjny dla rozwoju. Na pewno nie sprzyja rozwojowi. Natomiast to, co bardzo ważne, co powiedziałeś jakiś czas temu, to tak, nie ma takich ludzi, którzy wyłącznie mają mury zamiast granic, czy też którzy mają brak granic, tak? Gdzieś jakieś granice zazwyczaj jednak występują i to, o czym ja teraz mówię, to się zdarza w jakichś konkretnych okolicznościach, warunkach, sytuacjach, etapach życia może nawet. W relacjach z konkretnymi takimi osobami, o tym trzeba pamiętać, i słuchając tego, co mówię, czy też przyglądając się tej typologii.

0: złością czy miłością.
1: I to pewnie się zdarza już znacznie częściej, że w naszym zachowaniu można dostrzec uszkodzony system granic. Najczęściej nie potrafimy skutecznie stawiać oporu, stawiać granic, wyznaczać granic w trudniejszych momentach, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy jesteśmy w sytuacji zbliżającego się jakiegoś trudu albo niebezpieczeństwa, kiedy jest w nas dużo lęku, na przykład przed egzaminem, przed jakimś wystąpieniem publicznym, na przykład w rodzinach to przed porodem, przed ślubem i tak dalej. W szkole no to właśnie egzaminy, klasówki, sprawdziany jakieś tam, nie wiem, bądź też no właśnie ważne spotkania i tak dalej. W takich sytuacjach nasze granice mogą być nieskuteczne albo nadmiernie chronione. I to uszkodzenie naszych granic jest spowodowane no właśnie okolicznościami, sytuacją, w jakiej się w tej chwili znajdujemy. I w takich sytuacjach nie umiemy odmawiać. Albo w relacjach z jakimiś konkretnymi osobami, którym nie potrafimy z jakiegokolwiek powodu postawić granicy, nie umiemy odmówić. Tak normalnie ktoś cię prosi, ty wiesz, czy możesz, czy nie możesz i mówisz, dobrze, mogę, albo no niestety nie mogę, mogę inaczej. A tej konkretnej osobie no nie odmówisz. Przypomina mi się teraz film o małżeństwie państwa Żabińskich, którzy byli, on był dyrektorem, Jan Żabiński był dyrektorem Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, a jest film fabularny, ale oparty na faktach, temat funkcjonowania Ogrodu Zoologicznego i życia tego małżeństwa w czasie wojny. Przez dom państwa Żabińskich przewinęło się kilkaset osób narodowości żydowskiej, które były przez pana Jana przemycane do ich domu. Tu w ogrodzie zoologicznym znalazły schronienie i stąd potem były przesyłane różnymi sposobami, różnymi środkami transportu poza Warszawę. Uratowali w swoim domu kilkaset osób, a jednocześnie żona pana Jana, pani Żabińska, była w bliskiej relacji, najpierw zawodowej, z Niemcem, oficerem, który tu na terenie ogrodu zoologicznego chciał prowadzić eksperymenty swoje, bo był z wykształcenia, przed wojną był biologiem. I chciał wyhodować tutaj tam coś i ona jemu w tym pomagała. I ona jemu nie potrafiła odmówić nawet wtedy, kiedy przekraczał granicę, dotykając ją i znajdując się w różnych relacjach, których ona nie akceptowałaby, gdyby nie fakt, że po pierwsze chroniła tajemnicy, która tam się w podziemiach kryła, tych ludzi, no a poza tym też bała się o swoje życie, o życie swojego syna, męża i tak dalej. No. I takiemu człowiekowi nie odmawiała. Odmówiła wreszcie, ale to trzeba obejrzeć film, natomiast tutaj bała się. Więc mamy na przykład taką sytuację. To jest sytuacja ekstremalna gdzieś tam z przeszłości, w czasie wojny, ale możemy mieć taką sytuację w pracy zawodowej. W relacjach, nie wiem, sąsiedzkich, może nawet też rodzinnych. Osób, których się boimy. I wobec takich osób nasze granice i nasze metody wyznaczania granic, ochrony naszych granic są nieskuteczne.
2: Pamiętam takiego wujka, że jak się zajeżdżało, to on specjalnie witając się tak mocno łapał za dłoń i ściskał. No i jak się było tym małym dzieckiem,
1: no tak, to takie, było bolesne.
2: Było na pograniczu aż takiego właśnie już tego bólu, który już się nie dało znieść. I takie myśl była, jak się z nim nie przywitać.
1: Tak. Zamiast powiedzieć, no ale właśnie o to chodzi. I to jest umiejętność. Nie wiem, bo jestem jeszcze dzieckiem, jeszcze nie potrafię, nie umiem i boję się komukolwiek o tym powiedzieć, a szczególnie tej osobie, która to robi, że to mnie boli. W związku z tym znoszę to cierpienie. Albo uciekam.
2: Albo nie przyjeżdżam.
1: No właśnie. I zaczynam unikać tego kogoś, a on nie liczył się z moimi granicami. Więc albo nie umiem odmówić i godzę się na coś, czego nie chcę, wiem, że tego nie chcę, ale godzę się, bo się kogoś boję, albo odwrotnie, bywam agresywna w innych sytuacjach, w których nie musiałabym być agresywna, ale właśnie w taki sposób pokazuję granice, bo nie umiem inaczej.
2: Myślę teraz jeszcze o dzieciach i różnych obowiązkach. Oczywiście dzieci często mówią, ale tak sobie teraz wyobrażam o sytuacjach, że na przykład dziecko może wykonywać jakieś obowiązki z lęku być może,
1: tak?
2: Nie na zasadzie, że to jest obowiązek, uczę się granic, uczę się odpowiedzialności, tylko jednak wolę go wykonać i mieć spokój.
1: Z zaciśniętymi zębami to zrobię, więc rośnie moja niechęć do tej czynności, ale ją będę wykonywać, bo boję się powiedzieć, nie chcę tego robić, nie lubię tego robić, nie umiem tego robić, nie będę. Z jakichkolwiek powodów. To jest za głośne, to jest brzydko pachnie i mam odruch wymiotny, to jest za ciężkie dla mnie i tak dalej, nie? I to jest uszkodzony system granic, tak? Czyli ja nie mam takich umiejętności, nie mam umiejętności zawsze, nawet kiedy jestem słaba, nawet kiedy jestem zmęczona, nie mam umiejętności spokojnego, jasnego, konkretnego określenia swoich granic. Powiedzenia stop, nie, więcej już nie chcę. Nie? Na tym skończę, bo jestem zmęczona. Nie. Uszkodzony system granic, w związku z tym granice moich wytrzymałości fizycznych dawno przekroczone, ale ja będę tutaj cały czas. I potem jestem rozżalona, niezadowolona, niemiła dla innych, zamiast jasno i wyraźnie powiedzieć, jestem już tak zmęczona, że jeśli chcecie jutro zjeść obiad, to albo będzie tylko zupa, albo ktoś mi pomoże dzisiaj zrobić to czy tamto.
2: Ale to tłumaczysz, a jest ta najczęściej wersja właśnie agresywna typu.
1: No tak.
2: Wyleje się, uleje się.
1: Tak jest. Ale to dlatego właśnie, że ja nie mam tej umiejętności jasnego, świadomego wyznaczania granic. Czyli dlatego ta umiejętność stawiania granic jest tak ważna.
2: A czy to jest trochę połączone z konsekwencją? Bo gdybym był konsekwentny, to bym potrafił wiedzieć, że okej, mam dzisiaj już coś zaplanowane, więcej nie jestem w stanie. Konsekwentnie trzymam się jakiegoś planu,
1: no dobrze,
2: więc wyznaczam granice też.
1: Tak, ale to jest tak, ja mogę konsekwentnie przejść do przodu jak taran i nie liczyć się z innymi, a mogę jednocześnie, nie będąc konsekwentną, powiedzieć, mam wyznaczony taki plan. Chciałabym to zrobić. Proszę o pomoc. Na przykład proszę, żebyście zrezygnowali z czegoś na rzecz pomocy mi w zrealizowaniu tego planu. Tym bardziej, że ten plan jest związany z waszym planem i tak dalej. To jest świadomość samej siebie, świadomość cudzych potrzeb, uczuć, stanów emocjonalnych, wewnętrznych, psychicznych. Ja jestem świadoma tego, co ja mogę w tej chwili, co ty możesz w tej chwili, tego, co mnie jest potrzebne, więc proszę cię o pomoc. Jeśli nie potrafię poprosić o pomoc, to nie umiem wyznaczać granic też, bo nie mam świadomości swoich granic, albo nie umiem tych granic strzec. Bo jak kończą się moje siły fizyczne, no to przestaję pracować. Jak w samochodzie skończy się benzyna, to on staje. A ja nie. A ja dalej chcę nim jechać. Dobra, to będę pchała ten samochód.
2: Łatwo jest robić dużo rzeczy łatwych, a czasem jest coś do zrobienia trudniejszego. I teraz jak się zarzucę tą ilością, to mogę się sfrustrować na koniec dnia.
1: I mieć do siebie pretensje, że nie dałam rady.
2: Ale z drugiej strony uciekam cały czas od tych innych, trudniejszych rzeczy.
1: Aha.
2: Czyli zadowalam się.
1: Półśrodkami jakimiś.
2: Tak, ale potem one mnie i tak już przytłoczą. I uleje mi się, ale cały czas uciekam od tych innych rzeczy. I można powiedzieć, mam strategię, żeby nie zrobić tych trudnych rzeczy, które cały czas...
1: Mhm. Wiesz, to może być też związane z twoim niskim poczuciem własnej wartości, albo z brakiem świadomości, świadomości swoich możliwości, bo to też tak może być. Wracajmy do tych granic.
2: To jeszcze mamy inne rodzaje granic? Nie mieliśmy granic? Mieliśmy granice?
1: I to jest uszkodzony system granic. I w związku z tym, że nie mam takich umiejętności adekwatnie do sytuacji podejmować decyzje o działaniu, o zaproszeniu do współpracy, o pisaniu swojego stanu i nie mam takich umiejętności, bywam nieprzewidywalna w reakcjach na relacje z innymi. Na bliskość. Kiedy przychodzisz do mnie, prosisz mnie o pomoc, nieraz powiem tak, a innym razem powiem absolutnie nie. I podobnie traktuję ciebie. Ja, która mam uszkodzony system granic, nie zawsze jestem w stanie uświadomić sobie, czy mogę zrobić to, co może być przekroczeniem twoich granic. Będę ci zadawała różne pytania, które są może nie w tym czasie, nie w tym towarzystwie, nie w tych okolicznościach. Będę ci przydzielała jakieś zadania, które przekraczają twoje możliwości. Uszkodzony system granic. Nie zawsze respektuje cudze granice i jest taka osoba nieprzewidywalna w reakcji na bliskość. O zmienności od braku granic do murów i o takim nienaruszonym systemie granic powiemy sobie za tydzień. A dziś czas audycji dobiega końca. Sprawdźmy, jak to jest z naszymi granicami, w jakich okolicznościach, w jakich relacjach, w jakich sytuacjach potrafimy, a w jakich nie, wyznaczać granice. Poprzyglądajmy się sami sobie. Poszukajmy takich sytuacji, takich osób, takich okoliczności, takiego czasu. Przypomina mi się ten wierszyk o pięciu rzeczach. Pomyśl, gdy chcesz uniknąć biedy. Z kim mówisz? O czym mówisz? Dlaczego? Gdzie? I kiedy? Czy potrafię za każdym razem, w każdej sytuacji wziąć pod uwagę wszystkie te wymienione elementy? I czy wiem, kim ja jestem i jak ja się odnajduję? Siebie samą w tym wierszyku. Dlaczego chcę? Dlaczego właśnie z tym kimś? Dlaczego właśnie teraz? I dlaczego o tym chcę z kimś rozmawiać na przykład? To takie ćwiczenie na najbliższy tydzień, nazywane przez nas tutaj pracą domową. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem, ale zanim się pożegnamy, przypominamy o wspieraniu naszego radia.
2: Tak, można wejść na radiowarszawa.com.pl. Po prawej stronie mamy duży przycisk z serduszkiem Wspieraj. Tam można znaleźć wszystkie szczegóły, jak wspierać Radio Warszawa.
1: A przynajmniej wspierajcie nas Państwo swoją modlitwą, bo to też jest nam potrzebne. I z wzajemną modlitwą, intencji naszych słuchaczy, z wdzięcznością za każdy dar ofiarowany na rzecz naszego radia. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia.
2: Do ranoc.
0: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: Święty Paweł w liście do Efezjan dzisiejszej liturgii czyni jak gdyby wyznanie osobiste. Pisze: mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska ogłosić poganom jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy Wszechrzeczy. Tak więc, poprzez serce Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, odczytujemy cały odwieczny plan Boży zbawienia świata. Serce Boże staje się niejako tajemniczym i życiodajnym centrum tego planu. W nim ten plan się wypełni. Jak pisze apostoł, wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna, zgodnie z planem, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej w uroczystość zesłania Ducha Świętego, Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 24 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, Duch Zmartwychwstałego jest Duchem Pokoju. Poprzez swoją Paschę bowiem Chrystus wprowadza pokój między Bogiem a ludzkością, a Duch Święty wlewa go w serca i rozlewa na świat. Ten pokój pochodzi z przebaczenia i prowadzi nas do przebaczenia. Zaczyna się od przebaczenia darowanego przez samego Jezusa, który został przez nas zdradzony, skazany i ukrzyżowany. Zaskakując nas swoją miłością, właśnie On, Zmartwychwstały, mówi: którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Tymi słowami Jezus powierza nam dzieło Boże, ponieważ tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Władza ta zostaje dana jako znak powszechnego pojednania. Pan wylewa Ducha Pokoju od początku do końca dziejów, ponieważ Ten, który wszystkich odkupił od śmierci, nikogo nie wyklucza. Duch Święty jest bowiem Panem i Ożywicielem od początku stworzenia, kiedy unosił się nad wodami. A teraz, poprzez swoje odkupienie, przemienia historię świata. Pięćdziesiątnica spełnia się jako święto Nowego Przymierza, czyli przymierza między Bogiem a wszystkimi narodami ziemi. Podczas gdy szum z nieba, wicher i języki ognia w wieczerniku przypominają dawne znaki obecne na Synaju, święte prawo Boże zostaje zapisane w sercach, wyryte przez Ducha znakami miłości na ciele Chrystusa i w Jego ciele, którym jest Kościół. Prawo to jest kodeksem pokoju, jest podwójnym przykazaniem miłości, które Duch Święty przypomina nam przy każdym uderzeniu serca. Naszym sercem możemy zatem wołać: Veni Sancte Spiritus, przybądź Duchu Święty, ponieważ On już został nam dany. Możemy Go pragnąć, ponieważ został nam już obiecany. Możemy Go przyjąć, ponieważ On sam jest słodkim kościem duszy.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 24 maja 2026 roku. Niedziela zesłania Ducha Świętego w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Paweł wypowiada taką sentencję bardzo zagadkową. Nikt nie może powiedzieć: bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Na to może ktoś podejść, który nie ma nic wspólnego z wiarą chrześcijańską, i powtórzyć to zdanie: Panem jest Jezus. Oczywiście nie chodzi o werbalne wypowiedzenie, tylko ta deklaracja, ona zakłada przyjęcie jakby wszystkich praw i obowiązków. I w tym znaczeniu bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie tego wypełnić, bo do tego potrzebne światło Ducha Świętego i moc. Dlatego przyjmujemy sakrament umocnienia chrześcijańskiego, sakrament bierzmowania w tym czasie, kiedy rozpoczynamy świadome, dorosłe życie, kiedy rozważamy, właściwie poznajemy, jakie będzie nasze życiowe powołanie, jaki jest scenariusz, co mamy robić. I wtedy uświadamiamy sobie, że potrzebny nam jest Duch Święty z Jego mocą, bo o własnych siłach tego nie uczynimy. Żeby swoim życiem dać świadectwo: Panem jest Jezus.
1: Dobre słowo pasterzy.